0: mówię o policji, mówię tutaj o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w tej sprawie, no to nie ma potrzeby, żeby zwoływać komisję. Komisja działa wtedy, kiedy faktycznie politycy próbują zamiatać albo zamiatają sprawę pod dywan.
1: W poniedziałek politycy Rozwoju Plus przedstawili projekt uchwały Sejmu o powołaniu Komisji Śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto.
2: To są aktualności jedynki.
1: Wczoraj o uroczyste rozpoczęcie, dziś już pierwsze lekcje. Nowy rok szkolny przyniesie zmiany i nowości. To obowiązkowa edukacja zdrowotna, zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach oraz reforma Kompas Jutra. Ostatnia z wymienionych oznacza zmianę programów nauczania w przedszkolach oraz klasach pierwszych i czwartych szkół podstawowych, wyjaśnia wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: To są nowe podstawy programowe, nowe ramowe plany nauczania, przygotowanie się z wydawnictwami do wydania nowych podręczników, bo u nas wydawnictwa przygotowują podręczniki, przygotowanie nauczycieli, materiały metodyczne, wszystko to, co stanowi jądro szkoły.
1: Do wchodzących w życie zmian należy podchodzić z odpowiedzialnością, uważa dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Gnieźnie Marek Machiński.
4: Musimy tylko swoje przepisy, jak gdyby tutaj mówię o zapisach statutowych głównie, podporządkować pod te, które obowiązują. Prosty przykład podam, zakaz telefonu, ale mam już pismo jednej z mam i oczywiście tu moja pozytywna też telefon, by monitoruje zdrowie dziecka. Nie widzę problemu, żeby było. Oczywiście tylko w tym wyłącznie celu używamy.
1: Pierwsze dni szkoły to przede wszystkim powrót do regularnego rytmu, snu, posiłków i porannych pobudek. Eksperci radzą, by wprowadzać go stopniowo, bez dokładania dziecku stresu już na starcie. A na koniec przenosimy się za ocean. Na Times Square w Nowym Jorku doszło do spektakularnego zabójstwa. Ofiarą jest Erin Piacenti, wiceprezes Bank of America, czyli jednej z największych instytucji finansowych w Stanach Zjednoczonych.
5: Jesteśmy wstrząśnięci i głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią naszej koleżanki. Była cenioną członkinią zespołu, której będzie nam bardzo brakować. Łączymy się w bólu z jej rodziną i wszystkimi jej bliskimi, przekazał amerykański gigant bankowy w oświadczeniu przesłanym agencji Reuters. Policja podała, że Pamela Cisneros, 49-latka z nowojorskiego Queensu, zastrzelona przez funkcjonariuszy po tym, jak zabiła Erin Piacenti i raniła 68-letniego mężczyznę, miała udokumentowaną historię problemów ze zdrowiem psychicznym. Sprawczyni mówiła do funkcjonariuszy: nie zamierzam się pozbyć tego, co mam w ręku. Zabiję was oboje. Zabiję was, powtarzała, informowała Jessica Tisch z lokalnej policji. Atakująca kobieta miała przy sobie kilka noży. Jessica Tisch dodała, że ataki wydawały się przypadkowe i niesprowokowane, a funkcjonariusze otworzyli ogień, gdy użycie paralizatorów nie powstrzymało kobiety przed dalszym zbliżaniem się do nich z nożami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na północy i południowym wschodzie Polski. W północnych regionach mogą im towarzyszyć burze. Temperatura maksymalna z dwójką z przodu. Od 20 stopni na północy do 25 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Oko w oko ze żubrem czy łosiem? Jaki zachować dystans i na co zwrócić uwagę podczas spotkania z rogatym olbrzymem? W Lecie z Radiem o tym, jak bezpiecznie obserwować czy fotografować dzikie zwierzęta. W audycji także Szkolne życie w sieci, czyli jak rozmawiać z dziećmi o odpowiedzialnym korzystaniu ze smartfona. Co może wydarzyć się na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych i dlaczego warto dobrze zastanowić się przed opublikowaniem zdjęcia w internecie.
7: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio.

Na klarnetach grali najwybitniejsi klarneciści świata jazzu, Sidney Bechet, Woody Herman, Artie Shaw, a także Johnny Dodds. A słuchaliśmy kompozycji

0: pozycji Williamsa, Pierce'a, Portera, Coxa, Burns'a, Kramera, Weil'a, Diamonda, czy też kubańskiej kompozytorki Margarity Lecuone.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: W drugiej części naszego środowego jazzowego spotkania, w tejże drugiej godzinie, słuchać będziemy Adama Wenta i jego zaproszonych przez niego muzyków. Adam Wendt gra na saksofonach tenorowym i sopranowym. Na fortepianie gra Dominik Wania, na basie Mariusz Bogdanowicz, na perkusji Sebastian Frankiewicz, a na trąbce i fligelhornie w niektórych utworach gra Ignacy Wendt. Nagrania z płyty My Choice powstały w grudniu 2021 roku. A usłyszymy trzy kompozycje: Country Dance, My Choice, tytułowy utwór, oraz Ballad for Nobody. Adam Wendt, My Choice i jego zaproszeni znakomici muzycy.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Nigdy nie lubiłem i nie lubię mówić na ambonie o miłości. Z drugiej strony w gruncie rzeczy uważam się za człowieka, który dotrzymuje przyjaźni, który stara się patrzeć na siebie oczami drugich ludzi, no więc jakby to nielubienie miłości może nie płynie z mojej natury, a może zbyt mocno ją lubię, żeby o niej pisać. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasze czasy poznały tajemnice Ziemi, tajemnice mórz, tajemnice kosmosu, ale zapomniały o tajemnicy miłości. Miłość stała się w naszych czasach Ziemią zupełnie nieznaną. Poruszamy się w sferze miłości jak barbarzyńcy w ogrodzie. Mówię to z pełnym przekonaniem, bo bardzo często okoliczność zmusza mnie do tego, abym wykładał także zagadnienie miłości jako jeden z podstawowych ludzkich problemów. Do wykładów zawsze trzeba mieć jakiś tekst, na którym można byłoby się oprzeć. Otóż muszę powiedzieć, że naprawdę wielkie teksty o miłości skończyły się gdzieś w XVI-XVII wieku. Kiedy się człowiek chce dowiedzieć, czym naprawdę jest miłość, musi sięgnąć do klasyków, do Platona, czasem do świętego Augustyna, do świętego Jana od Krzyża, a szczególnie do mistrza Eckharta. Miłość to przede wszystkim wybór. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Miłość nie jest zatem nastrojem, uniesieniem, radością, jak pojmujemy ją dzisiaj pod wpływem romantyków. Miłość to akt decyzji, wyboru, uznania za swoje. Dobrze wyraża to mądrość zawarta w prostym języku ludowym. Na żonę lub na męża używa się określenie moja, mój. Sens tych słów jest bardzo głęboki. Nie opisują one wspólnych uczuć, ale przynależność, piękną przynależność. Bóg patrzy na nas poprzez historię naszej miłości. My patrzymy na Boga poprzez historię Jego miłości. Miłość nie przychodzi po to, żeby być zapłatą za coś, ale przychodzi po to, żeby ocalać, uratować, aby nieść życie. Fragmenty książki Józefa Tischnera czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert.

0: Koncert gwiazd. Finał lata z Radiem i Telewizją Polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Posłowie wracają do obrad. Dziś rozpocznie się pierwsze od parlamentarnych wakacji trzytygodniowe posiedzenie Sejmu. W rozkładzie jazdy m.in. senacki projekt nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Posłowie wybiorą też sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
3: Senacki projekt zawiera zmiany, które od lat postulowała Państwowa Komisja Wyborcza. Zmienia on m.in. kryteria powołania przez PKW członka Okręgowej Komisji Wyborczej, zmniejsza obwody głosowania, zmienia liczbę urzędujących komisarzy wyborczych oraz procedury ich powołania. Izba rozpocznie też pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Chodzi o doprecyzowanie pojęcia usługi hotelarskiej. Ma nią być krótkotrwała usługa trwająca nie dłużej niż 30 dni. Pojęcie to jest tożsame z pojęciem najmu krótkoterminowego. Odbędzie się też drugie czytanie trzech projektów ustaw o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o propozycje przygotowane przez prezydenta, rząd oraz posłów. Podczas tego posiedzenia podjęta zostanie trzecia próba odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Obecność Polski na szczycie G20 to wynik wzrostu gospodarczego, przekonuje minister finansów Andrzej Domański. Oprócz niego na spotkaniu nasz kraj reprezentuje prezes Narodowego Banku Polskiego. W tym roku Polska bierze udział w szczycie jako gość Stanów Zjednoczonych, ale na takich samych zasadach jak państwa członkowskie. Członkowie G20 docenili rozwój gospodarczy Polski, mówił w TVP Info Andrzej Domański.
4: Tutaj w Asheville właśnie prezentujemy stanowisko na rzecz tego, aby wzrost gospodarczy był takim centralnym punktem prac G20. Tutaj nasz sukces gospodarczy Polski budzi olbrzymi szacunek. To, że w ciągu tych niespełna 37 lat transformacji gospodarczej udało nam się zwielokrotnić PKB.
2: Minister finansów na szczycie poprowadzi sesję dotyczącą wzrostu gospodarczego. G20 to coroczny szczyt 19 państw oraz Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Spotykają się na nim ministrowie finansów i przywódcy krajów. Członkowie szczytu wspólnie ustalają cele globalnej polityki gospodarczej. A teraz ważna informacja dla kierowców. Chodzi o zmianę organizacji ruchu z powodu wymiany nawierzchni na pasie autostrady A6 w kierunku Świnoujścia i Gdańska. W okolicy węzła Klucz pod Szczecinem ruch będzie odbywał się jednym pasem jednej jezdni. Ponad kilometrowy odcinek autostrady zostanie wyłączony z ruchu. Kierowcy jadący od strony granicy z Niemcami nie będą mieć możliwości zjazdu w kierunku Gorzowa, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.
5: Także kierowcy będą musieli pojechać dalej i zawrócić na węźle Podjuchy i z tej już jezdni w kierunku Kołbaskowa zjechać na węźle Klucz na Gorzów, także będzie wprowadzony taki objazd.
2: Wymiana i wzmocnienie nawierzchni autostrady powinno zająć drogowcom 3 tygodnie.
1: To są aktualności jedynki.
2: Mniej tłuszczu, ograniczenie soli i obowiązkowo posiłki strączkowe. Od tego roku szkolnego w placówkach edukacyjnych w całej Polsce obowiązują nowe zasady żywieniowe. Rząd zapewnia, że będzie lepiej i zdrowiej. Podobnego zdania jest dietetyk Karolina Szczygieł z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
6: Ma być zdrowiej i lepiej, bo bardzo nam zależy na tym, żeby nasze dzieci były zdrowe i żeby lepiej jadły. Ma być na pewno mniej cukru, mniej tłuszczu i mniej soli, czyli jakby to jedzenie, które będzie podawane dzieciom, ma być po prostu mniej przetworzone. No i taki jest trend żywieniowy, jakby ogólnoświatowy, tak? To znaczy mamy wszyscy, nie tylko dzieci, ale i dorośli, jeść mniej przetworzone jedzenie, stąd też konieczność tych zmian na poziomie szkoły, przedszkola, żłobka, placówek oświatowych.
2: Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że nadwaga i otyłość występują u 1/3 dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Nowe zasady żywieniowe mają pomóc w walce z tymi zjawiskami. Na koniec Łotwa i zakaz importu wielu towarów z Rosji i Białorusi. W życie weszły nowe przepisy mające przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo państwa.
7: Zakaz obejmuje m.in. książki, gazety, a także odzież, zabawki, gry i sprzęt sportowy. Nie dotyczy jednak towarów przywożonych na Łotwę z innych państw.

0: Unii Europejskiej. Oznacza to na przykład, że produkt rosyjskiego lub białoruskiego pochodzenia może zostać sprowadzony na Łotwę z Litwy. Dozwolony pozostaje również tranzyt takich towarów przez terytorium Łotwy do innych państw Unii. Poprawki umożliwiające wprowadzenie nowych przepisów łotewski parlament przyjął pod koniec lipca. Władze w Rydze tłumaczyły, że mają one służyć ochronie interesów państwa, zmniejszeniu dochodów Rosji i Białorusi z eksportu, a także zahamowaniu napływu rosyjskich materiałów propagandowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu lokalnie możliwe dziś na północy i południowym wschodzie Polski. Mogą im towarzyszyć burze. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19-20 stopni na północy, około 22 w centrum i do 25 na południowym wschodzie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Oko w oko ze żubrem czy łosiem? Jaki zachować dystans i na co zwrócić uwagę podczas spotkania z rogatym olbrzymem? W lecie z radiem o tym, jak bezpiecznie obserwować czy fotografować dzikie zwierzęta. W audycji także szkolne życie w sieci, czyli jak rozmawiać z dziećmi o odpowiedzialnym korzystaniu ze smartfona. Co może wydarzyć się na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych i dlaczego warto dobrze zastanowić się przed opublikowaniem zdjęcia w internecie.
4: Lato z radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: A na zegarze 6,5 minuty po godzinie 5:00.
2: Agrofakty.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od ważnego ostrzeżenia. Uwaga na ciągniki z internetu. Co najmniej od jesieni ubiegłego roku działa według Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zorganizowana grupa przestępcza, która w internecie wystawiała do sprzedaży między innymi ciągniki rolnicze. Naciągane na atrakcyjne ogłoszenia rolnicy wpłacali pieniądze, nie dostając oczywiście sprzętu. Poszkodowanych w wyniku tej oszukańczej działalności jest wielu, a w tej sprawie zatrzymano już 7 osób. Dziś rusza nabór dla hodowców świń, którzy chcą poprawić zabezpieczenie gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. Hodowcy mogą otrzymać do 100 tysięcy złotych między innymi na ogrodzenia, dezynfekcję, silosy i modernizację gospodarstwa. Wnioski będzie można składać do 1 października. A teraz w Agrofaktach powiemy więcej o tym, że w kraju ubywa gospodarstw rolnych. Mamy takie najnowsze dane. W ciągu roku liczba rolników składających wnioski o dopłaty bezpośrednie spadła o niemal 22 tysiące. Jednocześnie areał objęty gospodarowaniem zmniejszył się tylko nieznacznie. Także to jest takie ciekawe zestawienie. I te dane pokazują według ekspertów wyraźnie, że ziemia coraz częściej przechodzi do większych i silniejszych ekonomicznie gospodarstw, a najszybciej z rynku wypadają te najmniejsze, czyli te małe gospodarstwa. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
6: Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pokazują spadek liczby wnioskodawców dopłat bezpośrednich o 21 938 między 2024 a 2025 rokiem przy niewielkim spadku areału. Przyczyną wycofywania się polskich rolników z rynku jest m.in. drastyczny spadek opłacalności przy braku odpowiednio dużej skali produkcji rolnej lub hodowlanej, mówi Mirosław Fucia, prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
7: Już od kilku lat widoczne jest to, że znikają gospodarstwa, szczególnie te mniejsze, gdzie rosną koszty związane z środkami do produkcji, trudność dostępu do rynku, czyli brak możliwości sprzedaży. No i oczywiście wszystkie inne kwestie związane z ekoschematami powodują, że rolnicy rezygnują i przekazują te gospodarstwa sąsiadom lub powiedzmy znajomym, którzy powiększają własne gospodarstwa.
6: Kolejną przyczyną spadku liczby gospodarstw na wsi, oprócz tych ekonomicznych, może być demografia i skomplikowanie skomplikowane przepisy, dodaje dr Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.
8: Rodzi się coraz mniej dzieci, to wiadomo, ale też coraz mniej osób chce zostawać w rolnictwie. Nie na wsi, ale w rolnictwie. W związku z tym, że to jest ciężka praca, też zmieniające się reguły gry, to znaczy zmieniające się nieustannie przepisy, też nie ułatwiają sytuacji gospodarstw rolnych. Skracanie łańcuchów żywnościowych, wprowadzenie produkcji wysokojakościowej, co moim zdaniem jest jedyną szansą dla polskiego rolnictwa, mogłoby pozwolić odwrócić ten trend.
6: Inną przyczyną rezygnacji z działalności rolniczej mogą być anomalie pogodowe, podkreśla Iwona Dyba, redaktor naczelna portalu farmer.pl.
9: Nagły grad, ulewa czy też susza mogą zniszczyć dorobek całego sezonu, więc bywa i tak, że coraz trudniej jest o dobry wynik ekonomiczny. Dodatkowo te najmniejsze gospodarstwa często borykają się z brakiem następcy, z brakiem osób, które chętnie poprowadzą i rozwiną gospodarstwo, ponieważ często dzieci wybierają inną drogę. Są też bariery inwestycyjne, trudno o kapitał, o zwiększenie na przykład areału produkcji rolnej, zakup ziemi. Te ceny dzisiaj są w niektórych regionach naprawdę horrendalne.
6: Według danych GUS najszybciej w Polsce ubywa gospodarstw liczących od 5 do 10 hektarów, a ziemia i park maszynowy trafiają do większych, silniejszych ekonomicznie podmiotów.
5: Z tych danych wynika także, że w zaledwie 3 lata z rynku zniknęło blisko 14 tysięcy gospodarstw średniej wielkości. Także to widać i to pokazuje, jak bardzo zmniejsza się właśnie ten układ na wsi gospodarstw. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków rolnych już jutro, oczywiście o tej samej porze. A ja wracam do Państwa za ponad godzinę.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: tłumaczyłem już kilka razy, w czym rzecz. Można dziś bezkarnie objadać się kaloriami i Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Wschód słońca, 5:49, to już zdecydowanie za nami. Zresztą wystarczy spojrzeć, co dzieje się za oknem, przynajmniej w Warszawie. Słonko całkiem sympatycznie sobie świeci. Zachód słońca o godzinie 19:22. No i to jest mniej sympatyczna informacja, bo dzień trwać będzie przez 13 godzin i 32 minuty, czyli o 3 godziny i o 14 minut krócej niż miało to miejsce podczas najdłuższego dnia w roku, który niestety już za nami. A przed nami Grzegorz Osiecki i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem Sygnału Dnia jest Janusz Cieszyński, poseł Rozwoju Plus. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie pośle, mamy pierwsze powokacyjne posiedzenie Sejmu. Jaki jest w tej chwili stan relacji między Rozwojem Plus a PiS-em?
3: Ja przyjąłem taką zasadę, że ja się będę zajmował w swojej karierze politycznej tylko rzeczami, które są ważne dla Polaków. Moim zdaniem to akurat taką nie jest. Myślę, że ludzie się kompletnie tym nie interesują. Jest tyle spraw. No, chyba krach w ochronie zdrowia, kolejne porażki tego rządu. Wczoraj byłem na rozpoczęciu roku, rozmawiałem z nauczycielami, z dyrektorami szkół na temat tego, jak szkoły w Polsce są przygotowane na rewolucję, którą wprowadza sztuczna inteligencja. To są rzeczy, które są w Polsce
2: to
3: ważne.
2: Tym
3: się w ogóle nie zajmujemy.
2: Zajmujemy się wszystkim.
3: To nie jest zarzut do pana, ale mówię o ogólnie debacie publicznej. Bardzo mało się tym zajmujemy, a zajmujemy się jakimiś kwestiami związanymi z...
2: No ale przecież to są kwestie ważne dla was, jak rozumiem. Czy będziecie zgłaszali kandydata na wicemarszałka Sejmu?
3: Będziemy. Kandydatem będzie Marcin Horała, bardzo doświadczony parlamentarzysta. Człowiek, który znalazł za skórę Donaldowi Tuskowi tak bardzo, że myślę, że będą bardzo duże problemy, żeby tę kandydaturę poparto, bo przypomnę, że tam się chyba domagano dla Marcina Trybunału Stanu, chyba za dobrze sobie radził z CPK. Oni tak bardzo nie lubią Marcina i tego, co zrobił dla Polski, że nawet zmienili nazwę z CPK, no, już nie pamiętam co, ale to
2: na Port Polska.
3: To i tak nie powstanie.
2: Budowa trwa, natomiast...
3: Tak, już podobno kolejka zagranicznych firm do tego, żeby to robić, jest tak długa, że widać ją aż
2: Panie
3: z Berlina.
2: Panie pośle, ale wracając do tej kandydatury, to ja rozumiem, że mniejszym zmartwieniem pana Marcina Horały, jeżeli chodzi o wybór, może być co zrobi koalicja, niż to, co zrobi PiS, bo pana zdaniem będzie poparcie byłych kolegów dla jego kandydatury?
3: Przede wszystkim jest tak, że zgłaszamy uchwałę o tym, że powinno się poszerzyć prezydium Sejmu, bo jak rozumiem, państwo z koalicji rządzącej swoich stołków nie oddadzą. Jest absolutnie oczywiste, że kluby parlamentarne w Sejmie powinny mieć swojego wicemarszałka. No i jest klub Prawo i Sprawiedliwość liczący 150 chyba parlamentarzystów, czy 140. To jest drugi największy klub w Sejmie. Jest klub Rozwój Plus liczący 41 parlamentarzystów. I też się należy wicemarszałek. To jest bardzo prosta arytmetyka. Każdy to widzi. I jedyny powód, dla którego w ogóle mamy dzisiaj tę dyskusję, to jest taki, że państwo z koalicji rządzącej nie wiedzą, co znaczy demokracja i stanowisko wicemarszałka będzie miał klub 15-osobowy. Słyszałem, że teraz się szykuje dla 16-osobowego klubu centrum. Tak? Nie ma żadnego logicznego powodu, dla którego drugi i trzeci największy klub w Sejmie nie powinny mieć wicemarszałka. Złożyliśmy uchwałę o poszerzenie składu prezydium.
2: Rozumiem. A jeżeli ta uchwała nie przejdzie, to wtedy będziecie poprzecie Marcina Ociepę, który jest kandydatem PiS-u na wicemarszałka?
3: Znaczy, ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby poprzeć Marcina Ociepę. Uważam, że to jest doświadczony parlamentarzysta, polityk. Natomiast no, oczywistym jest, że jeżeli to będzie wybór pomiędzy kandydatem klubu Rozwój Plus, a kandydatem dowolnego innego klubu, to oczywiście zawsze poprę kandydata Rozwoju Plus. Natomiast przypomnę, że najważniejsze w tej kwestii jest to, że zasady demokracji, taki obyczaj parlamentarny mówi, że no, drugi i trzeci klub parlamentarny w Sejmie, czy to się komuś podoba, czy nie, czy to się podoba premierowi, marszałkowi Sejmu, powinny mieć wicemarszałka. No to jest chyba dość oczywiste.
2: A jeżeli chodzi o głosowane weto na tym posiedzeniu do ustawy o kryptoaktywach, jak zagłosujecie?
3: No, będziemy przeciwko odrzuceniu weta.
2: A nie przyszła pora na to, żeby uregulować tę kwestię?
3: To, co się dzieje
2: wokół zondy krypto, nie skłania do tego, żeby jednak głosowanie było inne?
3: No ale to już chyba wszyscy wyjaśniali, że akurat te przepisy tej firmy, która sobie działa wesoło w Estonii pod nadzorem służb Donalda Tuska,

0: Nikt tutaj w żaden sposób tą ustawą nie dotknie, ale ja powiem tak, jest bardzo dobry projekt pana prezydenta Karola Nawrockiego. Jest jeden element, który szczególnie zasługuje na uwzględnienie, mianowicie w tym projekcie rządowym jest co do zasady bardzo kontrowersyjne blokowanie stron internetowych. Kontrowersyjne i też nieefektywne. Tymczasem pan prezydent Karol Nawrocki w swoim projekcie zaproponował dużo mądrzejszy pomysł, mianowicie obowiązek wyświetlania ostrzeżenia. Czyli jeżeli wchodzi pan na umowne to zonda krypto, to miałby pan wtedy takie ostrzeżenie, informacje, uwaga, tu jest niebezpieczne miejsce, proszę się zastanowić.
1: Ale zwraca uwagę, że to mogłoby być bardzo trudne do wprowadzenia, no bo jak prywatną firmę zmusi do tego, żeby emitowała ogłoszenia, które są wymierzone w nią?
0: Dokładnie tym samym mechanizmem, który się stosuje w przypadku blokowania stron. To jest ten sam mechanizm. Tylko po prostu chodzi o to, żeby wyświetlić pewien element nad tym, co prezentuje dostawca strony internetowej. To, że ten rząd nie bardzo się dobrze porusza w sprawach cyfrowych, to wszyscy wiemy. Temat e-dziennika wyciekł z firmy MyDoctor. To są tematy, które pokazują, że tam jest kompletny brak pomysłu na to, jak cyfrowo rozwiązywać problemy Polaków.
1: A to dlaczego ustawa, no bo rozumiem, że pan popiera zdanie prezydenta krytyczne wobec ustawy o dzienniku, dlaczego ona była zła?
0: No ja rozmawiałem z nauczycielami. Przyzna pan, że osoby, które się kojarzą od razu z dziennikiem, także tym nieelektronicznym, i oni powiedzieli jedno, to jest po prostu bubel, to znaczy zakres tego projektu jest zbyt mały. Cyfrowe narzędzia w szkole
1: obejmują... No ale to jest ustawa pilotażowa.
0: Panie redaktorze, cyfrowe systemy w szkole obejmują dużo szerszy zakres niż to, co zaproponowało tutaj ministerstwo. I nauczyciele mówią tak, dlaczego mamy znowu przepisywać coś między dwoma systemami? Dlaczego mamy pracować na dwóch systemach naraz, a nie możemy dostać jednego porządnego? Jeżeli chcieliby zrobić pilotaż, to wytworzyliby ten e-dziennik w NASK-u i udostępniliby go razem z kodem źródłowym, tak żeby wszyscy mogli być pewni, że to rozwiązanie jest bezpieczne. Tego nie zrobiono. Dlaczego do tej pory się nie dowiedzieliśmy, jak wygląda ten rzekomo świetny e-dziennik? Kiedy ja byłem w Ministerstwie Cyfryzacji, to publikowaliśmy dużo przed tym, jak został napisany kod, makiety, tak żeby każdy mógł zobaczyć, jak powstawał mObywatel w nowa wersja, to mógł pan zobaczyć wcześniej, jak on będzie za kilka miesięcy wyglądał. Właśnie po to, żeby móc się w otwarty sposób komunikować ze społeczeństwem i powiedzieć, szanowni państwo, zobaczcie, tak to będzie wyglądało, to będzie wygodne, można zgłosić uwagi, można dodać, można coś zrobić. Tego nie zrobiono.
1: I powiedział to jest Janusz Cieszyński.
0: Na kompletną indolencję rządu w tej sprawie.
1: I na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Już prawie 24 minuty po godzinie 8:00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 27 minut po godzinie 8 trwa jeszcze w mediach społecznościowych rozmowa Grzegorza Osieckiego z posłem Januszem Cieszyńskim z Rozwoju Plus, a my już teraz zapowiadamy, że po 16.30 w Ekspresie Jedynki gościem Agaty Kondzińskiej będzie Bartosz Romowicz z Polski 2050.

0: Na zegarach 8.30, przed nami skrót aktualności i Andrzej Kocjan.
1: Wybuch na dworcu w niemieckim Augsburgu. Policja przekazuje, że lekko ranne zostały dwie osoby, które znajdowały się najbliżej miejsca eksplozji. Mają uraz akustyczny. Więcej w kolejnych aktualnościach. Szefowie dyplomacji krajów Unii zajmą się dzisiaj podczas spotkania pod Dublinem sprawą ataków hybrydowych ze strony Rosji. Ich celem jest także Polska.
2: Przypominam, że przecież próbowano wysadzić w Polsce poruszający się po wysokim nasypie pociąg.
1: Mówi szef naszej dyplomacji Radosław Sikorski. Marcin Horała będzie kandydatem klubu Rozwój Plus na wicemarszałka Sejmu. Potwierdził to w radiowej jedynce poseł Janusz Cieszyński. O kandydacie mówił tak.
3: Bardzo doświadczony parlamentarzysta. Człowiek, który za skórę Donalda Tuskowi.
1: Prawo i Sprawiedliwość nie chce komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto. Zamiast tego proponuje powołanie Komisji Zaufania Publicznego, składającej się z 15 ekspertów. Rząd poprawi ustawę o najmie krótkoterminowym. To samorządy i mieszkańcy będą decydować o tym, czy w budynku będą mogły funkcjonować mieszkania udostępniane turystom.
4: Nieskoordynowane grupy przemieszczające się po terenie miasta mogą doprowadzić do pomyłek.
1: Pełne wydanie aktualności o 9.00.

0: Pogoda.
1: No już sprawdzamy, co dzieje się dziś w pogodzie. A przypomnę, że Polska pozostaje cały czas pod dwoma układami barycznymi, rozległym układem niżowym znad Skandynawii i klinem wyżowym rozciągającym się od Atlantyku po Morze Czarne. Z zachodu nad Polskę będzie napływać powietrze polarne morskie, na południu kraju nieco cieplejsze. Zachmurzenie będzie dziś małe, umiarkowane, okresami głównie na północy i południowym wschodzie duże, tam też mogą się miejscowo pojawić przelotne deszcze. Na północy oraz południowym wschodzie Polski lokalnie możliwe burze, w ich trakcie prognozowana suma opadów będzie wynosić od 10 do 15 mm. Temperatura maksymalna, bo to chyba najważniejsze, od 19-20 stopni na północy, 22 stopni w centrum do 24-25 stopni na południowym wschodzie. No i właśnie tam dziś będzie najcieplej.
0: Autopromocja.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych butach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 23 minuty godzina 9, a po godzinie 9 oczywiście między innymi w Lecie z Radiem konkurs Skojarzenia Ekstra. Przypomnę trzy słowa. Trzy słowa, które już teraz podajemy. Hejnał, Chopin, Polska. Na bazie tych trzech słów trzeba w sposób kreatywny, zaskakujący, ciekawy, nietuzinkowy stworzyć zdanie, no i to zdanie wysłać na numer SMS-owy 72-151, 72-151, Hejnał, Chopin, Polka, i to naprawdę musi być coś niebagatelnego. No i zobaczymy, być może komuś się uda, doczeka się odpowiedzi i okaże się zwycięzcą dzisiejszej edycji, czego oczywiście każdemu życzę. Skojarzenia Ekstra już po 9 w Lecie z Radiem.

0: Za 19 minut godzina 9. A w naszym studiu jest już Jacek Czarnecki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i oczywiście zazwyczaj jest o polskiej polityce. Za chwilę tak będzie, no ale wcześniej informacja, którą chyba wypada skomentować.
1: Z ostatniej chwili.
0: Tak, myślę oczywiście o tym, co wydarzyło się na dworcu głównym w Augsburgu w Niemczech. Eksplodował tam nieznany przedmiot. Wiadomo już, że są ranni osoby, które znajdowały się najbliżej tego pakunku. No i można powiedzieć, że to jest kolejny podobny tego typu incydent, który obserwujemy w Niemczech w ostatnich dniach. Dosłownie w ostatnich dniach.
2: W ostatnich dniach, ale powiem też, że w ostatnich tygodniach i miesiącach, bo tam się zdarzają różne dziwne rzeczy. Ja tylko przypomnę, że chyba 2 tygodnie temu Niemcy odkryli w lesie niedaleko Berlina magazyn broni, która mogła służyć, znaczy jest powiązana z Rosjanami, którzy dokonywali zabójstw na terenie Niemiec. Wczoraj, w Lipsku, przepraszam, kilka dni temu w Lipsku drony uderzyły w samoloty i to już nie jest pierwszy raz, kiedy tam się takie rzeczy działy. Lotnisko w Lipsku to jest wielki port lotniczy przeładunkowy dla samolotów, które przewożą towary między Europą a na przykład Stanami Zjednoczonymi. Tam te wielkie firmy przewozowe, które znamy tutaj z przesyłek kurierskich, mają swoją bazę i tam się takie rzeczy już nieraz zdarzały. A wczoraj dowiedzieliśmy się, że tuż za granicą Polski w Brandenburgii Rosjanie zaatakowali linie energetyczne też ładunkami wybuchowymi, które rozpylały tam jakiś, nie wiem, proszek węglowy.
0: No i ciekawe w tym wszystkim jest to, być może najciekawsze jest to, że Niemcy do tej pory bardzo wstrzemięźliwie dzielili się informacjami albo swoimi przypuszczeniami, jeżeli chodzi o sprawców tych ataków. Ostatnio pojawił się komunikat, który już żadnych wątpliwości tutaj nie pozostawia.
2: Mówią wprost to Rosjanie. Ja myślę, że wreszcie do służb i do rządu niemieckiego dotarło, że trzeba przestać milczeć i być układnym w słowach, tylko po prostu wskazywać winnego, jeśli mają na to dowody oczywiście. Ale to jest tak jak z tymi zabójstwami i tą bronią, którą odkryto pod Berlinem, czy z tymi atakami na energetykę niemiecką. Ślad jest według mnie wyjątkowo prosty i jasny do odkrycia czy do wyśledzenia. Więc takie rzeczy się zdarzają. W Niemczech chyba jest łatwiej o takie rzeczy niż w Polsce, bo ja tak patrzę, że u nas raczej takich ataków nie ma na sieć energetyczną.
0: No, choć ostatnio mieliśmy, ten dosyć tajemniczy pożar w fabryce dronów.
2: Która produkuje to nie jest tajemniczy pożar. Są zdjęcia faceta zamaskowanego, który tam jest w Skarżysku Kamiennej, to jest jedna rzecz, ale w Lublinie w hali produkowano, powiem plastikowe, no nie są, to nie był plastik, ale elementy z tworzyw sztucznych, które były elementami konstrukcji samolotów i ewentualnie dronów, więc to były 2 takie skoordynowane ataki w Polsce. Rzeczywiście takie pożary się zdarzają. Cóż zrobić? No, nie możemy wszystkiemu zapobiec, chociaż ja w Skarżysku Kamiennej ten płot koło tego zakładu to mi jednak trochę podwyższył, bo moim zdaniem przy takiej produkcji, przy takim zakładzie, takie ogrodzenie to zdecydowanie za słabe.
0: Obstawiam, że po tym, co się wydarzyło, tak zapewne się stanie.
2: Mam nadzieję, że tak się stanie i że będziemy się lepiej chronić i że nasze służby będą jeszcze bardziej wyczulone na to, co się dzieje wokół naszych linii energetycznych, bo pamiętajmy, idzie zima i może być problem.
0: No to teraz już polityka w skrócie.
2: Tak jest.

0: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
1: No już i teraz już tylko Polska i jeszcze raz polska polityka.
2: No prawie.
1: Prawie Polska.
2: Prawie Polska.
1: No tak, bo będą, tak,
2: będzie,
1: masz rację, przepraszam.
2: Będzie jeden akcencik.
1: Ale to może tak, polscy politycy, o.
2: O, polscy politycy.
1: Wybrnąłem.
2: Zacznijmy od wczorajszego przemówienia prezydenta, bo Karol Nawrocki na Westerplatte krzyczał i nawoływał i premiera, i marszałków Sejmu i Senatu, i polski naród do walki o reparacje. I to jest właśnie ten jedyny tutaj wtrend niepolski. O reparacje za II wojnę światową. Oczywiście o reparacje, które rząd polski powinien ubiegać się od Niemiec. Prezydent ma taki nowy racjonalizatorski pomysł, żeby za te reparacje sfinansować zakupy polskiego uzbrojenia, a nie brać jakieś głupie kredyty w Unii Europejskiej. Ja tylko przypomnę panu prezydentowi, że PiS, który pana prezydenta wypromował, rządził przez 8 lat, a więcej, bo chyba przez 10 lat krzyczał o reparacjach i krzyczał tak głośno, że nic to nie dało. Przygotowany został ogromny raport, wyliczone zostały ogromne pieniądze i przez te 8 lat PiS nic z tym nie osiągnął, żadnych reparacji, ani nawet przyrzeczenia reparacji ze strony Niemiec nie było. Trochę inaczej próbuje działać Donald Tusk w ciszy dyplomacji. To też niewiele daje, więc no, tutaj sprawa reparacji jest trudna i no, ja uważam, że te pokrzykiwania prezydenta nie są dobre i nie służą ani sprawie reparacji, ani sprawie stosunków polsko-niemieckich. Ale tam padały jeszcze słowa, już wracając do czysto polskiej polityki, padały słowa ze strony PiSu o zdradzie. I tu bym chciał trochę opowiedzieć, bo słowa o zdradzie padały ze strony Jarosława Kaczyńskiego w stronę, uwaga, nie jakichś zagranicznych, obcych służb.
1: Ale bardzo bliskich do niedawna osób, zgaduję.
2: Bardzo bliskich,
1: dobrze,
2: takich,
1: tak, które, tak,
2: które do prezesa miały bezpośredni dostęp, bo chodzi o Mateusza Morawieckiego i jego współpracowników, zwanych harcerzami, którzy odeszli z PiSu i stworzyli no, silny klub, bo trzeci co do wielkości w Sejmie klub, który się w tej chwili nazywa Rozwój Plus. Niektórzy mówią Rozwój Plus albo Rozwód Plus. Na spotkaniu z klubami Gazety Polskiej Kaczyński mówił, że ci, którzy odeszli z partii, szkodzą nie tylko PiSowi, ale całej Polsce. To jest zdrada po prostu. Najnormalniejsza w świecie zdrada. To cytat z Kaczyńskiego. Prezes dodał, że dla tych byłych już polityków PiSu, którzy odegrali szczególną i aktywną rolę w rozbiciu PiSu, nie ma mowy o miejscach na wspólnych listach wyborczych i jeśli tak się rzeczywiście stanie, to upada jeden ze scenariuszy wyborczych, bo jeśli ugrupowanie Morawieckiego zachowa dotychczasową jedność, a część z nich będzie wykluczona z list wyborczych PiSu, to znaczy, że harcerze startować będą z własnych list wyborczych, a to oznacza dużo mniejsze szanse na prawicy, na dobry wynik wyborczy. Tak było przez długie lata, gdy PiS i Ziobryści startowali oddzielnie. Tym bardziej, że jak wynika z badań różnych sondażowni, ugrupowanie Nawrockiego rośnie w siłę, a sondażowo traci na tym tylko na razie PiS. Stąd pewnie takie ostre słowa Kaczyńskiego.
1: No i w takim razie na sam koniec bardzo, bardzo krótko. Myślisz, że w tych relacjach pomiędzy byłymi kolegami Zonda Krypto ma znaczenie i na przykład ten pomysł Rozwoju Plus o powołaniu komisji, który został bardzo szybko ucięty, jeżeli chodzi o przedstawicieli PiSu?
2: Przedstawiciele PiSu ucięli pomysł
1: tak.
2: komisji
1: to bez sensu,
2: sejmowej,
1: że...
2: mhm. ale wczoraj Jarosław Kaczyński zwołał konferencję prasową, na której sam wezwał do powstania komisji, ale nie sejmowej, tylko takiej komisji eksperckiej. Jak on to nazwał? Jakaś...
1: Zaufania społecznego.
2: Tak. No jak PiS mówi o zaufaniu społecznym, to mi już ciarki po plecach chodzą. Ja tylko powiem, bo ta zonda krypto to jest bardzo ciekawe. W tej chwili to jest afera między PiSem a Morawieckim. Chociaż tutaj Kaczyński próbuje to przerzucić trochę na stronę rządową, ale przypomnijmy, że to PiS wysyłał na przykład Moskala, znaczy PiS mówi, że nie wysyłał, ale to polityk PiSu pojechał na spotkanie z szefem Zondy Krypto na Ibizę. Mówi, że zjadł tam tylko kolację, tylko steka zjadł i zaraz wrócił.
1: Tam są najlepsze steki, to wszyscy wiemy przecież.
2: Ja nie wiem. Ale to PiS tworzył poprawki, które podważały ustawę, którą proponował rząd, żeby uregulować rynek kryptowalut. To PiS

0: trzy razy pomógł zawetować prezydentowi tąże ustawę, to PiS wreszcie korzystał na tym chociażby. No Zbigniew Ziobro, który jest wiceprezesem PiSu, dostał kasę, a właściwie jego fundacja dostała kasę od Przemysława Krala, a inny polityk, były PiSu, a obecnie polityk Konfederacji, Przemysław Wipler, też dostał kasę na działalność swojej fundacji. Więc PiS jest bardzo związany, a Morawiecki, tymczasem Morawiecki przypomina PiSowi, że on już dawno mówił o tym, że kryptowaluty trzeba uregulować, a zonda krypto może być piramidą finansową. Tutaj premier Kaczyński mówi, o tutaj widać, że Morawiecki zmienia maski. Premier Kaczyński, były premier Kaczyński, chyba zapomniał, że w 2018 roku rzeczywiście Morawiecki mocno i głośno nawoływał do tego, żeby uregulować rynek kryptowalut. Później ta sprawa umarła. PiSowi jakoś do tego się nie paliło. A teraz przez długie miesiące PiS bronił tego rynku kryptowalut, więc no, tu jest poważny problem i ta zonda krypto rzeczywiście może no, dużo zamieszać na prawicy.
1: Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję, a więcej podobnych komentarzy i informacji w aktualnościach radiowej Jedynki.
0: Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ja ponownie powiem dzień dobry, tylko teraz
3: nie
1: kieruję...
3: Nie byłem
1: na Nie, znaczy też ja też nie, ale to nie tak...
3: Byłem. Albo tak, tak, to ale tak, to tak jest zabrzmiało, jakbyś coś prawda? Wiedział, to wiesz.
1: Znaczy w ogóle nie za bardzo przepadam ze stekami.
4: Ale
1: to tak dodam.
4: Tak zrobili jedyne takie miejsce z Ibizy. Tu się patrzę w kierunku dyrekcji, wiesz. To
1: by było... Ale koncert lata z radiem na Ibizie?
4: Nie, po prostu jedyne takie miejsce w sobotę. Takie
0: ale wiesz, to był taki dosyć drogi hotel, to raczej...
4: Korciła mi Islandia po tym ostatnim głosowaniu i po tym nie rybaku.
0: Wiesz, ale hotel za tam 3000 za noc, no nie.
4: To kupimy jakoś tam bitcoina i się potem sprzeda z zyskiem.
0: To już byli tacy, co kupowali bitcoiny.
3: W życiu nie kupiłem żadnych
0: i nie zobaczyli żadnych pieniędzy z tego.
4: Ale wiesz. Byli też tacy, którzy zobaczyli i zdążyli.
0: A tak, masz, tak?
1: No właśnie. Ale czy to będą tematy, które zdominują dzisiejsze lato z radiem?
4: Nie. Aczkolwiek dzisiaj też o takich nowoczesnych rzeczach będzie, bo będzie o smartfonach w szkole i o tym, jakie to może nie jest zagrożenia. O żubrach sobie porozmawiamy i pan spojrzy na te duże paczki i powie, które
1: ale to ja już, mi to już nawet nie zaskakuje. Ja jestem przyzwyczajony, że jak wchodzisz, to zawsze
4: tak,
1: taki...
4: Ja mam zawsze pytanie, która, bo wtedy ja mam czyste sumienie. Jak ktoś no mówi, dobrze, a czemu pan nie zaczął od mojej?
1: Ja wyjrzę.
4: Ja mówię, to ci w sygnałach powiedzieli, żeby zacząć od
1: tej. No dobrze, to ta zielona w białe groszki.
4: Zielona w groszki.
1: Tak.
4: Zakładam grochy, lecę na miasto. Proszę bardzo.
1: Dobrze, dobrze. Roman Czajarek, Lato z Radiem, godzina 9. I oczywiście do tego jeszcze pamiętajmy o konkursie.
4: Tak, słynne trzy wyrazy. Hejnał, Chopin i Polka.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit. Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim doszło do wypadku dwóch samochodów dostawczych na kilometrze czwartym niedaleko węzła Jędrzejów Południe. Do tego wypadku doszło ponad 2 godziny temu. 3 osoby zostały tam ranne i w kierunku Krakowa. Trasa ekspresowa jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy. Na trasie ekspresowej S19 na węźle Kraśnik Południa, zatem w województwie lubelskim, doszło do zderzenia 2 aut osobowych na kilometrze 48. Mamy tam utrudnienia w kierunku Lublina. Uwaga, w województwie pomorskim tutaj mamy dość nieciekawą sytuację drogową. Na ekspresowej siódemce na obwodnicy Gdańska zakorkowana jest jezdnia w kierunku Elbląga pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce, Gdańsk-Port a Gdańsk-Wschód, a także zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle. Podobnie jest na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Zakorkowana jest i Zakopianka pod Krakowem i droga krajowa 28 niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej i autostrada A4 na obwodnicy Krakowa. Na trasie ekspresowej S86 natomiast duże spowolnienie obserwujemy pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, ale podobnie na drogowej trasie średnicowej pomiędzy Zabrzem, Chorzowem a Katowicami także w kierunku stolicy województwa śląskiego. Jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj niewielki, ale jednak korek utrzymuje się na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic na jezdni w kierunku Dresna.
10: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Hey now, Chopin, Polka. To są te trzy kluczowe, bardzo ważne dla dzisiaj wyrazy. Państwo musicie pokombinować i ułożyć sprytne zdanie, które nas zaskoczy, nas, czyli odbierających te zdania. I to jest przepustka naszych skojarzeń. 72 151. Im szybciej, tym lepiej. Hej now, Chopin Polka. Dzisiaj żubry w naszej audycji, Białowieski Park Narodowy, ale nie tylko, bo porozmawiamy także o tym, co wywołuje tyle emocji w szkole, choć wydawało się od dawna oczywiste. Telefony komórkowe w szkołach i zagrożenie, które to ze sobą niesie. Są decyzje, niektóre szkoły próbowały robić to wcześniej same. Co się za tym kryje i dlaczego, by wiedzieć o tym więcej, warto przyjść nawet na ten ostatni, bo to będzie sobota, Białe Błota, koncert i piknik Polskiego Radia, Radiowej Jedynki, Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Zapraszam bardzo gorąco. Przesyłki przygotowane, będę rozpakowywał. Już wiem po sygnałach, od której zacząć. Roman Czajarek, zapraszam do programu Pierwszego Polskiego Radia. Zapraszam do Radiowej Jedynki. Zapraszam do Lata z Radiem. Jeszcze cały czas gramy. Teraz czas na nasze aktualności, które przedstawią Izabela Kuczyńska i Andrzej Kocjan.
5: Dwie osoby poszkodowane po eksplozji na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech. Na miejscu trwa akcja służb.
6: Rozwój Plus ma kandydata na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Poseł Janusz Cieszyński potwierdził w Jedynce, że to Marcin Horała.
7: Bardzo doświadczony parlamentarzysta. Człowiek, który znalazł za skórę Donaldowi Tuskowi.
5: Jest śledztwo w sprawie tragedii na autostradzie A1 koło Częstochowy. Ciężarówka staranowała pracujących tam robotników. Nie żyją 4 osoby.
6: A zaczynamy od Niemiec i wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu.
5: Ładunek eksplodował w przejściu dla podróżnych. Ucierpiały dwie osoby, które były najbliżej. Ich obrażenia służby medyczne określiły jako uraz akustyczny.
6: Sam ładunek wybuchowy według pierwszych ustaleń nikogo nie ranił. W budynku dworca wypadły jednak szyby z okien. Policja zabezpieczyła pozostałości rozerwanego pakunku.
5: Dworzec zamknięto, wyłączono też ruch na jednym z peronów. Na miejscu trwa akcja służb.
6: A wczoraj niemiecka policja znalazła ładunki wybuchowe tuż przy elektrowni w Brandenburg. Niedaleko granicy z Polską. Jedna z prowizorycznie wykonanych bomb eksplodowała. Nie spowodowała jednak większych zniszczeń.
5: Znamy nazwisko kandydata klubu Rozwój Plus na wicemarszałka Sejmu.
6: Ugrupowanie złożone z byłych członków PiSu, skupione wokół Mateusza Morawieckiego, reprezentuje w Sejmie kilkudziesięciu posłów.
5: O tym, kogo widzą w roli swojego wicemarszałka, oficjalnie poinformował w Jedynce polityk ugrupowania Janusz Cieszyński.
7: Kandydatem będzie Marcin Horała, bardzo doświadczony parlamentarzysta. Zgłaszamy uchwałę o tym, że powinno się poszerzyć prezydium Sejmu. Kluby parlamentarne w Sejmie powinny mieć swojego wicemarszałka. No i jest klub Prawo i Sprawiedliwość liczący 150 chyba parlamentarzystów, czy 140. To jest drugi największy klub w Sejmie. Jest klub Rozwój Plus liczący 41 parlamentarzystów i też się należy wicemarszałek.
6: Obecnie w Sejmie jest pięcioro wicemarszałków. W swojej reprezentacji w prezydium nie mają Prawo i Sprawiedliwość, a także klub Centrum, który powstał po rozpadzie Polski 2050.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 koło Częstochowy.
6: Wczoraj przed południem w miejscowości Mykanów kierowca ciężarówki wjechał w grupę robotników. Cztery osoby zginęły na miejscu, cztery zostały ranne.
5: Nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wyjaśnia, na czym będą polegały działania śledczych.
8: Będą ustalali m.in. przebieg samego zdarzenia, jak również i to, w jaki sposób prowadzone były w tym miejscu roboty drogowe i jak były oznakowane.
6: Kierowca ciężarówki został zatrzymany. Prawdopodobnie dziś będzie doprowadzony do prokuratury.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że w trakcie wypadku był trzeźwy.

0: Ostateczną odpowiedź da jednak dopiero badanie krwi.
1: Pilot śmigłowca, który zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu, zgłosił się na policję.
0: 56-latek przyszedł na komisariat w Tarnowie, skąd pochodzi. Jest przesłuchiwany.
1: Do zdarzenia doszło przedwczoraj w pobliżu zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Niewielki helikopter zerwał pozbawioną napięcia linię energetyczną. Nikt nie ucierpiał.
2: To są aktualności jedynki.
0: Możliwe, że żaden z uczniów na Mazowszu nie czekał na powrót do szkoły tak bardzo jak Dominik Hołuj, licealista z Radomia.
1: W lutym w wypadku kolejowym nastolatek stracił obie nogi i część dłoni. Pociąg wciągnął chłopaka pod koła po tym, jak Dominik pomógł kobiecie wynieść na peron wózek z dzieckiem.
3: Teraz mam nadzieję, że będę już normalnie uczęszczać do szkoły na zajęcia. Plan jest taki, żeby uczyć się do matury i zdać. A potem myślę, że czas pokaże, ale raczej studiuję.
4: Jesteśmy pewni, że będziecie się tu czuć dobrze i bezpiecznie.
5: Tata Dudkowska-Żaczek, wychowawca klasy 4 B Dominika. Mam klasę kompilcy, z czego się niezmiernie cieszę. Czekaliśmy na Dominika, mieliśmy taką nadzieję, że do nas wróci.
0: Także szkoła długo przygotowywała się na przyjęcie Dominika. Budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: I tymczasem wszystkie pozostałe polskie szkoły w tym roku czekają zmiany. I to nie tylko w planie lekcji, także w stołówkach.
0: Będzie więcej warzyw i owoców, mniej mięs i woda jako podstawowy napój.
1: Zależy nam na tym, by dieta dzieci była pełnowartościowa i zróżnicowana, tak mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
6: Dzieci dostaną dostęp do białka nie tylko zwierzęcego, ale białka roślinnego. Stąd mamy rośliny strączkowe. Raz w tygodniu będzie ryba, dwa razy w tygodniu będzie posiłek mięsny oraz jeden dzień, który jest jakby odpowiedzią też na potrzeby żywieniowe dzieci w powiązaniu z możliwościami szkoły, czyli dowolność posiłków.
0: Zdrowsza dieta dzieci dziś to mniejsze ryzyko otyłości i chorób cywilizacyjnych w przyszłości, podkreślają lekarze.
1: I alarmują, że polskie dzieci tyją najszybciej w całej Unii Europejskiej.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda. A to będzie prognoza pogody. Najcieplej w tej chwili w Przemyślu. 18 stopni wskazują termometry. Będzie więcej, najchłodniej w Kłodzku. I to Kłodzko od kilku dni jest takim polskim biegunem zimna. Nie Suwałki, a Kłodzko. 11 stopni w tej kotlinie kłodzkiej. I ta temperatura będzie rosła, ale bez szaleństwa dzisiaj. Warszawa 16, od razu podpowiem w tym momencie. Temperatura maksymalna dziś od 18-19 na Suwalszczyźnie, przez 20 na północy, do 22 w centrum, 25 na południowym wschodzie. Choć będą takie wyjątki jak ta kotlina kłodzka też. Ciśnienie w tej chwili w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali i powolutku rośnie. Zachmurzenie małe lub umiarkowane. Może się pojawić niewielki przelotny deszcz, ale to nie powinny być silne opady.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Klimat. Powietrze w całym kraju w tej chwili jest dobrej albo bardzo dobrej jakości. Mniej więcej 37% prądu w sieci w tym momencie pochodzi z odnawialnych źródeł energii, ale ta ilość będzie maleć od 18 do 22. Kto chce dbać o środowisko, powinien ograniczyć zużycie prądu, bo wtedy prąd będą wytwarzać głównie elektrownie na węgiel i na gaz. Zagrożenie pożarowe w lasach na szczęście niskie. Zaczęło padać jedynie w części województwa lubuskiego i na południowym wschodzie kraju jest średnie.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

Przed chwilą w tej piosence były słowa o tym, żeby sobie spacerować w czasie, kiedy pięknie świeci słońce. Czy dzisiaj tak będzie w Polsce? W niektórych miejscach tak, w niektórych miejscach będzie delikatnie mówiąc troszkę inaczej. I jakoś ta wrześniowa, złota polska jesień tam się na razie złoto nie zapowiada. Jeszcze mamy lato, także spokojnie. Kalendarzowo, astrologicznie, no ale to się w końcu będzie zmieniać. No i ta szkoła. Wiem, że dzisiaj pewnie już zupełnie inaczej, bo niektórzy po prostu w szkole, niektórzy teraz zawieźli te dzieciaki, wracają do domu, różnie to wygląda. O szkole sobie porozmawiamy całkiem poważnie. I o tych telefonach, bo to jest bardzo poważna sprawa. I o tym także, jak na naszych piknikach, na naszych sobotnich spotkaniach przez całe wakacje można było na ten temat poważnie porozmawiać z ekspertami. Oczywiście za darmo, to nic nie kosztuje. Wiele jest stoisk, mądrych stoisk, gdzie mądre rozmowy można przeprowadzić. Polecam Państwu, bo sobota, białe błoto to taka ostatnia okazja na spotkanie. Na przykład z Bydgoszczy rzut beretem. Znak Łada nad Otecią troszkę dalej, ale też w sumie blisko. Możecie podjechać i być tam razem z nami. Od samego rana, od audycji, przez nasz piknik, potem aż do koncertu od 20 do 22. Parasolki weźcie ze sobą na wszelki wypadek. Może przelotnie, ale delikatnie, przynajmniej tak na dzisiaj jest w prognozie. I o żubrach też oczywiście będzie. Startujemy.

te trzy wyrazy Heinał, Chopin, Polka, które są tak ważne. 72-151, sprytne zdanie. Pamiętajcie, że ilość w SMS-ie znaków ma swoje ograniczenia, więc nie przesadzajcie, bo jak zbudujecie za długie, to czasami obcina nam końcówkę i nie ma szansy na załapanie się do skojarzenia. Trzy razy w czasie naszej audycji, w każdej godzinie kolejna rozgrywka i zbieramy punkty. W sprawie tego koncertu finałowego w Białych Błotach. Wiem, państwo się pytacie, czy na scenie będzie ona. Będzie ona, będzie także Artur Orzech. Porozmawiam sobie o kulisach tamtej Eurowizji, bo on tam był i to widział. Nie wiem, czy wiecie, że pierwotnie tam miała być inna piosenka. I zmieniali. Tam w ogóle sporo się działo za kulisami. Będziemy grać.

0: Jak ciebie znam, to pewnie już się rozglądałeś. Są czy nie ma?
1: Tak. Wyobraź sobie, że jestem dokładnie nad brzegiem rzeki Narewki, przy czym, muszę powiedzieć, że tej wody nie jest zbyt dużo.
0: To gorzej.
1: Podobnie z rzeką Liwiec, którą przejeżdżałem niedawno, trudno było ją z mostu i z samochodu w ogóle zauważyć. Więc patrzę na rzekę po mojej prawej stronie, a po lewej widzę pole, na którym są bele siana. I ja już z oddali, tu się zbliżając, miałem nadzieję, że są to żubry. No to pewnie dlatego, że już się nie mogę doczekać tego spotkania, ale to są bele siana nieruchome.
0: Czyli pana żubra jeszcze nie widziałeś i pani żubrzycy też nie.
1: Lada moment, mam nadzieję, że się to uda, ale najpierw będę musiał spotkać się ze specjalistami z Białowieskiego Parku Narodowego, żeby ustalić, jak bezpiecznie te żubry oglądać.
0: Maciej Walecki, pięknie Maćku, dziękujemy. To będziemy za parę minut sprawdzać razem. Bezpiecznie, to jest bardzo ważna rzecz i to jest bardzo ważne słowo. Jak do tych zwierząt podchodzi, będziemy sobie razem podziwiać. A żubr to taka nasza polska historia, prawda? A skojarzenia już za chwilę.

Natalia Schroeder też pojawi się na tej wielkiej finałowej scenie w najbliższą sobotę w Białych Błotach w czasie koncertu transmitowanego przez Radiową Jedynkę i drugi program Telewizji Polski od 20 do 22, ale zapraszamy od 9 rano od naszej audycji.

0: Reklama.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Minister Zdrowia.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Reklama. Autopromocja.
16: Co sądzimy o tatuażach?
17: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
18: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
16: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
19: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
20: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
16: Czy jesteśmy pracoholikami?
21: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
16: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
22: Zobaczmy, gdzie najcieplej, gdzie najzimniej w tej chwili. 9.30 minęła na zegarze. Najcieplej w Przemyślu 20 stopni, najchłodniej bez zmian w Kłodzku, tylko minimalnie cieplej niż pół godziny temu. 14,5 stopnia w Kłodzku, w Kotlinie Kłodzkiej. Na ten Przemyśl, no to te 20, proszę bardzo, będzie więcej. Dziś zachmurze niemałe lub umiarkowane, okresami głównie na północy i na południowym wschodzie duże i wtedy może się pojawić tam przelotny deszcz, ale to nie będą jakieś duże opady. Temperatura maksymalna w najcieplejszym momencie 18 Suwalszczyzna, 20 północ, 22 centrum, 25 na południowym wschodzie, tam zdecydowanie najcieplej. A my

0: Zajrzymy sobie teraz do Giżycka, Warmińsko-Mazurskie. Dariusz Matyjas, Galeria Sztuki Schron. Dzień dobry, panie Dariuszu, jak z pogodą?
1: Dzień dobry. W Giżycku o poranku jest 15 stopni Celsjusza, pochmurno. Polecam państwu Galerię Sztuki Schron. To wystawa malarstwa i grafiki od starych mistrzów do sztuki współczesnej. Zwiedzający zobaczą tu pracę Rembrandta, Rubensa, Picassa, Dalego, Beksińskiego, Starowieckiego czy Dwórnika. Perełką 30-letniej kolekcji jest oryginalny drzeworyt Albrechta Dürera z XVII wieku. Pod galerią istnieje zrewitalizowany przez Mazurską Fundację Sztuki poniemiecki schron przeciwlotniczy z 1944 roku, mogący pomieścić 450 osób. W środku zobaczycie państwo fotogramy Giżycka sprzed I i II wojny światowej oraz dzieła sztuki mieszkańców Giżycka i Mazur.
0: Warszawa, 17,5 w tej chwili na termometrze, barometr 1006 hektopaskali, ciśnienie rośnie, ale wolno.

0: 72, 151. Hejnał, Chopin i Polka. Te trzy wyrazy trzeba połączyć ze sobą, żeby była szansa inteligentnie połączyć ze sobą w jednym zdaniu i zmieścić to w jednym SMS-ie, żeby nie przekroczyło tych 160 znaków, żeby była szansa na rozgrywkę w naszych skojarzeniach. Super odkurzacz, taki bezprzewodowy, taki pionowy i do tego super ekspres do kawy ciśnieniowy. To wszystko jest przygotowane. W pakiecie to jest nasza nagroda.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD.

0: adler.com.pl.
1: A dzisiaj pierwszy zagra pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
2: Dzień dobry, panie Romanie. Dzień dobry, słuchacze.
1: Cieszę się, że się udało, bo widziałem, że pan wielokrotnie próbował w różnych konkursach i tak jakoś szczęścia nie było, aż jest nagle pan Grzegorz Kępiasty-Bęc.
2: Całe wakacje próbowałem do skojarzeń i dopiero teraz.
1: Ale chyba jest. Trzymam kciuki, żeby jeszcze dobry wynik był. Panie Grzegorzu, jak pan to połączył, te trzy wyrazy? Hey now, Chopin, Polka. To były te trzy słowa, które trzeba jakoś ze sobą pokleić. Co pan skleił z tego?
2: To ja taki krótki tą wersję, bo tą dłuższą to rozumiem, że się nie przeszło, więc ta krótka była taka, że Chopin woła matka Polka, hej no, grają, chodź na obiad.
1: To ja mam większą taką.
2: A, czyli to dłuższe.
1: Pan daje dłuższe. Zmieściło się.
2: Panie Romanie, to ja muszę
1: chwilę. A to ja nie wiedziałem, że pan kilka wysłał, tak, wie pan. Ja tutaj, komisja wybiera i podsyła prowadzącemu tego, który danego dnia prowadzi program.
2: No to ja tę wersję, duszę, że komponuje
1: Chopin. Tak, ja taką wersję dostałem.
2: Tak jest, komponuje Chopin walce, po klawiszach biegną palce. Myśli sobie w taką ciszę, może hejnał gdzieś napisze. Będą grać go co godzinę, wtedy pamięć nie zaginie. Tak się skupił przez przypadek, że wymyślił Polkę dziadek.
1: Panie Grzegorzu, brawo, i to się nam spodobało. To jest naprawdę fajne, pomysłowe, inteligentne i jeszcze się zrymowało ładnie. I można połączyć Chopina z Hejnałem i Polką dziadek? Można. I nikogo nie obrażając, a wręcz odwrotnie, bo to wielki i ważny kompozytor był. Największy w ogóle, trzymaj. To jest nasz człowiek w ogóle. I cały świat jest z niego dumny, więc my też dumni bądźmy. Dobra, panie Grzegorzu, pan mówi start, maszyna rusza, wybieramy zestaw i będziemy grać.
2: No to start.
1: Ale fajny zestaw, ja tu bym się ucieszył. Wyspa Kraj. Ja mówię nazwę wyspy, a pan musi dopasować nazwę kraju, do którego ta wyspa należy. Czyli ja mówię na przykład Korsyka, a pan mówi?
2: Francja.
1: Dobrze. Majorka?
2: Hiszpania.
1: No, Majorka, trochę się wystraszyłem, że polityką zapachniało, ale nie, to nie na którą... Już nieważne, tam na którą tam latali, nie latali. Jak pan czegoś nie wie, to proszę mówić dalej. I wtedy sprawa jest jasna. Oczywiście wygrywa ta osoba, która w skali całej audycji, bo co godzinę będziemy grać z kolejną osobą, więc czekamy na następne rymowanki. Hejnał, Chopin, Polka, już państwo macie podpowiedź i bardzo wysoko postawioną poprzeczkę przez pana Grzegorza. Ta osoba wygrywa, która w sumie będzie miała najwięcej punktów. Gotów?
2: Tak jest.
1: Uwaga. 3, 2, 1, start. Teneryfa.
2: Hiszpania.
1: Hokkaido.
2: Japonia.
1: Kreta.
2: Grecja.
1: Sardynia.
2: Włochy.
1: Rodos.
2: Grecja.
1: Sycylia.
2: Włochy.
1: Ibiza.
2: Hiszpania.
1: Madura.
2: Dalej.
1: Madera.
2: Portugalia.
1: Okinawa.
2: Japonia.
1: Rugia.
2: Niemcy.
1: Capri.
2: Włochy.
1: Bornholm.
2: Dania.
1: Negros.
2: Dalej.
1: Zakynthos.
2: Grecja.
1: Dobrze. Uznajemy oczywiście. Tam minimalnie wcześniej ten zegar ruszył, więc tym bardziej uznajemy. No, panie Grzegorzu, to nie dość, że rymowanka... rymowanka to jest więcej niż rymowanka. Rymowanka to źle brzmi, bo tak, a to jest wysoko poprzeczkę pan postawił, łącząc te trzy wyrazy. A teraz 13 dobrych skojarzeń. 13 w trudnej kategorii. I to jest być może ta bardzo szczęśliwa 13, a wcale nie pechowa. No to ciekawe, co teraz zrobią inni. Teraz mają zagwózdkę. Ale to już państwa problem, że pan Grzegorz dzisiaj był pierwszy. Tak los sprawił. Panie Grzegorzu, bardzo się cieszę. Będziemy wiedzieli po 11, co jest grane. Do usłyszenia. Dziękuję. I do zobaczenia gdzieś na naszym koncercie może.

0: Chłopaki nie płaczą. Nie, nie, nie. I Maciej Walecki też nie odpuszcza i nie płacze. Jest w Puszczy Białowieskiej, to już wiemy. Czy zobaczył żubra? Czy spotkanie było bezpieczne? Wysłał przed chwilą relację, więc chyba jest cały. Wyglądało to tak.
1: Widzę stado żubrów. Jestem bardzo blisko, podchodzę delikatnie, podchodzę ostrożnie, ale mogę sobie na to pozwolić, bo między mną a nimi jest ogrodzenie.
2: Andrzej Karczewski, Białowieski Park Narodowy, konserwator ośrodka hodowli żubrów. Jesteśmy w rezerwacie pokazowym żubrów.
1: Widzę wielką lipę, a w cieniu wielkie rogate łby.
2: Tak, tu mamy taką grupę rodzinną, składających się z samca zwanego popularnie bykiem, z trzech dorosłych krów i z młodzieży. To są trzy sztuki w tym roku.
1: Ach, podchodzą do nas.
2: Tak, żubry powinniśmy obserwować tak naprawdę z odległości 100 metrów. To jest taki dystans bezpieczny bardzo dla nich, no i dla człowieka też. Oczywiście czasami mówimy, że te 50 metrów to jest takie minimum, żebyśmy się do żubrów nie zbliżali, ale jeśli chcemy zachować komfort żubra, co jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, że to jest gatunek ściśle chroniony, to nie powinniśmy podchodzić bliżej niż na odległość 100 metrów.
1: My możemy sobie pozwolić na to, żeby podejść naprawdę blisko, szczególnie, że jedna dorosła sztuka i cielak podeszły prawie pod ogrodzenie, zwabione oczywiście jedzeniem, nie tylko ja, bo wielu odwiedzających turystów także natychmiast w tę stronę ruszyło i jest to niesamowite.
2: Tutaj mamy bezpieczne ogrodzenie i żubry są przede wszystkim przyzwyczajone do turystów. Oczywiście na wolności jakbyśmy byli, to już dawno powinniśmy się ewakuować.
1: Żubry, pewnie jak większość zwierząt, dają językiem ciała swojego sygnały, że są zaniepokojone, zdenerwowane.
2: Żubry dosyć szybko generalnie zauważają człowieka, bardzo często się do niego odwracają frontem i na początku po prostu nas obserwują. Pierwsze oznaki zaniepokojenia, nerwowe ruchy ogona, bardzo często byki też ruszają głową. Co jest często bardzo mylone, bardzo często żubry już bardzo mocno zdenerwowane, przewracają się, zaczynają się tarzać. I wiele osób to ocenia, że...
1: A, po brzuszku chce, żeby go podrapać.
2: Dokładnie, to jest odwrotna sytuacja. To jest w zasadzie ostatni moment, kiedy powinniśmy się tak naprawdę oddalić. Potem żubr może nas zaatakować, ale pamiętajmy, że żubr też może nas zaatakować w sytuacjach bez takich oznak tak naprawdę, jeśli jesteśmy zbyt blisko niego, jeśli zbyt blisko do niego podejdziemy.
1: Przed nami jest byk.
2: Byk o imieniu Porter, jest w kwiecie wieku, także jest bardzo dorodnym osobnikiem.
1: Stoję 2 metry, niesamowite.
2: Ale pomimo swoich rozmiarów trzeba pamiętać, że są to bardzo sprawne zwierzęta. Na krótkim dystansie potrafią biec z prędkością 40-50 km, więc tak naprawdę taki szybki sprint żubra, nie jesteśmy w stanie przed nim uciec. Oprócz tego potrafią na przykład przeskoczyć przeszkodę nawet 1,5 do 2 metrów. Oczywiście skaczą z reguły z miejsca, ale tak naprawdę na krótkich dystansach po prostu człowiek nie ma szans, żeby uciec.
1: Koszenie trwa.
3: Niestety obsługa kosi

0: trawę.
1: Żubry są raczej chyba z tego zadowolone.
2: Janusz Szpakowicz.
1: Idę po imionach. Porter 3, 2015 samiec. Poluna, 2012 rocznik. Powieka, 2012. Poliwka, 2025. Pogromir, o, bardzo mi się podoba. Pogromir, 2025, młody byczek. Następca po Porterze. Pobajka, 2020. Porter, Poluna, Powieka, Poliwka. Dlaczego po?
0: Polski.
1: Ojczyzny nie tylko naszej, ale wszystkich europejskich żubrów.
0: Tak jest. Mm-hmm. Głównie Białowieża.
1: A czy pan jak na nie patrzy, jest pan w stanie odróżnić poszczególne osobniki?
0: Tak, oczywiście. To jest przede wszystkim główne zadanie.
1: Widziałem, że jedna krowa nie ma jednego rogu.
0: Dwie są takie. Jedna ma lewy, druga prawy. Co prawda twarz jest całkiem inna.
1: Twarz?
0: Tak. Ja to nazywam twarz, bo to trzeba dużo lat popracować, żeby to, tego się nauczyć. To nie da się tak przyjść i o, to jest ta, nie. Jedna ma trochę krzywy róg, do tyłu zagięty, inny grzbiet, kolor sierści, łatę może mieć na boku. Po tym tak rozpoznajemy.
1: A jak państwo może opiszą swoje wrażenia z tak bliska, ale w tych bardzo szczególnych okolicznościach?
3: Byłem tu już wcześniej i robi na mnie ogromne wrażenie, bo być może na żywo by mi się nie udało nigdy zobaczyć. A w tym roku jesteśmy na wakacjach na wschodzie Polski. Zabrałem moją dziewczynę. Wspaniałą, bo nie była tutaj wcześniej i właściwie to może ty się powiesz, bo ja byłem wcześniej. Na mnie to robi za każdym razem ogromne wrażenie. Właściwie wrażenie jest świetne.
1: A skąd państwo przyjechali?
3: Z Wielkopolski. Dokładnie to Pobiedziska.
1: Jakie wrażenia ze spotkania oko w oko z żubrem, tylko że przez ogrodzenie?
4: Bardzo dobrze. No potężne wrażenie, te żubry.
1: Potężne nomen omen. Tak.
4: Te wszystkie zwierzęta, bo nie tylko żubry, ale i rysia, wilka, więc to naprawdę taka no, potęga tej natury robi na nas wrażenie. No i wspaniałe warunki mają też te zwierzęta, więc to nas bardzo, bardzo zachwyca i rzeczywiście sam kontakt uspokaja i piękne miejsce, oby takich więcej.
5: Białowieski Park Narodowy i żubry i nasz reporter Maciej Walecki. To jest Lato z Radiem. Co zdarzy się po 10? Sprawdźcie. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
6: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
5: Brzmi jak cenna umiejętność.
6: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
7: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
8: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
9: www.całymżyciem.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 42 w województwie świętokrzyskim w miejscowości Styków. To pomiędzy Ostrowcem Świętokrzyskim a Starachowicami. Na kilometrze 277 doszło do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Mamy informację, że życia jednej osoby nie udało się uratować, natomiast kolejna osoba została ranna. Droga jest zablokowana w obu kierunkach i na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Zakończyły się utrudnienia na trasie ekspresowej S7 na obwodnicy Jędrzejowa, gdzie przed godziną 7 rano, ponad 3 godziny temu, doszło do wypadku dwóch samochodów dostawczych na jezdni w kierunku Krakowa. Trasa była całkowicie zablokowana, w tej chwili już blokady nie ma i trasa jest już odblokowana i jezdnia jest właściwie już do przejazdu. Całą szerokością jezdni nie ma tam ani spowolnień, ani zwężenia, ani w kierunku Krakowa, ani w stronę Warszawy. Kilkukilometrowy korek na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy Warszawy pomiędzy węzłami

0: opacza Warszawa lotnisko, ale także zakorkowana jest ekspresowa ósemka pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka i zdecydowanie wolniej jedzie się pomiędzy Zegrzem a Legionowem na drodze krajowej 61. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tutaj także dość sporo cierpliwości przyda się na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pomiędzy obwodnicą a mostem na Martwej Wiśle, także na drodze krajowej 91 w pobliżu Rusocina i pomiędzy Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
1: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00.

0: Rozpakowałem pierwszą paczkę zgodnie z tym, co mówił Krzysztof Grzybowski w sygnałach. Zacząłem od zielonej w groszki, zakładam grochy, lecę na miasto. A w środku, powiem i tak. Pani Bogusia, która to wszystko wysłała z Pyrzyc, napisała list. Otwieram, a tam pani Bogumiła pisze: panie redaktorze, niech pan tego nie zabiera, dla pana jest ołówek. A te inne rzeczy, o których za chwilę opowiem, to dla dziewczyn, które pracują tam wokół pana. Dobrze, będę przygotowany. Roman Czajarek, zapraszam do Radiowej Jedynki. Kobiety też są przygotowane. Monika Gniewaszewska.
1: Dzień dobry. Podejrzany przedmiot na terenie dworca w Augsburgu w Niemczech znalazła policja po eksplozji. Dwa resorty będą pracować nad e-dziennikiem. Pochylą się nad nim specjaliści z resortów cyfryzacji i edukacji, by rozwiązanie wprowadzić do szkół. Stanowcza reakcja policji. Chciał przekupić policjantów. Może trafić do więzienia. Był nietrzeźwy.
2: Już podczas pierwszej rozmowy z kierującym wyczuli od niego silną wonię alkoholu.
1: Policja na dworcu kolejowym w Augsburgu w Niemczech po eksplozji znalazła podejrzany przedmiot. Na miejscu cały czas pracują służby. Obecni są eksperci do spraw materiałów wybuchowych z Landowego Urzędu Kryminalnego. Rannych niegroźnie zostało dwóch nastolatków. Do wybuchu doszło rano w przejściu na perony. Na dworcu kolejowym w Augsburgu wstrzymany jest ruch pociągów. Wczoraj z kolei także w Niemczech dwukrotnie zaatakowano urządzenia energetyczne. Do ataków doszło w Brandenburgii graniczącej z Polską oraz niedaleko Kolonii na drugim końcu kraju. Sprawcy użyli własnoręcznie skonstruowanych materiałów przypominających fajerwerki i uszkodzili stację transformatorową. Także na Barkheim, niedaleko Kolonii, w Nadrenii Północnej Westfalii. Tu mieszkańcy z kolei usłyszeli dźwięk wybuchów na trafostacji, co negatywnie wpłynęło na pracę elektrowni węglowej, ale odbiorcy nie zostali pozbawieni zasilania. Do innego groźnego zdarzenia, celowego podpalenia fabryki produkującej elementy dronów, doszło w Polsce w Skarżysku Kamiennej. Prokuratura Krajowa podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Na zdarzenie reaguje NATO, dowiedziało się Polskie Radio.
3: Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie, brzmi komentarz, który otrzymałam z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w nim też zapewnienie, że NATO pozostaje czujne i gotowe na różnorodne zagrożenia. Pracuje nieustannie przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi obywateli Sojuszu. Obecnie nie dostrzegamy bezpośredniego zagrożenia atakiem. Czytamy w komentarzu. Po szczegółowe informacje dotyczące podpalenia i prowadzonego dochodzenia NATO odsyła do Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Resort cyfryzacji i edukacji wspólnie będą pracować nad państwowym e-dziennikiem. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się projektem ustawy, który umożliwi wprowadzenie tego rozwiązania do szkół. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówił w Radiowej Jedynce, że wprowadzenie e-dzienników do szkół poprzedzi okres pilotażu.
4: W wybranych szkołach w całej Polsce sprawdzenie funkcjonalności, dopasowanie do konkretnych potrzeb placówek i sprawdzenie, co jeszcze można dodać do tych funkcjonalności. Funkcjonalności będą podobne, tak jak część z nas jest przyzwyczajona, czyli kwestie ocen, komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami, uwagi, ogłoszenia.
1: W szkołach funkcjonują obecnie e-dzienniki od prywatnych przedsiębiorców. To miała zmienić ustawa, ale zawetował ją prezydent Karol Nawrocki.

0: Polski. Rozwiązanie wprowadzone przez resorty cyfryzacji i edukacji ma być w pełni darmowe. Rozpad Prawa i Sprawiedliwości przemeblowałby scenę polityczną. Konfederacja jednak nie powinna na tym stracić, tak uważa przedstawiciel tej partii Krzysztof Mulawa. Do czwartku obowiązuje ultimatum postawione przez szefa PiS-u Mateuszowi Morawieckiemu, który musi wybrać między partią a swoim Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Krzysztof Mulawa ocenił w Polskim Radiu 24, że rozpad PiS-u jest przesądzony, a prawica na tym nie straci.
1: Nasi wyborcy są wyborcami bardziej nawet nie antypisowymi, a antymorawieckimi. Nie obawiamy się przypływu elektoratu z naszej strony, ze strony Konfederacji do ewentualnie przyszłej partii pana Mateusza Morawieckiego, ponieważ my, można powiedzieć, że wyrośliśmy na naszym sprzeciwie w stosunku do tego wszystkiego, co wyczyniał z naszą suwerennością, z naszym bezpieczeństwem energetycznym, z migracją pan Mateusz Morawiecki.
0: Według różnych sondaży nowa partia Mateusza Morawieckiego mogłaby liczyć na około 5% poparcie, choć w ostatnim sondażu Ibris przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski poparcie dla Rozwoju Plus to 3,8%.
2: To są aktualności jedynki.
0: Pod hasłem dobre wakacje chciał uniknąć kary i przekupić policjantów. Teraz może trafić do więzienia. Zatrzymany w Tarczynie 49-latek miał prawie 3 promile alkoholu. Usłyszał, że zostaje zatrzymany, ale postanowił uniknąć kary, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej.
3: 49-latek stwierdził, dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. Po czym wręczył policjantom 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
0: Próba wręczenia łapówki pogorszyła sytuację. Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia w stanie nietrzeźwości i chęci przekupstwa funkcjonariusza. Trafił do policyjnej celi, grozi mu do 10 lat więzienia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda. Zanim o pogodzie, to jeszcze tradycyjnie rozpakujemy wspólnie paczkę, zwłaszcza, że pani Bogusia napisała, panie redaktorze, niech pan tego nie chowa dla siebie.
0: O, to jest dla pani, czekam, to ja czekam.
4: Uwaga, masz do wyboru, zobacz, są w czterech kolorach. Jest niebieski, jest czerwony, tak. Czarny, różowy, choć nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wiesz, co będzie, jak to
0: ja
4: się
0: włączy? Ja chcę różowy.
4: No czekaj, uwaga, teraz włączamy czerwony i patrz, co się dzieje.
0: Tak.
4: O to, że to wiatraczek, to jest nic.
0: Lato idealne.
4: I teraz ten napis się kręci, tak? Znika i co się pojawia?
0: Świetne. Leżing?
4: No.
0: Leżing.
4: Leżing.
0: To teraz chyba się położę.
4: Może nie w studiu. To
0: ja. Plażing?
4: Plażing. Jest tylko jeden problem, bo pani Bogusia napisała, że ona wie, że idą upały, więc bo już wysłała to jakiś czas temu. Nie wiem, pani Bogusiu, czy parasolki nie byłyby teraz lepszym prezentem, ale nie.
0: Ale przygarniemy,
4: proszę bardzo,
0: różowy.
4: Sprawdź, co wyświetla się, a ja będę o pogodzie.
0: Dobra,
4: najcieplej teraz, ostrożnie. Co się wyświetliło?
0: Kocham lato.
4: No to dobrze się wyświetla.
0: Bardzo dobrze.
4: Najcieplej w Przemyślu 21 stopni, najchłodniej w Kłodzku 14 stopni, dzisiaj temperatura od 18 do 25, 18 na Suwalszczyźnie najchłodniej, 25 na południowym wschodzie najcieplej, barometr 1006,5 hektopaskala. Rośnie deszcz, jeżeli w ogóle to niewielki.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
5: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

Zaczęliśmy tę godzinę od jednego z większych przebojów lata z radiem sprzed lat, choć jest to nagranie z cyklu Repij, nie tłumaczmy treści na język polski, bo przetłumaczona oj, by się ktoś zastanowił, czy warto puszczać takie nagranie. Ale brzmi fajnie, prawda? Nóżka sama chodzi. To jest Lato z Radiem. Opowiadamy także o kulisach, prawdziwych kulisach tych różnych popularnych przebojów i nagrań. Marcin Wojciechowski pojawi się w naszym studiu, ale to będzie za półtorej godziny, tak, po 11:30. Wcześniej spokojnie rozegramy jeszcze nasze skojarzenia i jeszcze raz i porozmawiamy o bezpieczeństwie w sieci i zajrzymy sobie do Białowieży, do Żubrów i rozpakujemy kolejne państwa przesyłki. Zapraszam. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.

zastanawiam się, czy taką wielką paczuszkę, czy może skromny list za to ze znaczkiem, na którym jest Król Karol. Zastanawiałem się, kiedy ostatni raz dostałem list z Wielkiej Brytanii. Dawno temu i tam wszędzie była królowa, królowa, królowa, królowa. I to jest pierwszy list z Królem Karolem, zaadresowany do Lata z Radiem oczywiście. Pewnie w środku coś, a ja się domyślam, ale to otworzę sobie za chwilę. To teraz nagranie. Trzymaliśmy za nich kciuki, które się okazało przyniosło im bursztynowego słowika. I bardzo dobrze. Kuba i Kuba byli też na naszych koncertach.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Najbliższa sobota to będą Białe Błota i to będzie ostatnie 12 spotkanie nasze piknikowe w ramach tej trasy tegorocznej Lata z Radiem 2026 z Telewizją Polską i także, no właśnie, ze słynnym NASK-iem. To są tacy, którzy pilnują naszego bezpieczeństwa w sieci. Anna Rywczyńska, kierownik działu profilaktyki i cyberzagrożeń z NASK. Dzień dobry pani Anno.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: I to jest okazja do porozmawiania o tym, jakie zagrożenia, uwaga rodzice, bo to jest do was tak naprawdę, choć młodzi ludzie też mogą podejść, jakie zagrożenia niosą telefony. Ja się bardzo ucieszyłem, jak wreszcie przeforsowano to prawo i ono przeszło, żeby te komórki w tych szkołach zniknęły. Wcześniej szkoły próbowały na was

0: mam nadzieję, że nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, jak powiem Państwu, że Mietek Szcześniak zaśpiewa także i tę piosenkę na naszej wielkiej scenie, czyli Co ty na to, bo ja na to jak na lato, ale będzie też kilka niespodzianek i między innymi będzie kolejny duet Mieczysław Szcześniak i tego Państwu nie zdradzę z kim, bo oni to specjalnie przygotowują, wyjdą razem, no to jest oczywiście ona, więc on i ona pojawią się na scenie i po tym jak już padnie to Co ty na to, bo ja na to jak na lato, to będzie ta kolejna niespodzianka i potem jeszcze coś. I to w pierwszej części, to blisko początku nawet się wydarzy. Tyle będę zdradzał, więcej nie powiem. Teraz nasze nagrody, czyli pakiet, odkurzacz ekspres, ale taki odkurzacz na wypasie i ekspres na podwójnym wypasie. To wszystko przygotowane. Każdego dnia taki zestaw do wygrania.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest firma Adler, oferująca sprzęt audio oraz AGD. Adler.com.pl
0: 72, 151, trzy wyrazy, które prowadzą do sukcesu od jutra, od rana, od sygnałownia. Nowy pakiet, nowy pakiet, nowy pakiet dla każdego dnia. I to się nie skończy na piątku, to przeskoczy na kolejne tygodnie, tylko nagrody się będą zmieniać. Pan Emil z Międzyrzeca. Dzień dobry, panie Emilu.
2: Międzyrzecz.
0: A czyli jednak tutaj, to w końcu Podlasie czy Lubuskie?
2: Lubuskie, to gdzie Kazik Wielki zbudował zamek.
0: Dobra, to zwracam honor. Przepraszam, miałem wpisaną tutaj inną miejscowość z innego końca Polski. No, to miód na moje serce, bym pan powiedział, bo akurat jak Lubuskie, to prawie jakbym był w domu. Panie Emilu, w Międzyrzeczu...
2: Ze Szczecina blisko.
0: Blisko, choć to różnie bywało w tej historii, ale ja uważam, że blisko i ja z Gorzowem i też z Lubuskim żadnych problemów nie mam. Z Zieloną Górą również nie. Ale teraz nie
2: o
0: tym...
2: Chodzi o Żużel.
0: No też... O Żużel też. Gorzów jest lepszy w tym Żużlu. No. Jak pan te wyrazy połączył? Niech pan mówi.
2: Wyobrażam sobie kosmiczny surrealizm. Hejnał zwierzy budzi uśpione chmury. Luke Rostkowski i Chopin miksują basowy bit w ciemnym klubie, a obok szaleje energiczna Polka. Nagle w radiu odpala się kultowa Polka. Dziadek, sygnał audycji lata z radiem i cały świat natychmiast zaczyna tańczyć. Czas przestaje istnieć. Zostaje miłość.
0: Panie Emilu, no brawo. To teraz jeszcze trzeba również szczęśliwie powiedzieć słowo start i ono uruchomi maszynę losującą. Wie pan, o co chodzi pewnie doskonale.
2: Start.
0: A sytuacja jest taka, że pan Grzegorz z Kępiastego ma 13 dobrych skojarzeń. Pani Izabela z Warszawy ma 7 dobrych skojarzeń. A ile będzie pan Emil miał? Trzymam kciuki mocno, żeby to też był dobry wynik. Zestaw jest taki. Zwierzęce postacie z bajek, książek, filmów, kreskówek, komiksów. Ja mówię, jak ta postać się nazywa, a pan musi powiedzieć, jakie to było zwierzę. Czyli ja mówię na przykład Maja, a pan mówi, że Maja to?
2: Pszczółka.
0: Dobrze. Jak pan powie pszczoła, to też by było okej.
2: Okay? Dobra.
0: Zaliczamy. A Paddington?
2: Pies.
0: Paddington? Huckleberry byłby pies, a Paddington to będzie miś.
2: A. Okej. Okay.
0: Chociaż nie. Huckleberry?
2: Paddington jest misiem, bo była taka książka o misie Paddingtonie.
0: No i dokładnie o to chodzi. Dobra, panie Emilu, żebym już dalej nie namieszał sobie w tym wszystkim. Ja imię tego zwierzaka, a pan co to za zwierzę? A jak pan czegoś nie wie, to dalej. Uwaga. 3, 2, 1, start. Bambi.
2: Jelonek.
0: Jogi.
2: Misiu.
0: Dumbo.
2: Dalej.
0: Donald.
2: Kaczor.
0: Tytus.
2: Małpa.
0: Nemo.
2: Rybka.
0: Rico.
2: Dalej.
0: Reksio.
2: Pies.
0: Koralgol.
2: Miś.
0: Garfield.
2: Kot.
0: Lessie.
2: Pies.
0: Klakier.
2: Kot.
0: Miki.
2: Małpa. Miś.
0: Bugs, chciałem powiedzieć, ale już nie zdążyłem, bo się czas... Ale to już po czasie będzie. Miki. Pan się potem poprawił na mysz, ale chyba na początku było coś innego. Będziemy musieli odsłuchać i sprawdzić, podejrzewam. 10 już policzone, bo tu komisarz szybko sprawdza. Dumbo jest słoniem. Rico! Pingwiny z Madagaskaru, słynne kabum. Czyli Rico, jak cała reszta, skipper, szeregowy i tak dalej, jest pingwinem, a reszta się mniej więcej zgadzała. Panie Emilu, 10. No i, a Nemo jest rybą, oczywiście. Rybka Nemo. Słynne poszukiwania, taka kolorowa, tam sobie pływała. Słonowodna, więc trzeba... No dobra, dobra. Ale to pan wiedział akurat. Rico już poprawiłem, więc wszystko okej. No dobra, to sprawa jest jasna, czyli mamy sytuację taką.

7 punktów pani Iza z Warszawy, 10 punktów pan Emil z Międzyrzecza, tego w Lubuskim, i pan Grzegorz z Kębiastego wygrywa dzisiaj w naszym konkursie 13 dobrych skojarzeń. Panie Grzegorzu, gratulacje, ale fanfary dla was wszystkich, bo wszyscy byliście fantastyczni. I w zasadzie już możemy grać, bo następny konkurs jutro o tej samej porze.

0: Były żubry, były wilki, to nie ludzie, to wilki. I jest nasz Maciej Walecki nieustraszony. Jak tam pogoda w Białowieży? Nie kropi ci, bo tak w prognozie tu mam taki leciutki deszczyk.
1: Rewelacja, dziękuję bardzo, bardzo przyjemnie, bo... właśnie nie. To znaczy jest i go nie ma. To jest idealna pogoda i dla mnie, i dla żubrów. Mamy wiele wspólnego, jak się okazuje, bo nie lubimy upałów. Ale wieje wiatr, czego radio natomiast nie lubi. I ja, przechodząc się po Białowieży i okolicach, zupełnie przypadkiem spotkałem osobę, która o żubrach i innych leśnych lokatorach wie chyba wszystko. Tomasz Samojlik, biolog, popularyzator przyrody, rysownik i twórca komiksów, między innymi o żubrze Pompiku. Być żubrem to brzmi dumnie, piosenka z bajki. Dlatego nieco prowokacyjnie zapytałem, czy to

0: Tomasz Samojlik miał okazję przekonać się, że dziko żyjący żubr to nie tylko uroczy pompik z bajki.
1: Tak, muszę się przyznać, że doświadczyłem tego uczucia. Z kolegą Adamem Wajrakiem spacerowaliśmy sobie beztrosko po puszczy i nie wiem, czy Adam intencjonalnie, czy nieintencjonalnie wprowadził mnie na odpoczywającego żubra. To było moje pierwsze i jedyne spotkanie z żubrem oko w oko i rzeczywiście poczułem, że za chwilkę będę musiał zmienić pieluchę, oddaliłem się pośpiesznie i wcześniej już wiedziałem, ale od tamtej pory dobitnie sobie uświadomiłem, że to jest dziki zwierz, który jest mniej więcej 10 razy większy i cięższy ode mnie i naprawdę, naprawdę nie warto zakłócać mu spokoju, miru i jego osobistej przestrzeni.
0: Jeżeli jesteśmy amatorami, ale amatorami w dobrym sensie też dzikiej przyrody, jak można byłoby tę przygodę z uwiecznianiem bezpiecznym i etycznym dzikiej przyrody zacząć? Myślę o tym, że jeżeli chcemy na spacerze leśnym rzeczywiście gdzieś z oddali zobaczyć jakąś dziką zwierzynę, to może jakieś wskazówki dla początkujących obserwatorów przyrody?
1: Wszystkim, czy początkującym, czy bardziej doświadczonym obserwatorom przyrody doradzam bycie czujnym, bo często zdarza się tak, że w poszukiwaniu tych największych atrakcji, tych największych, najbardziej spektakularnych gatunków po prostu potrafimy przeoczyć coś fascynującego, co dzieje się tuż pod naszymi stopami, co nie wymaga kamuflażu, godzin czekania i wręcz warowania w czatowniach, a po prostu dzieje się pod naszym nosem, tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy. I takim zupełnie początkującym miłośnikom fotografii przyrodniczej polecałbym skupienie się na tym mikroświecie, bo on jest równie spektakularny, a czasami nawet bardziej. Przyznam się szczerze, że bardziej doceniam zdjęcia śluzowców, różnych ciekawych grzybów, mchów i porostów, których pełno jest zwłaszcza w miejscu, w którym rozmawiamy, w Puszczy Białowieskiej, bo one tworzą zupełnie fantastyczne mikroświaty, które zwykle taki turysta nieobeznany z tym środowiskiem pomija, podepcze, zlekceważy, bo biegnie już właśnie zrobić sobie selfiaka z żubrem, co potem kończy się tym wiralowym nagraniem. A więc czujność, a więc zmysł obserwacji, a więc bycie ciekawym świata, nie tylko tego świata, który da się sprzedać w internecie najłatwiej, ale tego świata, na który większość osób nie zwraca uwagi. To jest moja rada i tego oczekiwałbym od młodych miłośników i obserwatorów przyrody.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę. Od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
4: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Co sądzimy o tatuażach?
8: Człowiek ma ciało, powinien szanować.
9: Jeżeli ktoś jest dorosły, świadomie podejmuje decyzję, co robi ze swoim ciałem.
7: Czy wakacje w pojedynkę to dobry pomysł?
10: Raz w roku wyjeżdżam sobie na tydzień sam.
11: Obojętnie jaka by to była kochana osoba, trzeba również od tej osoby odpocząć.
7: Czy jesteśmy pracoholikami?
12: Byłem pracoholikiem na pewno i pracodawca żeruje na takich ludziach.
7: W jedynce jest miejsce na każdy temat. Ważne, by rozmawiać o nim tylko szczerze. Patryk Michalski, zapraszam dziś o 13:00.
0: Jedynka. To jest radio.
6: Autopromocja. Pogoda.
13: Najcieplej w Tarnowie, zmiana na naszej liście, 23 stopnie prawie wskazują termometry w Tarnowie w tej chwili. Najchłodniej w Chojnicach, 15 stopni na termometrze. Dziś maksymalnie 18 na Suwalszczyźnie, 20 na północy, 22 w centrum, 25 na południowym wschodzie, więc ten Tarnów tutaj w sumie pasuje. A teraz województwo kujawsko-pomorskie. Niedaleko tego miejsca, gdzie w sobotę zagra Lato z Radiem z Telewizją Polską, w sobotę finałowy koncert, ostatni, 5 września, od 9 do 22, Białe Błota, tuż obok Bydgoszczy, proszę zapamiętać. A teraz Ostromecko, też prawie, że tuż obok Bydgoszczy, kujawsko-pomorskie oczywiście. Andrzej Gawroński, zespołu pałacowo-parkowego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, a w Ostromecku 17 stopni, chmur, trochę słońca, na pewno nie będzie padało, ale na pewno można tutaj zobaczyć kolekcję zabytkowych historycznych fortepianów, jedną z największych w Polsce. Mnóstwo wystaw związanych z malarstwem, najlepsi polscy artyści w pięknym, klasycystycznym pałacu, a w drugim, barokowym, jak wspomniałem, wystawy instrumentów, także dzieł sztuki najlepszych polskich artystów. Na Państwa czeka także 36-hektarowy piękny park pełny pomników przyrody i niesamowitych roślin. Pośród wspomnianych pomników przyrody stare, soliterowe, kilkusetletnie dęby, które są z nami tutaj od lat i pamiętają dawnych właścicieli Ostromecka.
13: I jeszcze Warszawa, ciśnienie 1006,5 hektopaskala. Rośnie, ale wolno.

0: Marcin Wojciechowski. On wie, jak wylać miód na czyjeś serce.
1: Tak? Tak, a wylałem jakiś?
0: Wylałeś w poniedziałek, jak wpadłeś tu z Natalią Kukulską. Bardzo się cieszę.
2: No wiem.
0: I nawet byłem w stanie przez to wybaczyć brak tego One Night in Bangkok. I wylałeś po raz drugi, przekładając to na środę.
2: Jeszcze ci trzeci raz wyleję. Słuchaj, bo byłem w Szczecinie w weekend i jestem zakochany w tym mieście.
0: Bo to ładne miasto jest.
2: Cudownym miastem, naprawdę. Tak mi wiatr wiał i tacy ludzie fajni. A
0: samochodem czy pociągiem?
2: Nie, pociągiem, 4 godziny w ogóle.
0: Pendolino?
2: Tak.
0: No od niedawna dopiero jeździ, bo wcześniej był z tym problem.
2: Wiem.
0: I to jest przeżycie cztery,
2: ale
0: nie,
2: no oczywiście pasztecików szukałem, ale znalazłem.
0: A to oryginalne, czy te przy dworcu, czy
2: dalej? Wchodzę dalej, ale wchodzę do pani i mówię, przepraszam, można kupić tutaj te paszteciki? No i tam zagaduję.
0: Z barszczem?
2: Tak, oczywiście. I pytam, czy one wszędzie tak samo smakują? Nie. To jest receptura? Ona mówi, nie, w każdym miejscu inaczej.
0: Oczywiście.
2: Zburzyła mi moją wizję.
0: Ale wiesz, jeżeli te dalej od dworca takie tłuste i w takim plastikowym kubeczku, co to podledwo się po tym jak
2: to najlepsze?
0: Wypijesz, to najlepsze.
2: No to takie właśnie były.
0: Przy Wojska Polskiego polecam gorąco.
2: Były.
0: No, kobietki z tradycją. Pachnie PRL-em trochę to miejsce, ale smacznie jest.
2: My się musimy dzisiaj podzielić, Romku, bo ja, żeby tę piosenkę omówić, musiałem w diagramach na 8 stronach to rozpisać. One Night in Bangkok. Zadowolony?
0: Zadowolony, bo w ogóle plotka głosi, że gdyby ABBA się nie rozpadła, to oni by to nagrali, bo chłopcy to napisali za ABBA, tak. A dziewczyny powiedziały, nie, koniec, nie gramy. I tam 4 piosenki nagrali do płyty, która się miała nazywać Opus, one nie poszły nigdy. Mhm. A to One Night in Bangkok w ogóle poszło w inną stronę.
2: To o czym to w końcu piosenka? O turnieju szachowym, o zimnej wojnie?
0: O młości.
2: Czy o jeszcze co innego? Proszę
0: bardzo. Oczywiście, no bo oni się tam grają, jest turniej szachowy, ale jeden z nich ma asystentkę.
2: Będziemy się konfrontować zaraz.
0: Ta asystentka się, ten Rosjanin co gra, zakochuje się w asystentce i prosi o azyl. I przez to władze PRL-u powiedziały, nie gramy tego w Polsce. I w latach 80. tej piosenki
2: żeby było śmiesznie, w Tajlandii też była zakazana. Bo
0: za co? Za to
2: między innymi, że przedstawia tajskie społeczeństwo w niewłaściwy sposób, wyobraź sobie. Jako takie, które wiesz, nie okazuje szacunku buddyzmowi, takie...
0: Nie.
2: No, to jest właśnie siła tego utworu, że wokół niego narosło tyle legend i tyle... Jak to za ABBA, tak? Za muzyką stoi ABBA. Rzeczywiście teksty napisał Tim Rice, czyli człowiek odpowiedzialny za musicale Jesus Christ, Superstar i Evita między
0: zawodowiec, innymi. Absolutny.
2: Absolutny.
0: Ale Björn z Benem też zawodowcy.
2: Tutaj był musical Chess dokładnie, tak? O zimnej wojnie w kontekście mistrzostw świata w szachach właśnie. Amerykański i radziecki arcymistrz walczą przy szachownicy, pamiętasz, oczywiście państwo pewnie również. No i o co chodzi? Romek mówi, że chodzi o miłość. Ja się doczytałem, że chodzi o politykę.
0: Ona jest uciekinierką nielegalną z Węgier, ta dziewczyna.
2: Czyli jest trochę polityki.
0: Tak,
2: jest to fascynujący, lekko powiedziałbym nawet absurdalny utwór, który nawet intro tego utworu, które państwo za moment usłyszą, takie orkiestrowe, to też jest teoretycznie niepasujące. Na czym polegał cały dowcip? Że refren zachwala Bangkok jako miejsce, w którym jedną noc można człowieka całkowicie oszołomić. Zwrotki są dokładnym przeciwieństwem, bo z kolei...
0: Byłeś w Bangkoku?
2: Nie, niestety.
0: A ja byłem i to jest prawda.
2: I to jest
0: specjalnie
2: tak?
0: Chciałem, tak, powiedziałem, że zmieniam trasę wycieczki, bo chciałem ten Bangkok zobaczyć. No, tak.
2: No, a ten właśnie szachista, główny bohater piosenki, nie korzysta z tych uroków w Bangkoku, tylko siedzi w hotelu, bo on przyjechał tam na mistrzostwo.
0: Bo w tym Bangkoku są inne uroki, natomiast te uroki, o których pewnie ty myślisz, państwo myślicie, a fuj, jak najdalej od tego, to jest Pattaya. Mhm. I dziś jak usłyszałem, że największy amerykański lotniskowiec po 10 miesiącach rejsu, ten co się zaczął psuć i co Amerykanie ukrywali, wpływa do Pattayi i tam 5000 chłopaków plus z kawałkiem, z niedziałającymi toaletami bez ciepłej wody.
2: No
0: co
2: ty?
0: Tak, i oni do tej Pattayi popłynęli.
2: No właśnie, więc tak. z przyjemniejszych
0: uwaga,
2: akcentów.
0: Nie przy dzieciach o tym.
2: Tak. W tekście One Night in Bangkok jest mnóstwo odniesień, żartów, których w tamtym czasie, myślę, słuchacze nie zauważali, bo jest i Siam, czyli ta stara nazwa Tajlandii, jest i tam... Tak.

0: posąg Buddy, jest rzeka przecież, są odniesienia do miejsc wcześniejszych turniejów szachowych również. Jak mówiłem, utwór zakazany w Tajlandii, oczywiście pewnie przez chwilę, bo jak stał się już wielkim przebojem, to już to samo poszło i nie dało się tego zatrzymać. Charakterystyczne też zamieszanie też z wokalem było, bo oczywiście...
1: bo się panie pokłóciły.
0: Tak, no, tak, tak.
1: Jak to artystki na scenie.
0: A ty wszystko wiesz o tej piosence. No,
1: ja, wiesz, ile razy ja to oglądałem, ja tam specjalnie kupowałem bilety, żeby tak jak na Mamma Mia, żeby lecieć na premierę i te rzeczy.
0: Aż
1: ja,
0: tak?
1: Oczywiście, jestem taki fan. I w ogóle w tym Chess, w szachach, jest inna piosenka, którą uważam, że jest 100 razy lepsza. I Know Him So Well.
0: Ale polecam państwu gorąco. Nie była singlem, nie?
1: Nie była singlem, ale stała się... W niektórych krajach była przebojem. Na nas nie, Wanelli, Bangkok przebiło wszystko.
0: A wiesz, kto gra to słynne intro w tym utworze?
1: Na tych skrzypcach i tak dalej.
0: No tam grała orkiestra. London Symphony Orchestra. No tak, no. Nie byle jaka, nie byle jaka. Amerykanie pisali wtedy Los Angeles Times. Też, ta piosenka też dotarła do trzeciego miejsca Billboardu. Proszę państwa, w tamtych czasach do trzeciego miejsca z tak dziwnym utworem dotrzeć, to mogli tylko panowie z Zabby. Jest wszystko w tym przeboju. Jest musical, są szachy, jest zimna wojna, jest Bangkok, jest Abba bez Abby.
1: Björn z Benem,
0: aktor,
1: tak,
0: który prawie nie śpiewa.
1: Nie ma.
0: I refren śpiewany przez osobę, której większość nawet nie kojarzy i z tego bałaganu
1: to, wyszedł. To grajmy już intro, tak? Niech ono sobie leci, a niech dziewczyny z Abby teraz żałują, bo gdyby one to wtedy zaśpiewały, to kolejne to miliony na koncie.
0: Ależ to byłby hit.
1: No. I jaka to byłaby ładna kropka na koniec kariery i wtedy zespół mógłby się rozpadać.
0: Tak.
1: I to, a oni przed czasem się
0: i
1: rozpadły.
0: I to piękne intro, które kompletnie nie pasuje do reszty, nie?
1: Ale do Abby idealnie pasuje. Abba ma parę takich kawałków,
0: cudownie,
1: nie?
0: Cudownie, że historia dała nam takie pozytywne dziwactwa, które pokochaliśmy, bo ten utwór taki trochę dziwny jest.
1: Uwaga, bo perkusja zaraz będzie.
0: Schodzimy.
1: Tak, Marcin Wojciechowski, dziękuję. Do jutra.
0: Do jutra.

Zapraszam Państwa na jutro. Lato z Radiem punktualnie od 9. Sława Bieńczycka powie dzień dobry, za torebki pięknie dziękuję. Inne przesyłki mile widziane oczywiście. Jutro będzie o geografii i o mapach i o tym, że mapy niestety kłamią. Grenlandia nie jest taka, jaka jest, tylko jest inaczej. Ale Sława to wszystko Wam wyjaśni razem ze swoimi gośćmi. Skojarzenia po nowemu, ekstra oczywiście też polecam.

0: Autopromocja.
1: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
2: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
1: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
2: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
1: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
2: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
1: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
2: Zapraszają Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
2: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. To spotkanie przez lata pozostawało tajemnicą. Ta muzyka była skryta wśród archiwalnych taśm. Te dźwięki przejdą do historii jazzu. Płyta Sojka Stańko. 21 sierpnia premiera wyjątkowego albumu z kolekcjonerskimi zdjęciami Andrzeja Tyszko. Album dostępny w sklepach muzycznych, serwisach streamingowych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina Białe Błota.
6: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc?
11: Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
2: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na A4 między węzłami Mikołowska i Francuska, czyli w pobliżu Katowic, samochód ciężarowy uderzył w barierę. Jedna osoba została ranna i jest zwężenie w kierunku Krakowa na 337 kilometrze. W Kujawsko-Pomorskiem na drodze krajowej nr 91 na trasie Świecie Gniew w pobliżu Dolnej Grupy po kolizji dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny na 113 kilometrze. Na Mazowszu na drodze krajowej nr 48 na trasie Potworów Białobrzegi w pobliżu miejscowości Olszowa zderzyły się dwa samochody osobowe i dostawcze, wskutek czego dwie osoby zostały ranne. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem i tutaj niestety utrudnienia mogą potrwać nawet do 3 godzin po tym poważnym wypadku na 63 kilometrze. Jeśli chodzi o drogę krajową nr 42 w Świętokrzyskiem, jest ona cały czas całkowicie zablokowana na trasie Starochowice-Ostrowiec-Świętokrzyski. W Stykowie tutaj zderzyły się samochód osobowy z ciężarowym. Niestety jedna osoba zginęła, jedna została ranna i droga jest całkowicie zamknięta na 276 kilometrze. Tutaj trzeba jechać objazdem do Ostrowca Świętokrzyskiego przez miejscowość Kałków w kierunku Krajowej Dziewiątki, a do Starachowic przez miejscowość Lubienia, to jest jadąc w kierunku drogi krajowej nr 42. Nadal obowiązują i nadal utrzymują się korki w niektórych miejscach. Tak jest na A4 na Dolnym Śląsku między węzłami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty w kierunku granicy państwa. A4 korkuje się też między węzłami Strzelce Opolskie i Łany w kierunku Gliwic, a także na wysokości Katowic w kierunku Krakowa.
3: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować zegary. Po sygnale Kraków i jak zawsze w jedynce Hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualności jedynki. Mężczyzna podejrzany o morderstwo 49-letniej mieszkanki Kędzierzyna-Koźla zatrzymany przez policję, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu. Zwłoki kobiety kilka dni temu odkrył w lesie mężczyzna. Kobieta wyszła na spacer z psem. Stanisław Bar poinformował, że nastolatkowi na razie nie postawiono zarzutów.
1: Mężczyzna to 19-letni mieszkaniec powiatu kędzierzyńskiego. Na tę chwilę ma on status osoby podejrzewanej. W tej chwili trwa sekcja zwłok ofiary. Po otrzymaniu wyniku ekspertyz zleconych przez policję, prokurator podejmie decyzję co do sformułowania zarzutu.
0: Śledczy wstępnie wykluczyli motyw seksualny napaści. Pilot śmigłowca, który zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu, zgłosił się na policję w Tarnowie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek niedaleko zakładów chemicznych. To 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego, mówi Agnieszka Wilk z komendy w Tarnobrzegu.
2: Z mężczyzną wykonujemy czynności i ustalamy przebieg i okoliczności zdarzenia.
0: Lekki cywilny śmigłowiec uszkodził linię energetyczną w sąsiedztwie zakładów chemicznych Siarkopol w Tarnobrzegu. Policja całkowicie zamknęła dworzec kolejowy w niemieckim Augsburgu. W nocy doszło na nim do wybuchu w przejściu na perony. Niegroźnie ucierpiały dwie osoby. Mają tak zwaną traumę akustyczną. W miejscu zdarzenia znaleziono kolejny podejrzany pakunek, być może granat. Nie wiadomo na razie, kto był sprawcą zdarzenia. O sabotażu mówią z kolei niemieckie służby, jeśli chodzi o zdarzenia niedaleko Kolonii, a także niedaleko granicy z Polską. Do obu doszło w ciągu ostatnich dwóch dni. W niedzielę i w poniedziałek z kolei w Polsce doszło do dwóch groźnych pożarów. W Skarżysku Kamiennej ogień zniszczył część fabryki dronów. W Lublinie spaliła się hala z komponentami do samolotów. To elementy wojny hybrydowej, mówi dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem z Uniwersytetu Civitas. Dr Paulina Piasecka w Polskim Radiu 24 podkreślała, że w ten sposób Moskwa chce zniechęcić kraje sojuszu do pomocy wojskowej Ukrainie.
3: Mówimy o potencjalnym osłabieniu pomocy Ukrainie ze względu na przerwanie produkcji. Mówimy o osłabieniu chęci do udzielania pomocy Ukrainie i potencjalnym wywarciu wpływu na wybory, których całkiem sporo oczekuje się w Europie w przyszłym roku.
0: W związku z pożarem w Lublinie i Skarżysku Kamiennej działają służby, śledztwo prowadzi prokuratura.
4: To są aktualności jedynki.
0: To tylko ćwiczenia. Mieszkańcy powiatu tomaszowskiego otrzymali alert RCB dotyczący ćwiczebnego uruchomienia syren alarmowych. Testy są konieczne, by sprawdzić syreny, mówi starosta tomaszewski Henryk Karwan.
5: W tym systemie wcześniej było 26 syren, dodatkowo 4 syreny zostały wybudowane, zamontowane, ale wcześniej nie były w systemie.

0: systemie. Wnioskowaliśmy o to, by skierować alert RCB na konkretny dzień, kiedy będą te 4 dodatkowe syreny wyposażane w te systemy alarmowe.
1: Dźwięku syren można spodziewać się głównie dziś, niewykluczone jednak, że także w kolejnych dniach do piątku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Sporo słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, głównie na północy i południowym wschodzie. Temperatura maksymalna to od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 na północy, około 22 w centrum do 25 miejscami na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Powietrze w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 65% prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. Od godziny 18 do 21 warto ograniczyć zużycie prądu. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną występują w większości województw, głównie w południowej i centralnej części kraju.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: 9:12.
2: W samo południe.
3: Wybuch na dworcu w niemieckim Augsburgu. 2 osoby ranne. Czy za tym również stoi Rosja?
4: Na pewno wywołuje to dość dużą panikę, strach tak naprawdę, co będzie następne.
3: Był spór i wzajemne oskarżenia. Teraz rząd ponownie chce dać wspólnotom prawo do ukrócenia najmu krótkoterminowego.
5: Naprawdę już jesteśmy spóźnieni od maja. No to się stało, że trzeba szukać pewnej zgody politycznej.
3: Dyskusje, w które warto się zagłębić. W Poznaniu zebrali się najwybitniejsi na świecie archeolodzy.
6: Poszukujemy z użyciem sztucznej inteligencji tych kopców, które kiedyś były czyimś grobowcem.
3: Karol Surówka, to jest W samo południe. I zaczynamy od kryzysu bezpieczeństwa w Niemczech. Na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu nieznanego przedmiotu. 2 osoby są ranne. Wcześniej rząd federalny zamknął konsulat Rosji w Bonn i ośrodek kulturalny Rosyjski Dom w Berlinie. To z kolei była odpowiedź na incydent dronowy na lotnisku w Lipsku, za którym, jak podaje Berlin, stała Moskwa. Łączymy się z naszym korespondentem w Berlinie, Adamem Górczewskim. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
3: Zacznijmy od tego wydarzenia w Augsburgu. Co wiemy na ten moment?
7: Do wybuchu doszło po godzinie 3:00. Prawdopodobnie był to granat, ale to jeszcze jest ustalane. I kiedy było zabezpieczane to miejsce, w którym 2 osoby ucierpiały, one nie dostały odłamkami, ale ucierpiały w wyniku tak zwanej traumy akustycznej. Okazało się, że to Ukraińcy, co też nasuwa takie skojarzenie z Rosją. Kiedy zabezpieczano to miejsce, wtedy znaleziono kolejny podejrzany ładunek i ewakuowany został cały dworzec, zamknięte zostały ulice okoliczne. Ale pół godziny temu policja w Augsburgu zniosła to ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Na dworcu przywracany jest w tej chwili ruch, chociaż jeszcze nadal bywa się z utrudnieniami. W Augsburgu sytuacja wydaje się być w tej chwili pod kontrolą, ale na pewno nie wiadomo, co tam się stało, więc to jeszcze będzie wyjaśniane i jest to zagadka, czy prowadzi to do tych kolejnych rosyjskich śladów.
3: No właśnie, o te rosyjskie ślady cię zapytam, dlatego że kilka dni jest zaledwie minęło od tej ostrej reakcji Berlina na incydent dronowy w Lipsku. Rząd federalny nie ma wątpliwości, że za tym stoi Rosja. Podjął kroki, zamknięty został między innymi rosyjski konsulat. To są działania, na które Niemcy sobie jednak nie pozwalali bardzo długo.
7: To jest prawda. Niektórzy mówią o przełomie, że to jest kolejne Zeitenwende, jak zostało ogłoszone zaraz po rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, kiedy Niemcy zmienili swoje podejście do Rosjan, z którymi jeszcze kilka dni wcześniej prowadzili interesy, których najlepszym okazem, przykładem jest Nord Stream. Teraz wskazywane jest to, co stało się nawet powiedział, że nie kilka dni, bo rzeczywiście od kilku dni się mówiło o tej reakcji, ale ona została ogłoszona zaledwie kilkanaście godzin temu, wczoraj wieczorem. Zresztą może zacytujmy ją. Najpierw minister spraw wewnętrznych, Aleksander Dobrin, który tłumaczy, dlaczego stwierdzono, że na pewno za dronem w Lipsku stał Kreml, a potem zaraz Johann Wadephul, czyli szef dyplomacji niemieckiej, który mówi o tym, jaka jest konkretnie cała ta reakcja.
8: Es wurden Tatmittel

0: Zabezpieczyliśmy ślady przestępstwa, takie jak konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników, które znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie.
1: Das russische Generalkonsulat in Bonn.
0: 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaproponujemy na forum unijnym listę nowych osób do objęcia sankcjami z powodu ich powiązań z atakami hybrydowymi. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Zwiększymy presję na rosyjską flotę cieni.
2: Zawsze można powiedzieć, że można było zrobić jeszcze więcej, ale to są rzeczywiście środki, które były zostawane w tak zwanym odwodzie, bo to jest ostatni konsulat na terenie Niemiec. To jest placówka kulturalna, która w Berlinie budziła bardzo duże emocje. Dzisiaj jest to zamykane i są zapowiadane właśnie kolejne kroki przeciwko tej flocie cieni, przeciwko Rosjanom, którzy do Niemiec nadal przyjeżdżają. Mają być nie być tak łatwo pływać po Bałtyku i ma nie być tak łatwo przyjeżdżać z Rosji do Niemiec. Co zarzucają także inne kraje, że do Niemiec zbyt łatwo Rosjanie mogą wjeżdżać. Niemcy rzeczywiście chcą postawić tamę, tym bardziej, że kolejne te wydarzenia, takie jak te wczorajsze na stacjach transformatorowych, budzą podejrzenia, że te sabotaże ze strony Rosji nie ustaną i będą jeszcze wzmagane.
3: Krótko zapytam jeszcze na koniec, czy jest rzeczywiście możliwe, że to zdarzenie w Augsburgu, ale też to wcześniej ten incydent w Lipsku sprawią, że fundamentalnie zmieni się niemieckie nastawienie, że dojdzie do tej, jak to określiłeś, Zeitenwende.
2: Jest bardzo dużo emocji i są bardzo podzielone zdania, dlatego że skrajne partie Lewica i AfD są przeciwne tym ruchom, które zapowiedział wczoraj niemiecki rząd. Natomiast większość społeczeństwa popiera i zresztą to też jest oficjalny już komunikat ze strony niemieckiego rządu, że będzie wzmożone wsparcie dla Ukrainy, co oznacza, że na radykalny, konfrontacyjny kurs z Kremlem idzie w tej chwili rząd Friedricha Merca, który nie chce eskalacji napięcia z jednej strony, ale nie chce też pozwolić na to, żeby Rosjanie mogli robić w Niemczech to, co chcą.
3: Nasz korespondent Adam Górczewski. Bardzo dziękuję za relację.
4: Rozmowa dnia.
3: Od wielu miesięcy liderzy państw NATO ostrzegali, że Rosja będzie chciała zaostrzyć prowokacje wobec Europy. Ten scenariusz, jak słyszymy, prawdopodobnie staje się rzeczywistością. Na celowniku oczywiście jest również, a może i przede wszystkim, Polska. Ostatnio w Lublinie spłonęła hala, w której znajdowały się części do dronów. Dzień później doszło do pożaru w zakładach w Skarżysku Kamiennej, gdzie produkowane są części do bezzałogowców. Po tych zdarzeniach kwatera główna NATO przekazała oświadczenie naszej korespondentce Beacie Płomeckiej. Sojusz stwierdził, że Rosja nasila działania hybrydowe w Europie, ale NATO pozostaje czujne i gotowe na różne zagrożenia. Z nami połączony jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: To jest już to, co zapowiadali liderzy, to nasilenie prowokacji. O to chodziło?
5: Nie jestem pewien, czy to jest dokładnie to. Pamiętajmy, że Rosjanie planują kilka kroków do przodu i rzeczywiście mamy teraz wzmożony szereg operacji, ale on je trzeba łączyć także z tą całą narracją Kremla jako taką. I Pieskow, i Putin, który twierdzi, że Niemcy tam przesadzają i kłamią, i Ławrow, który ostrzega NATO przed działaniami w Arktyce i mówi, że NATO jest wrogiem, straszenie Wielkiej Brytanii, przekazywaniem całej infrastruktury informacyjnej na temat Storm Shadow. I całe atakowanie Ukrainy, to wszystko jest w jednym pakiecie. Jeszcze na dodatek ten pakiet jest wzmacniany przez tą wojnę kognitywistyczną. Więc oczywiście my odnosimy wrażenie, że tego jest coraz więcej. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten taki timeline, taką linię czasu, to tych operacji już wobec Europy różnej skali naprawdę zrobiono kilkadziesiąt. I Polska była jednym z celów, Czechy, państwa bałtyckie, ale Niemcy naprawdę wielokrotnie były przez struktury specjalne Federacji Rosyjskiej atakowane. I to, że nawet bez większego rozgłosu pozamykano wcześniej konsulaty, było tego efektem. No ale też myślę, że tutaj jest takie ostateczne rzucenie rękawicy dla Niemców, jeżeli chodzi o zarówno o te wydarzenia z Lipska, jak

0: Rosji, agresywną politykę, że wymyśla.
1: Bo tak od początku Rosja uzasadnia też swoją wojnę z Ukrainą, że to jest wojna z NATO.
0: Ale brakowało ostatnio takich ruchów ze strony NATO, więc prowokujemy coraz bardziej NATO, by podnieść, powiedzmy, poziom reagowania. Bo poziom reagowania po stronie NATO podniesiony będzie idealnym przykryciem dla potencjalnej jeszcze większej eskalacji ze strony Federacji Rosyjskiej. I to jest ten paradoks.
1: Jaka może być ta jeszcze większa eskalacja? Jaki może być kolejny krok? Sabotaże już mamy, podpalenia.
0: Dalej będą sabotaże, dalej będą sabotaże, dalej będzie naruszanie przestrzeni powietrznej. Bardzo możliwe, że będzie coraz silniejsze i coraz bardziej agresywne zachowanie na terenie Bałtyku. Wątpię, że Rosjanie wyłączą swoje zagłuszarki w obwodzie królewieckim, co spowoduje, że tak naprawdę Gdańsk, Zatoka, tam wszędzie będzie paraliż, jeżeli chodzi o korzystanie z systemów nawigacji, z kart bankomatowych i różnych innych rzeczy. Na pewno będzie dalsze działanie na kierunku z jednej strony Rumunii, z drugiej państw bałtyckich, dlatego że Rosja się tym żywi. Ona musi mieć ten konflikt permanentny i co jest jeszcze istotne, prawdopodobnie te podbicie tego zagrożenia będzie zgrywane z tą całą propagandą, która teraz leci o tym totalnej mobilizacji. Bo Rosjanie mają problem z tą mobilizacją, jak ją ogłoszą totalną, to rzeczywiście część społeczeństwa może się zburzyć i znowu
1: powrócić. Muszą mieć powód, musi być poczucie zagrożenia, które uzasadni.
0: Poczucie zagrożenia, dokładnie.
1: I trzeba je stworzyć. Czy możemy częściowo dopatrywać się też pozytywów w tym, że nie tylko celem ataków jest Polska? To oczywiście brzmi strasznie, no bo każdy atak hybrydowy, każdy wybuch niesie zagrożenie, którego wolelibyśmy, żeby nie było, ale mimo wszystko, no Niemcy w końcu podejmują kroki, których domagaliśmy się od dawna. Niemcy w końcu widzą, jaka jest Rosja. To trochę może być też dla nas korzystne.
0: To znaczy, powiem tak, Niemcy dużo więcej razy były atakowane w różnej formie przez Federację Rosyjską niż Polska. Jeżeli byśmy liczyli, powiedzmy, cele, to Niemcy były dużo ważniejszym celem od samego początku. Polska owszem, też, tylko że są różne zadania. W przypadku Niemiec to przede wszystkim jest wpłynięcie na opinię publiczną, doprowadzenie do jeszcze większej polaryzacji, doprowadzenie prawdopodobnie do wzmocnienia pozycji AfD przed wyborami landowymi, tutaj używanie jeszcze tych skrajnie lewicowych partii i podburzanie aktualnego rządu w Berlinie. W przypadku Polski było przede wszystkim to pokazanie, że pomaganie Ukrainie powoduje konkretne zagrożenie bezpieczeństwa, ale też, co jest niezwykle istotne w przypadku Polski, to przede wszystkim sięganie operacyjnie do Ukraińców, ewentualnie do potem już różnych innych osób, po to, by wywołać takie poczucie, że to zdrady, że my robimy wszystko pomoc Ukrainie, a Ukraińcy sabotują, wysadzają, podpalają, a więc tak naprawdę wzmocnić ten przekaz prawej strony, że najlepiej by ich wyrzucić wszystkich.
1: Ta recepta niestety w Polsce się sprawdza, ale czy w Niemczech również, czy Rosji udaje się tego typu emocje również wzniecić w niemieckich miastach?
0: Znaczy, w przypadku Niemiec generalnie to nie służy samym Ukraińcom, natomiast może służyć po prostu tej polityce migracyjnej dalej i wzmacnianiu przeciwników polityki migracyjnej, bo wiemy, że przecież bardzo wiele osób z Polski, które pierwotnie przyjechały do Polski, potem z racji współpracy i pojechały do Niemiec. No, różnie bywało z tą migracją ukraińską w Niemczech. Część powróciła, część pojechała dalej, ale ona nie jest tak aktywna i nie stanowi takiego zagrożenia jak, powiedzmy, inne grupy, które tam są i inne problemy bezpieczeństwa. Zresztą w wybuchu tego granatu, zdaje się, że z tego, co podała niemiecka policja, to zostały ranne te dwóch nastolatków właśnie z Ukrainy. Więc to jest zupełnie inny cel niż migranci tacy jak u nas, bo tam nie ma przełożenia. Niemcy, Ukraina współpracuje z Niemcami, traktuje Niemcy jako ważny element nacisku na Europę. Natomiast Polska jest łatwiejsza do rozgrywania z racji historii tych osób, które się używa, plus po prostu generalnie trudnych relacji, które teraz są z powodu polityków.
1: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.

0: Wobec nasilania rosyjskich prowokacji powraca pytanie, czy może w końcu czas na to, by Unia wykorzystała 200 miliardów zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia Ukrainy. Polska i trzy inne kraje wielokrotnie tego się domagały. Michał Strzałkowski śledzi tę dyskusję. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dyskusję, która ma szansę powrócić z większą mocą teraz?
1: No, to się stara grupa czterech krajów. Polska, Hiszpania, Holandia i Szwecja, które oficjalnie zawnioskowały o to, żeby do tego tematu wrócić i żeby go postawić mocno i twardo. Pierwsza okazja jest dziś na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Wicklow pod Dublinem. To jest spotkanie nieformalne w tak zwanej formule Gymnich, co oznacza, że decyzji żadnych formalnych nie będzie. Ministrowie się tak nieco swobodniej poza Brukselą, czyli w stolicy kraju, które sprawuje obecnie prezydencję, czy pod stolicą tego kraju, naradzą, pomyślą, sprawdzą, gdzie są punkty sporne, gdzie ewentualnie można znaleźć jakieś porozumienie. A na razie to porozumienie jest trudno. To zresztą powiedziała nawet szefowa irlandzkiej dyplomacji Helen McEntee, która jest gospodynią tego spotkania. Ona potwierdziła, że ten temat się na spotkaniu ministrów pojawi, że nie ma w tej sprawie konsensusu. Ale jak dodała, sądzi, że z czasem stanie się to możliwe. Chodzi o niebagatelne pieniądze, o 210 miliardów euro zamrożonych po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No nie od razu trzeba było te pieniądze namierzyć w różnych miejscach w Europie, ale to się udało. 210 miliardów zamrożonych jest. To jest bardzo dużo, bo na przykład ta pożyczka Unii Europejskiej dla Ukrainy, o której mówimy, rozłożona na kilka lat, to jest 90 miliardów, a tu leży 210 miliardów rosyjskich pieniędzy zamrożonych w ramach sankcji.
0: Czyli to miałoby ogromny wpływ na dynamikę na polu bitwy.
1: Gigantyczny wręcz. Gigantyczny i dla stabilności ukraińskiego państwa. A w jakimś sensie wtedy za wojnę zapłaciłaby Rosja, która jest sprawcą tej wojny, która niszczy Ukrainę, zabija Ukraińców, niszczy elektrownie, zniszczyła mosty, niszczy budynki mieszkalne, całą masę różnych rzeczy, nie pozwala Ukrainie eksportować zboża, prowadzić normalnego handlu, normalnego importu, eksportu i tak dalej, i tak dalej. No ale z tym jest problem. 185 miliardów dolarów z tych 210, nie dolarów, tylko euro, przepraszam, znajduje się na kontach w Belgii, głównie na kontach takiej izby rozrachunkowej Euroclear, która jakby no jest takim dysponentem tych środków. No i teraz Belgia obawia się, że jeśli te pieniądze zostałyby Rosji tak trwale odebrane, to że Belgia stanie się obiektem potężnego rosyjskiego odwetu, więc Belgowie chcą bardzo silnych gwarancji ze strony wszystkich państw członkowskich, że nie zostaną sami z tym problemem, że zostaną wsparci. I tutaj trochę jest spór o to, jak miałyby te gwarancje wyglądać. Długo Węgry za rządów Orbana to blokowały. Teraz Węgry mają nowy rząd. Mamy jakby nowy rok w jakimś sensie też szkolny w Unii Europejskiej po wakacjach, więc temat wraca. Kaja Kallas, czyli szefowa unijnej dyplomacji, pytana o to, czy być może to, że Rosja ostatnio jest agresywna też w stosunku do krajów Europy, także tych unijnych. No o Niemczech było bardzo dużo mowy, ale przecież państwa bałtyckie.
0: Niemcy też były ostrożne w tej sprawie.
1: A już
0: bardzo
1: nie są tak ostrożne. Zobaczymy.
0: Możliwe, że po ostatnich zdarzeniach właśnie
1: państwa bałtyckie
0: ostrożne
1: też się mierzyły z Czechy, Bułgaria, Polska. No i Kaja Kallas, pytana o to przed tym spotkaniem w Irlandii, powiedziała tak. Pytanie brzmi, co z tym wszystkim zrobimy. No już wezwaliśmy rosyjskich ambasadorów. Uczyniło to również wiele państw członkowskich. Będziemy omawiać to, jakie kolejne kroki możemy podjąć w kwestii sankcji. Przygotowujemy już objęcie sankcjami 1600 podmiotów związanych z rosyjskim wojskiem i być może ta lista zostanie jeszcze rozszerzona. Oczywiście nie podejmiemy w tej sprawie decyzji dzisiaj, ponieważ to jest spotkanie nieformalne, ale z pewnością będziemy o tym dyskutować. Czyli jak państwo słyszą, trochę uniknęła odpowiedzi na to pytanie, ale
0: nadal
1: gdzieś między wierszami dała do zrozumienia, że na pewno dyskusja się odbędzie. Kaja Kallas to jest polityczka z Estonii, a państwa bałtyckie są w awangardzie tych krajów, które żądają twardego podejścia do Rosji.
0: No Kaja Kallas zna problem.
1: Dokładnie. A same mierzą się z bardzo poważnym rosyjskim sabotażem, agresywnymi działaniami. To dużo dłużej niż Niemcy, więc wydaje mi się, że idzie ku temu, żeby się za te rosyjskie pieniądze zabrać. Ale jak, kiedy, na jakich zasadach? Myślę, że to będzie długa i skomplikowana dyskusja.
0: Michał Strzałkowski, dziękuję bardzo.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: Temat rosyjskich aktów sabotażu jest w tej chwili omawiany przez rząd. Ministrowie zebrali się kilkanaście minut temu. Głos zabrał już premier Donald Tusk, a my łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek, która jest na miejscu. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
0: Mamy jakieś nowe informacje w sprawie aktów sabotażu ze strony premiera?
3: Premier powiedział, że jest w stałym kontakcie z władzami Niemiec. Zresztą polskie służby także kontaktują się w tej sprawie ze służbami niemieckimi. I premier, otwierając posiedzenie rządu, mówił w tym kontekście też o aktach sabotażu w Polsce i nawiązał w tym miejscu do piątkowego głosowania nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie ustawy.

0: ustawy o kryptoaktywach, bo jak mówił premier, to właśnie z tego rynku, z rynku kryptoaktywów pochodzą środki, którymi finansowani są po prostu, którymi opłacani są autorzy aktów dywersji i dlatego premier Donald Tusk zaapelował do posłów, by jeszcze raz przemyśleli, do posłów opozycji, by przemyśleli tę kwestię, bo przecież dwukrotnie weto prezydenta już w tej sprawie było podtrzymywane, nie udało się prezydenckiego weta odrzucić. Premier też apelował do prezydenta, by przekonywał właśnie posłów chociażby Prawa i Sprawiedliwości do tego, by tym razem jednak po informacjach, które docierają z jednej strony o tym, co działo się w PKOL-u, ale także jeśli chodzi właśnie o akty sabotażu, żeby tym razem posłowie do tej sprawy podeszli inaczej niż w poprzednich
1: przypadkach. My będziemy na pewno do tego tematu wracali, ale przejdźmy do drugiej sprawy, którą dziś zajmuje się rząd. Chodzi o przepisy dotyczące rynku najmu krótkoterminowego, czyli lokale typu Airbnb. Ministrowie początkowo, kilka miesięcy temu, chcieli dać spółdzielniom prawo do zakazania takiej działalności, a gminom możliwość ograniczenia najmu krótkoterminowego. W lipcu jednak z pomysłu nagle się wycofano. Wybuchł spór w koalicji, padły poważne zarzuty o uleganie lobbingowi. No i teraz wygląda na to, że rząd z tego wycofania się znów wycofuje.
0: To prawda, rzeczywiście prace nad tą ustawą zatoczyły koło i trzeba przyznać, że były bardzo burzliwe. Rząd przyjął projekt ustawy w wersji zaproponowanej przez resort sportu i turystyki w połowie lipca, ale już dwa tygodnie później premier zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad projektem o ponowne przeanalizowanie przepisów, bo jak mówił, w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy, a chodzi o to, by brany był pod uwagę interes przede wszystkim lokatorów, którzy po prostu chcą mieszkać w mieszkaniach w możliwie komfortowych warunkach i przyjęta przez rząd ustawa w lipcu, zdaniem premiera, tego warunku nie spełniała.
2: Tego efektu nie mamy, nie oszukujmy się. W związku z tym będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania. I jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego. Mamy trochę czasu, bo Sejm się zajmie tym we wrześniu, żebyśmy mieli poczucie, że skutecznie chronimy zarówno prawa turystów, dajemy narzędzia samorządowi, żeby mógł logiczniej zarządzać tego typu zasobami i chronimy prawa lokatorów wtedy, kiedy najem krótkoterminowy zamienia ich życie w koszmar.
0: Tak mówił premier w lipcu, a otwierając dziś posiedzenie rządu, dziękował ministrom, że te jego uwagi wzięli sobie do serca i że ustawę poprawili. Jak mówił, prace były niełatwe. Ministrowie się spierali, ale na szczęście doszli do porozumienia. Inne stanowisko prezentował resort sportu i turystyki, inne ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Ireneusz Raś, wiceminister sportu, pytany dziś o współpracę w tym zakresie, tak naprawdę nie gryzł się w język.
3: Nie chcę wracać do historii, kto co mówił i kto dalej mówi. Z pewnymi rzeczami ja osobiście mogę powiedzieć, się nie zgadzam, jeżeli chodzi o styl uprawiania polityki przez jedną z pani minister i to mówię wprost, uczciwie. No ale taki urok mają niektóre osoby, ale po prostu z tym stylem się nie zgadzam.
0: Koniec końców poprawiona ustawa o najmie krótkoterminowym ma poparcie wszystkich partii koalicji rządzącej. Tak zapewniał na naszej antenie dziś rano Jan Szyszko z Polski 2050, współpracownik Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
4: Ważne jest to, że ta ustawa zgodnie z duchem, który przewodnicząca Pełczyńska-Nałęcz poprosiła, czy namawiała do niego publicznie, zgodnie z duchem, o który apelowaliśmy w negocjacjach z Ministerstwem Sportu, ta ustawa wejdzie w życie.
0: Autopoprawka zakłada, że gminy, wspólnoty i spółdzielnie będą mogły zakazywać najmu krótkoterminowego. Rząd zatem wróci do rozwiązań, które w wyniku poprzedniej poprawki zaproponowanej właśnie przez resort sportu zostały z projektu wykreślone. A co ciekawe, ta autopoprawka zostanie dopiero dziś przez rząd przyjęta, ale już wieczorem ustawą, poprawioną ustawą z autopoprawką rządu zajmą się posłowie.
1: Sylwia Białek sprzed kancelarii premiera. Dziękuję bardzo. Polacy, badajcie się. Tak zaapelowało kilka ministerstw, w tym zdrowia, sportu i edukacji. Ruszają akcje promujące badania profilaktyczne. Wrzesień miesiącem profilaktyki, tak nazywa się jedno z nich. Grzegorz Krakowski sprawą się zajął. Dzień dobry. Na czym te akcje mają polegać?
5: No, po pierwsze, pomysłodawcy podkreślają, że wrzesień to taki czas, gdy po zakończeniu wakacji często mamy jakieś postanowienia. Typu zacznę ćwiczyć, zbadam się. No i właśnie to dogodny moment, aby zainteresować wszystkich profilaktyką. Te dwie akcje, wrzesień z profilaktyką oraz profilaktyka podaj dalej, mają być taką, używając terminów wojskowych, ofensywą informacyjną. W tym miesiącu w całej Polsce odbędzie się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych promujących programy i badania profilaktyczne. Tak mówi ministra zdrowia Jolanta.

0: Ta sobierańska agenda.
1: To nie jest już tylko powiedzenie badajcie się. To jest pomysł na to, żeby dotrzeć do każdego pacjenta, do potrzebującej osoby we właściwym momencie i z właściwą komunikacją. A do tego jest potrzebne wyjście poza resort Ministerstwa Zdrowia.
0: No i właśnie w promowanie profilaktyki zaangażują się też inne ministerstwa oraz podległe im struktury. Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun zapowiedział wykorzystanie spółek Skarbu Państwa.
2: To są bardzo poważne struktury, które mają oddziały w całej Polsce, które komunikują się ze swoimi klientami codziennie. Tych klientów są miliony, to jest w tej chwili ponad 12 spółek już przystąpiło do tej inicjatywy.
0: To jednak nie wszystko, bo o tym, jak ważna jest profilaktyka, można będzie się też dowiedzieć na przykład podczas podróży, zapowiada wiceminister infrastruktury Wiesław Bukowiec.
3: Zaangażowanie zarówno portów lotniczych, PKP, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To są akcje w postaci takich informacji na nośnikach, czy to LED-owych w pociągach, czy to stacjonarnych na dworcach. To są informacje przekazywane w postaci plakatów, naklejek.
0: W akcję zaangażują się też szkoły. Przypomnijmy, edukacja zdrowotna w tym roku będzie obowiązkowa. Bardzo ważnym elementem akcji będzie też propagowanie profilaktyki wśród sportowców. Jak mówił minister sportu Jakub Rutnicki, takie informacje będą dostępne na wszystkich obiektach sportowych. Na każdym orliku pojawią się zachęty, aby się badać. A plan jest taki, aby też zaangażować m.in. trenerów i inne osoby, które są lokalnymi autorytetami. Gra idzie naprawdę o wysoką stawkę, czyli życie. Minister Rutnicki podzielił się tu własnym przykładem.
4: Mój tato, świętej pamięci, niestety zmarł na raka jelita grubego. To było traumatyczne doświadczenie człowieka zdrowego, człowieka badającego się, ale nie niestety w tym kierunku, człowieka aktywnego, uprawiającego sport. Gdybym wiedział, że takie badanie jest bardzo ważne, gdybym wiedział, że takie badanie może uratować czyjeś życie.
5: Z tej konferencji dowiedzieliśmy się też, że no nie jest za dobrze z tą profilaktyką w Polsce na tle innych państw Unii.
0: Niestety, problem jest taki, że Polacy nie za bardzo chcą się badać. Wiadomo, że przez lata były problemy z terminami i tak dalej. Sytuacja się jednak zmienia. Teraz okazuje się, że otwarcie możliwości wykonywania badań za darmo, dodajmy, niestety nie spotyka się z zainteresowaniem Polaków. Stąd właśnie decyzja o tej szczególnej promocji, mówi ministra Sobierańska-Grenda.
1: Na mamografię zgłasza się tylko 32% kobiet. Na test HPV-HR tylko 15%. Kiedy widzę, że w moim IKP mamy ponad 400 tysięcy wolnych terminów przez najbliższe 90 dni na mamografię i na test HPV-HR ponad 300 tysięcy, to stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś więcej.
0: Zatem korzystajmy z dostępnych darmowych badań, nie ma się czego bać, a może się okazać, że to uratuje nam życie i o tym przez najbliższy miesiąc będziemy słyszeć prawie na każdym kroku.
5: Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.
5: Od wczoraj w Polskim Radiu ruszył nowy cykl Sprawdzam to. Rafał Roślik wybiera wypowiedzi polityków do zweryfikowania.
7: Sprawdzam to.
8: Zdaniem rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, poseł Moskal nie wykroczył poza standard tego, co poseł może, a czego nie może.
9: Poseł Moskal zgłosił poprawki, które miałyby działać na niekorzyść zonda krypto.
8: Przeglądając poprawki PiSu, można odnieść odwrotne wrażenie. Podpisane przez m.in. Janusza Kowalskiego, Michała Moskala i Halinę Kowalczyk dotyczyły m.in. powołania Rady do Spraw Kryptoaktywów, która rozpatrywałaby odwołanie od decyzji KNF. Trzy miejsca w Radzie mieliby przedstawiciele branży. Poprawki przewidywały też limit opłaty nadzorczej, maksymalnie 10 tysięcy euro rocznie, bez względu na przychody giełdy. Znosiły limit odbiorców reklam kryptowalut, ułatwiały bankom współpracę z firmami z tej branży i łagodziły kary za działalność bez zezwolenia. Część kluczowych poprawek dotyczyła Rady Odwoławczej i limitu opłaty nadzorczej. Była podobna do postulatów, które KRAL przekazywał wcześniej Ministerstwu Finansów za pośrednictwem Związku Banków Polskich. Większość zgłoszonych poprawek była korzystna dla firm kryptowalutowych, mówi ekspert, wiceprezes Quercus Paweł Karczewski.
10: Poprawki nie powstały ze względu na chęć poprawienia tak naprawdę środowiska dla kryptogiełd czy firm kryptowalutowych z całego świata rozpoznawalnych na przykład, ale były zgłaszane przez konkretnego przedsiębiorcę, bo moim zdaniem te regulacje kryptoaktywów są skomplikowane, posłowie aż tak dobrymi specjalistami w tej materii nie są i moim zdaniem nie były przypadkowe.
8: Ostatecznie ustawa została uchwalona bez poprawek PiSu i za

0: wetowana przez prezydenta Nawrockiego. Więcej sprawdzonych informacji znajdziecie Państwo na polskieradio24.pl. Rafał Roślik, do usłyszenia.
1: Do naszego cyklu Sprawdzam to będziemy w jedynce wracali codziennie. Teraz już czas na ekonomię. Błażej Prośniewski jest ze mną w studiu.
2: Dzień dobry.
1: Który niestety znów poinformuje o tym, że ceny ropy idą w górę.
2: Niestety
1: to ceny już tak w ciemno można
2: ropy idą w górę, to sugeruje, że już niebawem znów więcej będziemy płacić na stacjach paliw. Powodem tego ostatniego wzrostu cen ropy jest zaostrzenie konfliktu na linii Waszyngton-Teheran. Zapowiedzi Donalda Trumpa o twardym uderzeniu oraz odwetowe ataki rakietowe Iranu na amerykańskie bazy wojskowe w regionie pchnęły ceny tego surowca w okolice $95 za baryłkę, a to są poziomy niewidziane od tygodni. No i niestety nic na razie nie wskazuje na to, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jakoś się unormuje, a to oznacza, że nieuchronnym wydaje się wzrost cen paliw. Według analityków już niebawem za benzynę bezołowiową 95 możemy płacić 8 zł, zaś diesel poszybuje być może nawet w okolice 8 zł i 80 groszy za litr.
1: 8,80 za diesla.
2: Taka jest niestety dziś Hawaii. Prognoza. Zobaczymy, czy ona się zmaterializuje. Tu też warto dodać, że rosną nie tylko ceny ropy, ale także gazu, a to jest szczególnie newralgiczne w kontekście zbliżającego się sezonu grzewczego. Obecnie za megawattogodzinę trzeba zapłacić ponad 75 euro, a to jest najwyższy poziom od stycznia 2023 roku.
1: Mamy też temat związany, temat, który będzie istotny dla wszystkich łasuchów, bo okazuje się, że czekolady, które kupujemy, być może się kurczą.
2: Tak, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające wobec 4 producentów czekolady i sprawdza, czy ci przedsiębiorcy rzetelnie informują o zmniejszeniu ilości lub gramatury produktów, zwłaszcza gdy opakowanie nie uległo zmianie. I choć tak zwany downsizing nie jest niedozwolony, no to wymaga on odpowiedniej komunikacji i nie może wprowadzać konsumentów w błąd. Jak mówi Tomasz Chrustny, nie może być tak, że konsument nie jest informowany o tym, że tabliczka czekolady, która kiedyś miała 100 gramów, dziś ma ich tylko 90.
3: Jeżeli wygląd opakowania nie sugeruje zmian, konsumenci mogą nie zauważyć różnicy. Zmniejszenie gramatury bez zmiany ceny oznacza w rzeczywistości, że za produkt płacimy więcej. To utrudnia konsumentom porównywanie cen oraz osłabia ich zaufanie do przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni informować o zmianach gramatury produktów w sposób jasny i czytelny.
2: I choć tak zwany downsizing nie jest zjawiskiem nowym, to pojawiły się nowe narzędzia, aby walczyć z tym zjawiskiem. To między innymi niedawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym stwierdzono, że takie działania producentów czekolady mogą być uznane za nieuczciwe praktyki rynkowe. Co ciekawe, problem ten dostrzegają też inne państwa członkowskie Unii. Szczególne rozwiązania dotyczące informowania konsumentów o zmniejszeniu ilości produktów zostały już wprowadzone bądź są wdrażane m.in. we Francji, na Węgrzech i Austrii.
1: A może producenci czekolady po prostu dbają o naszą linię i chcą, żebyśmy każdego dnia jedli trochę mniej czekolady?
2: Wierzmy w to, że dbają o naszą linię, a nie o nasze kieszenie.
1: Tak na pewno jest. Błażej Prośniewski, dziękuję bardzo.
4: Polskie Radio. Jedynka.
1: Narodowy Skarb Francji na niemal rok wyjechał z ojczyzny. Chodzi o tkaninę z Bayeux, średniowieczne arcydzieło wpisane na listę pamięci świata UNESCO. Magda Mikołajczuk zajmuje się tematem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. To jest taki 70-metrowy pas.
1: To jest potężna rzecz.
5: Tak. I przedstawia podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę i główny jej punkt, czyli bitwę pod Hastings w 1066 roku, ale też to, co się działo przed. Można to oglądać chronologicznie.
1: I to jest w ogóle jedno z najważniejszych źródeł, które mamy o tej bitwie.
5: Tak, i to jest niesłychanie cenne, w związku z czym sprawa transportu też była dyskusyjna i wzbudzała protesty niemal we Francji, bo to jest krucha rzecz, bardzo delikatna i ten transport był niesłychanie skomplikowany.
1: Właśnie 70-metrowego pasa, tak? To musi być
5: tak,
1: skomplikowana sprawa.
5: I chodzi o temperaturę, żeby też w tym samochodzie przewożącym to dzieło nie trzęsło zbyt bardzo. Pod osłoną nocy do British Museum zostało to dzieło przetransportowane. Ale powiedzmy o samym dziele. Łukasz Kozak, mediewista, historyk, porównuje formę tkaniny z Bayeux, tkaniny haftowanej, do bardzo współczesnej formy.
6: mówiąc dzisiejszym językiem, w formie przypominającej komik.

0: który przedstawia całą historię nie tylko samego podboju, ale też prequel do tego podboju, czyli kontaktów Wilhelma z Edwardem Wyznawcą. Między innymi z owej tkaniny z Bayeux znamy takie szczegóły jak przysięgę Harolda na relikwie. Są pokazane między innymi śmierć Edwarda Wyznawcy, pałac westminsterski.
1: O znaczeniu tej tkaniny haftowanej i tego, co przedstawia, tak mówi Lord Peter Ricketts, brytyjski dyplomata, były ambasador Wielkiej Brytanii we Francji.
2: To jest wydarzenie kluczowe dla brytyjskich opowieści narodowych. Każde brytyjskie dziecko zna datę bitwy pod Hastings, 1066. A ponadto ta tkanina jest tak wspaniała wizualnie, tak potężna i tak dobrze przemawia do dzieci, że odniesie ogromny sukces.
3: Trzeba też powiedzieć, że ta tkanina powstała niedługo po tej bitwie. To jest tkanina z XI wieku.
1: Absolutnie, absolutnie bezcenny zabytek, więc w ogóle wszelkie przemieszczanie się, a to się dzieje rzadko, no jest ryzykowne dla niej. Powiedzmy, posłuchajmy, co mówi George Osborne, przewodniczący Rady Powierniczej British Museum.
2: Mieliśmy zespół francuskich i brytyjskich ekspertów, którzy wykonali niesamowitą pracę, transportując ten bardzo delikatny przedmiot przez kanał La Manche. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem tego pokolenia, jest robienie tego samego, co robiły pokolenia poprzednie, czyli dbanie o tę tkaninę, aby przetrwała.
3: To dlaczego w ogóle? Skoro jest stres, skoro trudno to przewieźć, skoro Francuzi są niezadowoleni, to po co?
1: No bo Anglicy bardzo chcieli zobaczyć to dzieło, a poza tym chodziło też o takie ocieplenie stosunków między Francją a Anglią, bo dzisiaj prezydent Macron otwiera tę wystawę w British Museum razem z brytyjskim premierem. Trochę się ochłodziły ich kontakty z powodu Brexitu i to będzie takie symboliczne otwarcie wystawy z dziełem, które jest niesamowicie ważne, które jest ważne dla Brytyjczyków. Jak słyszeliśmy, każde brytyjskie dziecko wie o bitwie pod Hastings. To jest mniej więcej porównywalne, jeśli chodzi o istotność dla pamięci narodowej, tak jak dla Francuzów rok 1789, czyli wybuch rewolucji francuskiej. Więc to są naprawdę ważne rzeczy, a poza tym to jest kapitalne dzieło i ono będzie położone nie pionowo, tylko poziomo, więc trzeba będzie się nachylać, żeby zobaczyć i idąc wzdłuż tej haftowanej tkaniny, no troszkę ma wspólnego coś z naszą panoramą racławicką, że też
3: tylko
1: dużo
3: odrobinę starsza.
1: Odrobinę starsza, tak, tak, ale mówię o takiej, takim ogromie tego, w jaki sposób to dzieło zostało stworzone.
3: No ciekawe, co twórcy powiedzieliby o tym ocieplaniu relacji francusko-angielskich. Magda Mikołajczuk, bardzo dziękuję. W Poznaniu zebrali się najwybitniejsi archeolodzy świata. Biorą udział w specjalnym kongresie, który jest zwoływany co 3 lata w różnych miejscach na Ziemi. A w Poznaniu wszyscy są zgodni co do jednego, że archeologia przeżywa najlepszy okres w swojej historii, a to wszystko dzięki nowym technologiom i sztucznej inteligencji.
4: Tutaj mogę panu pokazać, że ja sobie wyjadę tą głowicą.
5: Odjeżdża obiektyw.
4: Teraz moim zadaniem jest tak naprawdę znaleźć tylko to miejsce.
5: Takim joystickiem pan operuje?
4: Dokładnie. Michał Subsar, mikroskopy cyfrowe Kijens.
5: Czyli znajdujemy coś na wykopalisku, dokładnie. Kładziemy tutaj.
4: I teraz pojedynczy strzał. Od razu widzimy punkt strzału, z którego ja będę pobierał materiał. Klikam start. To jest powiększenie w tym momencie razy 300. Od razu system nam mówi, że w danym miejscu to, co mamy, to jest miedź.
5: Czyli wystarczy włożyć pod obiektyw, on wszystko zrozumie, pokaże, wyjaśni.
4: Dokładnie, tak naprawdę no, cały system nas prowadzi krok po kroku.
6: Samolot skanuje nam pewne obszary kraju, a my poszukujemy z użyciem sztucznej inteligencji tych kopców, które kiedyś były czyimś grobowcem. Michał Jakubczak, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. No i to, co jest chyba naszym takim najciekawszym ostatnich lat, czy ostatnich właściwie miesięcy odkryciem, to, że tak naprawdę na obszarze Kujaw tych kurhanów możemy znaleźć co najmniej kilkaset. Wcześniej tak naprawdę nasz katalog zamykał się w kilkudziesięciu.
5: Jak ta archeologia się zmienia? Czy ona się zmienia w obecnych czasach, czy jest łatwiej być archeologiem?
6: Tak naprawdę archeologiem jest być coraz trudniej, ponieważ tych metod pojawia się nieskończona ilość.
5: Czy archeolog to jest osoba, która jeszcze faktycznie przebywa na wykopaliskach, idzie w teren?
6: Jak najbardziej. Ten okres wakacyjny jest dla nas okresem terenu. Większość z nas pozyskuje te dane gdzieś w terenie, w przeróżnych, często szalonych.

0: różnych miejscach, no a potem wracamy.
1: Z takich ciekawostek to analizy strontu. To jest taki pierwiastek, który znajduje się w człowieku, w zwierzętach, w roślinach. Dominik Płaza, dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Określając poziom tego strontu w odkryciach archeologicznych, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten zmarły, którego odkrywamy na jakimś terenie, jako dziecko mieszkał w tym samym miejscu, czy jako dziecko mieszkał na innym terenie, o którym świadczy ten poziom tego strontu. Stąd na przykład takie najsłynniejsze użycie tego pierwiastka to była identyfikacja łucznika ze Stonehenge, który okazało się, że nie był wcale z terenu tego brytyjskiego stanowiska, tylko pochodził z gór ze Szkocji.
2: I to jest historia dosłownie zapisana w kościach, tak?
1: Tak, i to jest historia, którą odczytujemy z kości. Tam małą próbkę wkładamy do urządzenia, określamy ten poziom strontu i jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany zmarły jako dziecko mieszkał w Poznaniu, czy do tego Poznania przyszedł spod Krakowa.
3: Na terenie Polski nasza koleżanka prowadzi badania w sumie niedaleko, bo w okolicach Kościana. Iwona Słupkowiak-Tabaka. Jestem prodziekanem Wydziału Archeologii UM. W tym miejscu, co wcześniej było kwestionowane, bo uważano, że grobowce megalityczne występują tylko na Kujawach, okazuje się, że w Wielkopolsce też najczęściej obecnie rejestruje się je w lasach. Tego po prostu nie zauważamy, bo one się wtopiły w krajobraz i właśnie nowe technologie archeologii bardzo sprzyjają.
4: A w temat zagłębił się Kacper Lawiński. W studiu Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Będziesz informował fanów tenisa, że powinni przygotować zapasy kawy i napojów energetycznych na wieczór.
5: Tak, turnieje rozgrywane gdzieś za oceanem zawsze powodują, że trzeba troszkę tych zapasów zrobić. Mecze mogą być o różnych porach, a dziś przed nami 5 spotkań z udziałem polskich tenisistów podczas rywalizacji w US Open. Iga Świątek, po tym jak pokonała Chinkę Chu Wang 6-2, 6-3 w pierwszej rundzie, czeka na mecz z reprezentantką Argentyny Nadią Podorowską. Dawid Celt, kapitan polskiej reprezentacji, twierdzi, że Polkę stać na wiele, bo dobrze weszła w turniej.
6: Iga bardzo solidna, bardzo powtarzalna, potwierdza to, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. Fajne wejście w turniej z niełatwą rywalką. Trzeba było pograć, trzeba było popracować, pobudować akcję. Nie było pośpiechu, właśnie było bardziej budowanie, przygotowywanie pozycji do ataku. Poparte to wszystko było bardzo dobrym serwisem. Chinka próbowała, ma się z czego odwinąć i próbowała, no bo nie miała innego wyjścia. Starała się grać swobodnie, wyjść poza strefę komfortu, podejmując większe ryzyko, ale nie przekładało się to dla niej na wynik. Mecz pod pełną kontrolą Igi, mecz rozegrany na bardzo dobrym poziomie.
5: A dzisiejszy mecz z Nadią Podorowską w okolicach 19. Opady deszczu storpedowały wtorkową rywalizację, zmuszając organizatorów do przerwania kilku meczów, w tym z udziałem dwóch Polek, a zatem w nocy dokończenie. Magda Linet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones 4-6. Magdalena Fręch remisuje z Amerykanką Iwą Jowić 4-4. Dokładne godziny wznowienia tych spotkań nie są jeszcze znane. Dziś też rywalizacja w drugiej rundzie i tu z godzinami jest troszeczkę lepiej, wiemy więcej. Hubert Hurkacz kontra Ben Shelton to w okolicach 19:30, a także Kamil Majszak rozstawiony z numerem 20. Drugim jego rywal Valentin Vacherot z Monako i tutaj spotkanie nie wcześniej niż przed północą. To jeszcze o piłkarskim Pucharze Polski, o którym mówi się, że to trofeum tysiąca drużyn. Wczoraj kilka z tych drużyn pożegnało się z rywalizacją i to dość niespodziewanie. Na przykład Legia Warszawa 0-3, porażka z Motorem Lublin, szansa na rewanż już w najbliższą sobotę w meczu ligowym. Zagłębie Lubin odpadło z Siarką Tarnobrzeg, uległo 2-3 na wyjeździe, a Wisła Kraków w Opolu z Odrą przegrała 1-2, a także na przykład grające w drugiej lidze Podhale Nowy Targ wyeliminowało pierwszoligową Pogoń Grodzisk Mazowiecki, wygrywając 2-1. Dziś będziemy patrzeć pewnie z zaciekawieniem na kilka wyrównanych spotkań. Resowi z Arką Gdynia, Miedzi Legnica z Chrobrym Głogów. Tutaj małe derby mamy. Mamy też mecz Widzewa Łódź z Koroną Kielce czy Znicza z Krakowią.
4: Ciekawy jestem, czy tenis już wyprzedził piłkę nożną, jeżeli chodzi o sport, na który rodzice zawożą swoje dzieci najczęściej albo najchętniej.
5: Może w tej pierwszej fazie tak być, natomiast czy ta tendencja się utrzymuje latami, no to trudno powiedzieć, bo tenis wymaga nakładów.
7: Ale
5: ogromnych nakładów.
7: Mierząc miarą naszych reprezentantów, no to tenis powinien
4: warto by było
7: w
4: inwestować
7: czasie,
4: w tenis.
7: Prawda?
4: Nieprzypadkowo o to pytam, dlatego że do naszych słuchaczy z takim pytaniem zwróciłem

0: się Patryk Michalski po 13. Czy nie przesadzamy z tymi zajęciami dla dzieci?
1: Dla dzieci rzeczywiście, bo ze wszystkim można przesadzić. I czy tenis angielski, chiński, zajęcia plastyczne i piłka nożna.
0: I balet.
1: To nie za dużo jednak.
0: Czekamy na Państwa telefony. Po 13 Patryk Michalski będzie z naszymi słuchaczami, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
5: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam. W Łódzkiem na S8 na wysokości MOP-u Sięganów w południe samochód osobowy wjechał w bariery. Nikomu nic się nie stało, ale nadal zablokowany jest wjazd na MOP. To jest na 197 km i taka sytuacja może utrzymać się do godziny 14.30, bo to dość świeża sprawa. Na A4 w Dolnośląskiem problemy w ruchu są między węzłami Budziszów i Udanin.

pobliżu węzła Udanin. Tutaj w wyniku prowadzonych czynności policji na drodze zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca na 115 kilometrze. Więcej informacji na temat tego, jakie te działania są prowadzone, nie mamy. Wiemy tylko, że autostrada ma być w tym miejscu odblokowana mniej więcej o 13:30. Na A4 bez zmian także w województwie śląskim na trasie między węzłami Mikołowska i Francuska w pobliżu Katowic. Tutaj przypomnijmy, samochód ciężarowy wjechał w barierę, wskutek czego jedna osoba została ranna, a po tym zdarzeniu zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Mamy też korki na A4 między węzłami Strzelce Opolskie i Łany w kierunku Gliwic. Tu powodem są prace drogowe, także na wysokości Katowic w kierunku Krakowa, choć tu spowolnienie jest już niewielkie. I także już zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja na A4 w Dolnośląskiej między węzłami Kąty Wrocławskie i Kostomłoty w kierunku granicy państwa. Jest jeszcze spowolnienie. Droga krajowa numer 42 w Świętokrzyskiem nadal zablokowana między Starachowicami a Ostrowcem Świętokrzyskim w Stykowie. Tutaj przypomnijmy, doszło do śmiertelnego w skutkach zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba zginęła, jedna osoba została ranna. Droga jest zamknięta na 276 kilometrze. Tutaj policja kieruje na objazdy, jadąc w kierunku Ostrowca przez miejscowość Kałków w kierunku Krajowej 9, a jadąc do Starachowic przez Lubienie w kierunku drogi krajowej numer 42.

0: Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Rosja korzysta z kryptowalut, mówi premier Donald Tusk. Przed posiedzeniem rządu skomentował weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Za chwilę więcej na ten temat nasza reporterka. Tragiczne zdarzenie w powiecie sieradzkim. Kierowca ciężarówki potrącił kobietę przechodzącą przez jezdnię.
1: Kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
0: Mieszkańcy, policja, przepychanki i eksmisja. Za chwilę relacja naszego reportera z Poznania, gdzie do interwencji doszło na sprzedanym osiedlu maltańskim. Pożar hali w Lublinie był sabotażem, podaje TVP Info. Do groźnych incydentów dochodzi w ostatnim czasie nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech. W niedzielę w Lublinie spłonęła hala z kompozytorami do samolotów w Skarżysku Kamiennej, część fabryki produkującej drony. Tu służby są pewne, że był to sabotaż. W Niemczech z kolei po incydentach pod elektrowniami dziś w nocy doszło do wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta, by zmienił zdanie w sprawie ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. W piątek w Sejmie planowane jest głosowanie nad kolejnym, trzecim wetem Karola Nawrockiego do ustawy w tej sprawie. Ustawy, która zdaniem szefa rządu utrudniałaby inspirowanym przez Rosję sabotażystom działania w naszym kraju. Szef rządu ma nadzieję, że zdanie zmienią też posłowie opozycji. Słów premiera słuchała Sylwia Białek, która jest teraz przed kancelarią premiera. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakich argumentów użył szef rządu?
2: Premier powiedział, że rynek kryptowalut bez nadzoru jest wykorzystywany między innymi przez zleceniodawców aktów sabotażu. W ten sposób Rosja opłaca terrorystów, bo jak mówił szef rządu, bez ustawy na tym rynku można bez ograniczeń buszować. Dlatego Donald Tusk ma nadzieję, że prezydent, który trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach, zdanie zmieni.
3: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta.
2: Donald Tusk zaznaczył, że najbliższe tygodnie będą krytyczne, nie tylko jeśli chodzi o działania na froncie na Ukrainie, ale także będą dużym wyzwaniem dla wszystkich państw tej części Europy, jeśli chodzi o rosyjskie plany. Premier powiedział, że w przypadku pożaru w Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, do aktu sabotażu. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie nie ma tego typu dowodów, ale ze względów na charakter produkcji. Chodzi o produkcję elementów do budowy obiektów latających. Nie można tego wykluczyć.
0: Relację przygotowała Sylwia Białek. Dziękujemy. Do tragicznego zdarzenia doszło w Łódzkiem. 28-letni kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił kobietę przechodzącą z dziećmi przez jezdnię. Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z komendy w Sieradzu.
1: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
0: Jedno z dzieci doznało niegroźnych obrażeń i zostało przewiezione do szpitala.

0: ale drugiemu nic się nie stało. Obywatel Białorusi prowadził autobus z komunikacji miejskiej pod wpływem alkoholu. Został wydalony z Polski, mówi Paweł Smyk z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Ustalono, że dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Polski stanowił zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W związku z tym komendant placówki Straży Granicznej w Lublinie unieważnił jego wizę krajową i wydał decyzję zobowiązującą go do powrotu. Mężczyzna został doprowadzony do linii granicy państwowej i został przekazany białoruskim służbom granicznym.
0: Obywatel Białorusi został też objęty 8-letnim zakazem przebywania w Polsce oraz całej strefie Schengen.
2: To są aktualności jedynki.
0: Awantura w Poznaniu. Trwa eksmisja mieszkanki na tzw. osiedlu maltańskim w Poznaniu właśnie. Kilkadziesiąt osób próbuje zagrodzić drogę policji, zarzucając komornikowi i właścicielowi terenu, że działania są nielegalne. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Maciej, co dokładnie dzieje się na miejscu?
3: W tej chwili grupa kilkudziesięciu policjantów odstąpiła nieco od furtki, którą jeszcze kilkadziesiąt minut temu próbowano sforsować. Policjanci wciąż są na miejscu, ale na miejsce dociera też karetka pogotowia, bo jedna z mieszkanek obserwująca całą tę sytuację z sąsiedniej działki miała zasłabnąć. Na miejscu jest komornik i ekipa, która próbuje sforsować wejście do posesji. Na posesji jest też grupa kilkudziesięciu protestujących, którzy wprost sprzeciwiają się działaniom komornika i obecnego właściciela. Pełnomocnik eksmitowanej Marcin Czachor uważa, że eksmisja prowadzona jest niezgodnie z prawem.
4: Moim zdaniem ta egzekucja jest prowadzona na podstawie wadliwego tytułu prawnego.
3: Pełnomocnik dewelopera Jacek Masiota, czyli właściciela terenu, uważa, że eksmitowana kobieta odrzuciła wszystkie formy pomocy i wcześniejsze propozycje, mówi Jacek Masiota.
5: Mieliśmy wczoraj spotkanie. Żadna inna oferta niż ta, że mamy się wstrzymać, do nas nie wpłynęła, nie została wyrażona ani przez panią Sandrę, ani przez jej pełnomocnika.
3: Z działek podobnych do tej na osiedlu maltańskim ma zostać wysiedlonych jeszcze około 100 rodzin, które mieszkają na terenie sprzedanym przez kurię deweloperowi. Działania tu na miejscu mogą potrwać jeszcze nawet kilka godzin. Obrońcy eksmitowanej nie chcą opuścić posesji.
0: Relację przygotował Maciej Szefer. Dziękujemy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Słońce na przemian z chmurami, a na północy, na wschodzie, a także miejscami na południu możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach około 21-22 stopni na północy i w centrum, do 24-25 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1006 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 77 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Szczucinie 65 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 4. W Zawichoście 170 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Puławach 59 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Warszawie 99 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Kępie Polskiej 153 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Toruniu 82 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Tczewie 214 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 6. Na Sanie w Przemyślu 76 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 59 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Na Bugu we Włodawie 50 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 108 cm. W ciągu ostatniej doby było 2, ujścia Nysy Kłodzkiej 273 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Malczycach 123 cm. W ciągu ostatniej doby było 8, w Połęcku 24 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 4. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Poznaniu 132 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 1, w Gorzowie Wielkopolskim 169 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8. edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Tutaj, szybko! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
13: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
14: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
15: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
14: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
15: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
14: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
15: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
14: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
15: Zapraszają Ula Kaczyńska
14: i Marcin Wojciechowski.
15: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: New Shoes, muzycznie od Paolo Nutiniego, no i nowy temat w to środowe popołudnie do dyskusji. Kwadrans po 13:00, Patryk Michalski. Dzień dobry.
1: Tylko szczerze.
0: +22 645 22 66. Oczywiście muszę zacząć od naszego numeru telefonu, żeby mogli Państwo do nas zadzwonić i podzielić się swoją opinią na dzisiejszy temat. A dziś tak się składa, pierwszy dzień takich normalnych lekcji w szkole, ale przecież lekcje to nie wszystko, bo po szkole dzieciaki lecą na angielski albo na chiński, na karate, judo, naukę pływania, taniec, warsztaty plastyczne, piłkę nożną, albo podstawowy kurs programowania. I dziś do dyskusji wrzucam zatem temat zajęć dodatkowych. Czy da się z nimi przesadzić? Czy zajęcia dodatkowe powinny odbywać się kosztem czasu wolnego dzieci? A może w dzisiejszych czasach lepiej dać młodym więcej luzu, bo i tak nie brakuje nauki w szkole? 22 645 22 66. Proszę dzwonić, dzielić się swoimi opiniami, spostrzeżeniami, a my posłuchajmy na początek, co na ten temat sądzą spotkani przez naszego reportera na przechodnie na warszawskiej ulicy. Jak postępowali w tej kwestii ze swoimi dziećmi?
2: Chodziło do szkoły sportowej i uważam, że to był bardzo dobry pomysł, więc tak naprawdę zajęć było dużo. Nie narzekała, na pewno nie narzekała.
3: Rozwijać dzieci, a niech później sobie wybiorą, w jakiej dziedzinie chcą dalej iść, ale próbować zdecydowanie.
4: No ale gdzie jest ta granica pomiędzy przeciążeniem dziecka a tymi próbami?
3: No to już trudno powiedzieć.
2: No na pewno to nie mogą być ambicje rodziców, tak? Czyli nie, że rodzic chce, tylko to dziecko jednak powinno mieć jakieś zdanie.
3: Zainteresowanie.
2: Na pewno próbować.
5: Trzeba zrobić w granicach rozsądku.
4: Czyli jak?
5: Na pewno dziecko w pierwszej kolejności też będzie potrzebowało kontaktu z rodzicem, żeby oni spędzali ten czas razem, wytwarzali swoją więź, ale też trzeba wspierać właśnie w tych zajęciach, które będzie chciał rozwijać, w którym będzie się zainteresować.
4: Czyli nie wszystko naraz, nie na siłę, tak?
5: To prawda, no bo jeżeli dziecko nie ma ochoty na coś chodzić, a to jest tylko kwestia, powiedzmy, widzi mi się rodzica, bo uważa, że to mu się przyda w życiu, no może i się przyda, ale może po prostu dojrzeje do tego później.
6: Myślę, że to obciążało i było bardzo dobre. Jeżeli mówimy o wychowaniu dzieci w latach 90., to po pierwsze to było dość drogie i dość ekskluzywne, jeżeli chodzi o wysyłanie dzieci na jakieś dodatkowe zajęcia. Natomiast z perspektywy czasu to wyrzeczenie miało na pewno pozytywny impact na życie.
4: Czego się pan nauczył?
6: Ja chodziłem na dużo zajęć, na matematykę, na muzykę, na różne dodatkowe rzeczy, które z perspektywy dziecka były bez sensu, z perspektywy dorosłego człowieka to potem się okazuje, że to miało wartość.
7: Przerost ambicji, chyba to pierwsze, co mi przychodzi do głowy.
0: Aleksander Ziemiańczyk pytał na ulicy, a ja pytam Państwa, co sądzicie na ten temat? Czy z zajęciami dodatkowymi można przesadzić? Jak zachować umiar w rozwijaniu pasji dzieci? A może jeśli dzieci chcą chodzić i na angielski, i na tańce, i na warsztaty aktorskie, i na jakieś treningi sportowe, to po prostu nie zabraniać? 22 600

0: 45 22 66. Proszę dzwonić, można też pisać na naszym Facebooku, ale jest już dziś pierwsza z nami na antenie pani Cecylia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.

0: zajęcia dodatkowe. Czyli na przykład rozwijamy talent, bo ktoś pięknie tańczy, ktoś chodzi na konie, czy ktoś śpiewa, ale na pewno jestem przeciwna dodatkowym zajęciom płatnym, tak zwanym korepetycjom.
1: A tak, rzeczywiście w sensie, tutaj chyba musimy też rozgraniczyć. Co oznaczają te zajęcia dodatkowe?
0: No właśnie, bo jeżeli mówimy o zajęciach dodatkowych sensu stricte korepetycje, to jestem temu przeciwna, bo uważam, że szkoła, wiem, że to będzie niepopularne i zaraz nauczyciele będą dzwonić, że szkoła jest od tego, żeby nasze dzieci w tym zakresie podstawowym nauczyć, wymagać oczywiście, ale nauczyć, żeby rodzice nie musieli po południu jeździć z jednym dzieckiem na angielski, z drugim na francuski, potem znowu z pierwszym gdzieś na matmę, a może na fizę. Także to mają być zajęcia dodatkowe.
1: Dodatkowe,
0: tak,
1: które rozwijają pasje, talenty,
0: tak, dokładnie,
1: hobby.
0: Rozwijają talent, pasje, zajmują dziecku czas, ale na wesoło. A nie, to jest dodatkowy czas przeznaczony na naukę, która powinna być załatwiona w cudzysłowie w szkole.
1: Pani Cecylio, bardzo dziękuję za telefon.
0: Dziękuję
1: i tutaj
0: również.
1: Na ważną rzecz nam pani zwraca uwagę i myślę, że musimy to sobie uściślić do naszej dyskusji, że rzeczywiście dzisiaj pytamy o te zajęcia dodatkowe właśnie takie, które mają rozwijać pasje, talenty czy kondycję sportową, czyli to na przykład niech będzie język obcy, no tak, na przykład taki, którego nie ma w szkole, ale niech to będą warsztaty aktorskie, zajęcia plastyczne, taneczne, jakieś sporty, piłka nożna, siatkówka czy judo. O tym porozmawiajmy, czy z takimi zajęciami można przesadzić. 22 645 22 66. Pan Dariusz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak przekornie na własnym przykładzie. Dwie córki. Jedna sportowiec, właśnie bardzo dobrze pływała, no różnego rodzaju zawody wygrywała i tak dalej. I druga, no nic. I pojechaliśmy kiedyś na kajaki, żeśmy się wywrócili. No ten sportowiec w rzece sobie nie poradził, aha, a tamta sobie poradziła. Po prostu inne środowisko. W basenie jest inna woda, a w rzece jest inna woda, tak? Inna przejrzystość. I po prostu tak. I właśnie jedna chodziła na te zajęcia do klasy sportowej wręcz, a druga nic. Ale gdy przyszło takie, wie pan, zagrożenie, no to tamta sobie poradziła.
1: Ale to myśli pan, że to jakoś brak tych zajęć dodatkowych wpłynął, czy po prostu umiejętność poradzenia sobie w takiej sytuacji?
2: To znaczy nie, inaczej. Ja uważam, że jeżeli ktoś chodzi na basen, gdzie jest przejrzystość wody, tak? Aha. Gdzie jest trener, inaczej, ratownik i tak dalej, to człowiek się tak czuje, niby jest w wodzie, ale jest jak gdyby u siebie. A tamta nigdy nie chodziła na basen, natomiast jak znalazła się w środowisku obcym, sobie poradziła.
1: No to jest ciekawe spostrzeżenie. Dzięki serdeczne za telefon. Pan Piotr teraz z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja uważam, że takie zajęcia są bardzo dobre i potrzebne młodym ludziom. Szczególnie w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, często dzieci wracają ze szkoły, to pomimo odrobionych lekcji często sięgają po telefon czy gry komputerowe i uważam, że to trochę zabiera tego czasu. I też uzależnia, a taki właśnie czy uprawianie sportu, czy tenis. Ja nawet mówię na swoim przykładzie, że też właśnie odkryłem sobie pasję do tenisa i też miałem przyjemność chodzić do szkoły muzycznej, do pierwszego stopnia, gdzie gdzieś tam się pewne przyjaźnie się zawiązały, także uważam, że jak najbardziej. Ale
1: i nie
3: wiadomo,
1: czuł się pan jakoś przeładowany, że była nauka w normalnej szkole, treningi i jeszcze nauka gry na instrumencie?
3: Wydaje mi się, że jak chodzi o treningi, to było takie rozładowanie emocji, i wiadomo, też hormony szczęścia się wydzielają. Jak chodzi o szkołę muzyczną, to ja chodziłem do pierwszego stopnia i uważam, że to jest bardzo luźna forma, bo nie ma tam takiej, że tak powiem, aż tak wielkiej presji, jak na przykład w drugim stopniu, czy w innych placówkach, więc jest to do ogarnięcia. A jak ma się taki pełny grafik, to też łatwiej młodym ludziom jest zorganizować sobie czas.
1: Ciekawa perspektywa i ciekawa opinia. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. 22 645 2066. Czekamy na kolejne telefony w temacie zajęć dodatkowych, czy z tymi zajęciami dodatkowymi dla dzieci po szkole można przesadzić, czy wręcz przeciwnie. No właśnie trzeba, jak powiedział pan Piotr, dzieciom ten czas wolny organizować. Psycholog Agata Dominik jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry, cześć.
1: Agato, co po tych pierwszych telefonach powiesz? Nasi słuchacze raczej za tym, żeby dzieci wysyłać na zajęcia dodatkowe. Pytanie, czy można przesadzić?
4: Oczywiście, że można przesadzić.
1: Jak ze wszystkim.
4: Ja bym chciała zwrócić uwagę na taką rzecz, że w latach

0: W latach 90. tych zajęć dodatkowych było mało. Jeden raz w tygodniu jeden ze słuchaczy mówił o tym, że chodził na zajęcia dodatkowe, ale to było takie niszowe.
1: To kosztowało, prawda?
0: No, dodatkowo to kosztowało. A w tej chwili jest taka dobroć tych zajęć dodatkowych, taka ogromna możliwość, włącznie z tym, że jest joga matematyczna i zawsze mnie to fascynuje, co dzieci się tam uczą. Mhm. W każdym razie absolutnie można przesadzić i przestymulować dziecko w, można powiedzieć, też w rodzicielskich potrzebach. Często wysyłamy dzieci nasze na te zajęcia dodatkowe nie z powodu tego, że dziecko ma jakieś chęci, coś chce rozwijać, coś mu się podoba, tylko ze względu na lęk na przykład o dziecka przyszłość lub też nasze własne ambicje tam się pojawiają.
1: No,
0: pojawia
1: tak.
0: się coś,
1: Pojawiły
0: co my byśmy chcieli.
1: Też
0: tak,
1: wśród
0: dokładnie.
1: Głosów w sądzie. Że rodzice no, mogą realizować w ten sposób jakieś własne ambicje, wysyłają te dzieci na kursy programowania, żeby na pewno zostało informatykiem.
0: Absolutnie, albo taka sytuacja, mama chciała zawsze jeździć na koniu, nie było możliwości, wysyła dziecko na konia. Dziecko absolutnie nie czuje tego flow, nie ma takiej potrzeby, ale mama za wszelką cenę dodając, mnie na to stać nie było, korzystaj z tego, co mam. Proszę zwrócić uwagę, jaka tu może się pojawić frustracja między rodzicem a dzieckiem, presja. I jest coś takiego, że jeżeli nasze dzieci chodzą bardzo często na zajęcia dodatkowe, to normalnie mają wypalenie dodatkowe z powodu dodatkowych zajęć. Mają obniżony nastrój. Tak jakby były poddane po prostu wypaleniu zawodowemu, tylko w wersji zajęcia dodatkowe.
1: I to już jest bardzo ważna informacja i taki pierwszy punkt, odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić, czy tych zajęć nie ma za dużo. 22 645 22 66. Kolejni słuchacze z nami. Pan Rafał, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja myślę, że bardzo łatwo jest sprawdzić to, czy dziecku trzeba zorganizować zajęcia dodatkowe, jakieś tam pozalekcyjne, czy nie. Wystarczy spojrzeć, co dziecko robi w czasie wolnym. Bo jeżeli siedzi przed komputerem i tłucze w tą klawiaturę i gra w durne gierki, to znaczy, że tych zajęć na pewno mu brakuje. Poza tym bardzo mi się podobał ten pan, który powiedział, że z perspektywy dziecka wydawało mu się to nie najlepsze, teraz wie, że to dobre. Sam nie umiem pływać, moje dzieci pływają świetnie, chociaż też miały różne nastroje, kiedy je ciągałem na basen i to właśnie też tak trochę na siłę.
1: No właśnie, teraz ale to czy warto siłę. Tak na siłę? Czy skutek
2: warto,
1: jest w takim
2: bo teraz,
1: razie?
2: Bo teraz skutek tego, że umieją pływać, jeżdżą na obozy żeglarskie, interesują się właśnie takimi wodnymi sportami.
1: Czyli te pasje udało się rozwinąć po prostu dzięki tym zajęciom.
2: A co do zajęć płatnych, tak jak ta pani była przeciwniczką, to wie pan, powiem przewrotnie, że zlikwidować policję drogową, bo przecież wszyscy powinni jeździć zgodnie z przepisami. Ale niestety szkoła nie nauczy i nie będzie sytuacji, że szkoła przygotuje tak, żeby moje dziecko mogło pójść na porządne studia, a co najmniej takie, na które intelektualnie się nadaje.
1: Tu w nawiązaniu do tych korepetycji, rozumiem, pan nawiązuje.
2: Tak, i jeżeli nie wykupię korepetycji, to niestety zmarnuje dziecku przyszłość, bo nie będzie robiło to, co mogłoby robić i mówię to już z punktu widzenia ojca, który ma to za sobą właśnie.
1: Jedna córka jest
2: psychologiem.
1: Skoro się udało, to tutaj kropkę musimy postawić, bo gong wybił. Serdecznie dziękuję za telefon. Myślę, że w takim razie temat korepetycji, skoro też tak państwa rozgrzewa, to być może na ten temat też tylko szczerze będzie trzeba podyskutować, ale przy innej okazji, bo dziś rozmawiamy o zajęciach dodatkowych. Pan Krzysztof z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. I ja pamiętam kolonie, na które jeździłem. Na koloniach, na których było mnóstwo rzeczy do zrobienia, czyli opiekunowie nas aktywizowali, to były najlepsze kolonie na świecie.
1: Pani Krzysztofie, ale w ciągu roku szkolnego to z tymi zajęciami dodatkowymi.
3: Tak, ale chodzi to, jakby to trzeba przyłożyć troszkę też na wychowanie dziecka.
1: Okay.
3: Chodzi o to, że jeżeli dziecko ma zaktywizowany swój czas, to bardziej docenia ten wolny czas. Mhm. Oczywiście, że dziecko też powinno się nudzić, ale można przesadzić jak najbardziej. Moja córka chodzi do szkoły muzycznej, mój syn teraz też idzie do szkoły muzycznej, idzie do pierwszej klasy, bo to jest nasze dzieci mają potencjał muzyczny, więc my ich pchamy je naturalnie w ten kierunek ich rozwoju.
1: Ale to właśnie, znów dopytam, czy pan pcha na siłę, czy dzieci widzą, że chcą się rozwijać w tę stronę?
3: Tylko, czy jak ja bym zapytał sześciolatka, czy ty, kochany mój synku, chciałbyś pójść do szkoły muzycznej, czy on mi odpowie tak, czy powie nie? To trochę też tak naprawdę...
1: Jak mu się podoba gra na instrumencie, to pewnie tak.
3: Albo i nie, to jest takie wróżenie słów. Dlatego jakby rodzice to jest bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja. Trzeba czuć czuć i czuwać nad swoim dzieckiem to, co potrzebuje, i chyba tak samo jest z każdą inną formą aktywności.

A to rzeczywiście kupuję, że no rodzic jest od tego, żeby trochę dziecko nakierunkować. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za telefon i czekamy na kolejne 22 645 22 66. Czy z zajęciami dodatkowymi można przesadzić, czy pozwolić dzieciom na więcej luzu, więcej nudy? Do dyskusji wracamy za chwilę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I to nie karmazynowa noc, jak przed chwilą od Izabeli Trojanowskiej, ale środowe popołudnie i tylko szczerze. Dziś rozmawiamy o zajęciach dodatkowych dla dzieci. Czy można z nimi przesadzić? Czy dzieci powinny mieć wypełnione popołudnia od poniedziałku do piątku? Czy pozwolić dzieciakom na więcej luzu? 22 645 22 66. Jest z nami pani Elżbieta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i redaktorów prowadzących. Ja powiem troszeczkę tak ze swojego doświadczenia, gdy byłam nastoletnią dziewczynką, to były lata 90, bardzo chciałam chodzić na zajęcia pozalekcyjne. Niestety rodzice nie dysponowali autem i nie miałabym jak wracać do bliskiego miasta, gdzie chciałam bardzo uczęszczać do szkoły muzycznej. Teraz są takie czasy, że są ogromne możliwości. Też nie posiadam dzieci, ale patrząc z perspektywy, jak moi przyjaciele kształtują swoje dzieci i czasami myślą, że Boże, oni za dużo sobie nakładają. Jeżeli ktoś chce i ma chęci do bycia poza domem wieczorami, chcą uczęszczać na zajęcia sportowe, muzyczne, niech to robią. Też myślę, że warto z dzieci wydobyć właśnie te zamiłowania, bo może dziecko samo też nie potrafi się ukierunkować, a jak wie, co chce robić, żeby je wspierać.
1: Okej, ale czyli da pozwalać dziecku próbować, zapisywać się na kolejne i na kolejne i niech znajdzie te zajęcia, które będą sprawiały mu przyjemność?
2: Myślę, że tak, bo jeżeli nie próbujemy, to nie wiemy, więc lepiej próbować, niż nie próbować i żałować.
1: Pani Elżbieto, ciekawa

0: bardzo perspektywa i dziękuję za telefon. Jest teraz z nami pani Katarzyna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja również będę krążyć wokół tematu chociażby szkoły muzycznej, ponieważ mam syna Miłosza, który z własnej inicjatywy chciał się zapisać do szkoły muzycznej równolegle zaczynając klasę pierwszą szkoły podstawowej, ponieważ kolega zaczął grę na flecie. 4 lata była to walka o to, żeby w ogóle siadł do tej gitary, żeby uczył się, żeby cokolwiek chciał próbować. I koniec końców zrezygnowaliśmy, uważając, że jest to dla niego bardzo duże obciążenie. Dzisiaj tego żałuję. Jest w 8 klasie, brakowało mu 2 lata do skończenia tej szkoły. Sam widzi, że była to duża dyscyplina. Dzięki temu łatwiej układał sobie ten dzień. Nie miał problemu z przygotowaniem się do lekcji w szkole podstawowej, mimo że trafiliśmy też trochę w okres pandemii z tą nauką. I dlatego uważam, że zadaniem rodzica jest tak pokierować, żeby pokazać mu faktycznie te możliwości, ale uczyć też tej dyscypliny, żebyśmy nie chowali przysłowiowych płatków śniegu, tak jak to teraz ma miejsce.
0: Ciekawe, bardzo ciekawe. Kolejna ciekawa perspektywa. Dziękuję pani Katarzyno. Bardzo ciekawe państwa głosy i czekam na kolejne. 22 645 22 66. Nasza ekspertka, psycholog Agata Dominik przysłuchuje się państwa telefonom. Agato, to nawiążę do tego, co pani Elżbieta, poprzedniczka pani Katarzyny, powiedziała. A jeśli dziecko bardzo chce chodzić na te wszystkie zajęcia i na tańce, i na pływanie, i na język, i chce malować, i później jeszcze grać w piłkę, to pozwolić czy nie?
2: Zacznijmy od tego, że dzieci ekscytują się nowością, tak jak pani Katarzyna powiedziała, tak, że kolega gdzieś, koleżanka i tak dalej, i dzieci żyją tu i teraz. W związku z tym ta ich ekscytacja i taka chęć na kolejne zajęcia mogą się pojawiać bardzo często. Ja ze swojego psychologicznego punktu widzenia zachęcam państwa do zastosowania takiej metody, że umawiamy się z dzieckiem, że 2-3 aktywności, żeby sobie wybrało. Żeby rzeczywiście znalazło i odnalazło ten swój talent, który gdzieś tam jest zakopany, zakorzeniony lub po prostu trzeba go wydobyć.
0: Rozumiem, te 2-3 aktywności w jednym czasie, na przykład w przeciągu miesiąca, dwóch, i później sprawdzimy, co ci sprawia przyjemność, a z czego możemy zrezygnować.
2: Bardziej bym chciała nawiązać, tylko są 2-3 aktywności. Umawiamy się na przykład, że idziemy na taką lekcję pokazową, takie zajęcia pokazowe, jeżeli ci się podoba, to umówmy się, że na przykład przez pół roku będziesz uprawiał tę dyscyplinę sportową. Żeby też zarządzić tym, żeby dziecko dokonywało po pierwsze wyborów, ale po drugie, żeby liczyło się z pewnymi swoistymi, w cudzysłowie, konsekwencjami. Co mam na myśli? Że nie zmieniamy zajęć co tydzień, bo mamy to, to, to i to, tylko staramy się wybrać takie zajęcie, które będziemy kontynuować. Oczywiście, tak jak tutaj państwo i wybrzmiewa bardzo często szkoła muzyczna, jest mnóstwo rodziców, z mojego doświadczenia mówi o tym, że jest mnóstwo rodziców, którym zależy na konkretnych zajęciach. Właśnie na szkole muzycznej, na zajęciach z angielskiego. Bardzo często też z mojej praktyki wynika, że jest to basen. I wtedy można się umówić z dzieckiem, słuchaj, zależy mi na tym, to jest bardzo dla mnie ważne, żebyś chodził na angielski, na basen, do szkoły muzycznej, a resztę, moje drogie dziecko, wybierz sobie sam. Też chciałabym bardzo ważną rzecz podkreślić. Tutaj się pojawiło u pana Krzysztofa. Nuda. Drodzy państwo, dajmy się dzieciom nudzić.
0: Tak, no to nuda też jest bardzo
2: tak
0: ważne.
2: Samo ważne.
0: Szczególnie w tych dzisiejszych czasach, kiedy dzieciaki są tak przebodźcowane.
2: Tak, dokładnie. Dziecko musi wiedzieć, że odpoczynek jest również ważną częścią dnia, co aktywności, więc jeszcze, żeby ono się umiało.
0: I jeszcze, Agato, nawiążę do tego, co pani Katarzyna powiedziała, ostatnio nasza słuchaczka, o motywację dzieci, bo tutaj syn się zapisał do szkoły wtedy, jak zobaczył, że kolega gra na flecie. Zapisał się do szkoły muzycznej. Często chyba dzieciaki też właśnie widzą, że ktoś inny chodzi na zajęcia, no to ja też chcę.
2: Oczywiście, dzieci też spektakularnie i z taką ogromną energią opowiadają. Chodzę na szarfy, chodzę na jogę, nie wiem, latam na parolotni. Oczywiście ja teraz wymyślam, ale bardzo często to jest tak, że to drugie dziecko też nie chce być gorsze. No trochę pojawia się taki efekt FOMO wśród dzieci. Skoro ty możesz, to ja też bym chciał. Ja też bym chciała.
0: I warto to zauważać. 22 645 22 66. Co robić z zajęciami dodatkowymi dla dzieci? Do dyskusji wracamy za chwilę.

0: za 19 minut 14.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I tylko szczerze dziś o zajęciach dodatkowych i szybko wywołuję naszych słuchaczy, którzy czekają w kolejce. Jest z nami pan Mateusz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja jak najbardziej jestem za zajęciami dodatkowymi, tylko w takim małym ale. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, dajcie dzieciom być dziećmi. Jeżeli dzieci mają gdzieś na podwórku jakąś taką zorganizowaną swoją, powiedzmy, topakę, to są najlepsze zajęcia dodatkowe, jakie tylko dziecko może mieć. Tam nie ma żadnych moderatorów, tam nie ma trenerów, tam są kłótnie, tam są konflikty, tam jest rozwiązywanie problemów.
0: Tam są zajęcia dodatkowe z życia po prostu.
2: Tam są najważniejsze zajęcia dodatkowe z życia. Oczywiście nie wszędzie są takie możliwości, nie wszędzie są te grupki takich małych znajomych, ale jeżeli to jest, to pamiętajmy o tym, że to są jedne z lepszych zajęć dodatkowych.
0: No a jeżeli tam te dzieciaki chodzą tylko z telefonami i szukają Pokemonów, zamiast pouczyć się gry na instrumencie albo czegoś pożyteczniejszego?
2: No i ja mam doświadczenie z takimi dziećmi, na razie małymi, 5-letnimi, to tam jeszcze nie ma telefonów, tam faktycznie jest zabawa, tam jest szkoła życia. I z takich zajęć te dzieci moje przychodzą najbardziej szczęśliwe, są najbardziej uśmiechnięte i najbardziej ich są zmęczone tym.
0: Panie Mateuszu, cieszę się, że to zdanie wybrzmiało tak, ale pozwólmy dzieciom być dziećmi. To chyba bardzo ważne i jedno z najważniejszych zdań tej naszej dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję za telefon. 22 645 22 66. Co robić z zajęciami dodatkowymi dla dzieci? Pchać ile wlezie, czy jednak dać dzieciom być dziećmi, jak powiedział przed chwilą pan Mateusz. Pani Ewa teraz jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. No przedmówca, zgadzam się to totalnie z przedmówcą, natomiast chciałabym tutaj dodać kilka zdań na ten temat. Fajnie by było, gdybyśmy zapisywali te nasze dzieci na zajęcia takie, które pozwolą im trochę wyrwać się z tego codziennego życia. Jeżeli na co dzień dziecko jest bardziej takie zamknięte, spróbujmy je może namówić na zajęcia, gdzie będzie miało kontakt z rówieśnikami, jakieś, gdzie są rywalizacje i w drugą stronę. Jeśli dziecko jest bardzo takie rozbiegane,
0: pobudzone.
3: Może warto by było tak pobudzone, może warto by było zapisać je na zajęcia właśnie takie bardziej wyciszające, jakieś nie wiem, czy szachy, czy malowanie, żeby miało wtedy okazję też jakby poznać drugą stronę i troszkę

0: troszeczkę się albo pobudzić, albo troszeczkę wyciszyć.
1: No, myślę, a jeśli na takich zajęciach dziecko się szybko znudzi i mu powie, mamo, ja jednak chcę na piłkę.
0: Dać szansę, oczywiście, okay. Jak najbardziej. Czas tego dzieciństwa jest też przeznaczony, powinien być na próbowanie. Mm-hmm. Ja, będąc małą dziewczynką, już od młodszych lat zostałam zapisana na balet. Po 2 miesiącach już wiedziałam, że to nie jest dla mnie. I już mamie nie wierciłam dziury w brzuchu. Miałam szansę iść na tańce, więc dużo, dużo próbowałam. I myślę, że przy 7 próbie zatrzymałam się na sporcie. I mam naprawdę bardzo miłe wspomnienia z tego okresu.
1: Świetnie, pani Ewo. Dziękuję serdecznie za telefon.
0: Dziękuję.
1: I też za bardzo ciekawą perspektywę. 22 645 22 66. Ten numer wybrał pan Paweł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło. Ja chciałem poruszyć taką jedną rzecz, mianowicie odpowiedzialność za jakość tych zajęć dodatkowych. Ponieważ często rodzice to traktują w ten sposób, że porzucają sobie gdzieś tam dziecko, no może nie tak prosto medytacją, tak? I mają tej godziny wolnego. Ja miałem taką historię z córką, która tak jak poprzedniczka chodziła na balet, ale to od razu spaliło na paneszce. Natomiast zaczęła chodzić do szkoły muzycznej. To wbrew pozorom jest dosyć ciężka historia, bo tam jest i teoria, i granie. I to szło bardzo fajnie przez kilka lat. Także uśpiło naszą czujność. Była córka na jakichś koncertach ciągle, tu w Warszawie, to w pomarańczarni grała. No w ogóle było bardzo fajnie. Bardzo lubiła grać, siedzieliśmy tam. I nagle w ostatnim roku zmienił się nauczyciel na takiego młodego wirtuoza, który był bardziej zainteresowany młodością niż nauczaniem. No i po prostu po 3 miesiącach, zanim się zorientowałem, córka była już zniechęcona totalnie do grania. Mhm.
1: Czyli jak bardzo osoba udobyć. Nauczyciela wpływa na to, czy dziecko połknie tego bakcyla, czy nie.
2: Jeżeli dziecko osiąga sukces, no to siłą rzeczy chce to robić, tak? Aha. I ma predyspozycję.
1: No tak, natomiast sukcesy motywują nas do pracy.
2: No właśnie, no właśnie. Także przestrzegam przed takim odpuszczeniem kontroli nad tymi sprawami, bo to jest istotne. To nas nie zwalnia z tego, z odpowiedzialności za to, co dziecko robi i jak się cieszy.
1: Panie Pawle, idealnie się pan wyrobił w czasie i bardzo dziękuję za kolejną ciekawą perspektywę. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, na co zwracają państwo uwagę w tej naszej dzisiejszej dyskusji, którą ze strony słuchaczy podsumuje pani Agnieszka. Dzień dobry.
3: Ja troszeczkę chciałam powiedzieć coś podobnego do tego, co mówił pan Paweł przed chwilą. Mianowicie chodzi mi o to, że córka też uczęszczała na balet, na angielski, na pływanie i tak dalej, ale żeby też właśnie trochę posłuchać, co dzieci mówią, bo ja osobiście byłam na tych wszystkich spotkaniach i długo z nią też przebywałam podczas zajęć i zauważyłam, że dużo dzieci rezygnowało też z takiego powodu, że panie, które po prostu, wiadomo, to są prywatne lekcje, które zachęcały, żeby się ten balet odbywał, były miłe dla każdego dziecka, podczas pierwszych lekcji miały czas, były uśmiechnięte, zadowolone. No moja córka, byłam bardzo zadowolona, po czym, jak już weszłyśmy w ten rytm i chodziłyśmy już miesiąc, drugi, trzeci, nagle osoby, które prowadziły te zajęcia dodatkowe, już nie miały tyle czasu dla każdego tego dziecka, już nie były takie uśmiechnięte, nie były takie zadowolone. Wprost przeciwnie, ja odnosiłam wrażenie i moje dziecko, o dziwo, dziecko też, że pani robi tylko dla pieniędzy. Także tylko chciałam, żeby też tak trochę posłuchać tych dzieci, poobserwować gdzieś może, jak te zajęcia się odbywają i zobaczyć, jak to jest na początku tych zajęć, jak chcą zachęcić nas, rodziców, do wyciągania tych pieniędzy i są bardzo przysympatyczni dla dzieci, a jak to później wygląda po takim miesiącu, 2 miesiącach.
1: No widać, że to nie jest odosobniony przypadek i dziękuję serdecznie pani Agnieszko, że rzeczywiście jakość tych zajęć dodatkowych też jest bardzo ważna, a dyskusje, i dziękuję bardzo za wszystkie telefony, naprawdę świetna, świetna rozmowa i podsumujemy ją sobie z naszą ekspertką, psycholog Agata Dominik. Agato, to zatrzymajmy się sekundę przy tym wątku o jakości zajęć dodatkowych, ale to też jest bardzo chyba o tym, że no, trzeba dziecku towarzyszyć w rozwijaniu tych pasji i nie, że tak wypychamy dziecko, niech sobie idzie tam dom kultury, robi te zajęcia i się nie interesujemy niczym.
4: Absolutnie, czyli ja bym powiedziała, że tu chodzi o komunikację. Mhm. Pytanie, jak ci było, co jest i tak dalej. Oczywiście wsparcie, kiedy dziecko ma opór, kiedy coś się dzieje, żeby, nie wiem, przemęczone jest czy coś, żeby dowiedzieć się, dlaczego to dziecko jakby zgłasza jakieś trudności, tak? Absolutnie pytać i być obecnym i być żywo zainteresowanym tym wszystkim, co dziecko robi na zajęcia na zajęciach dodatkowych. Ja bym też chciała powiedzieć, że i chciałabym, żeby to bardzo wybrzmiało, że zrobiono badania na Uniwersytecie British of Columbia, że w którym

0: Wykazano, że zarówno dzieci, jak i nastolatkowie biorący udział w zorganizowanych zajęciach, czy to sport, czy to sztuka, czy zajęcia plastyczne, mają wyższy poziom satysfakcji z życia i niższy poziom lęku i tym samym depresji. Czyli te zajęcia dodatkowe według badań naukowych są bardzo ważne, ale proszę, zwróćmy uwagę, żeby ich nie było za dużo i żeby dzieci mogły się ponudzić. I tak jak tutaj jeden ze słuchaczy powiedział, żeby miały te zajęcia dodatkowe z życia.
1: Na przykład na podwórku. Agato, a co w takim razie, kiedy dziecko nie ma żadnej pasji, nie chodzi na żadne zajęcia dodatkowe i nie chce? Czy wypychać na siłę, czy proponować, próbować, no właśnie, chodzić na jakieś takie zajęcia próbne?
0: Proponować, próbować, zachęcać, rozmawiać, szukać kolegów, którzy, tak, porozmawiać, szukać, że kolega tam idzie, może byś poszedł, bo zajęcia dodatkowe to nie jest tylko kompetencja i umiejętność, ale na przykład czy w szkole muzycznej, czy w balecie, czy w innych dyscyplinach, to też jest zdyscyplinowane, odpowiedzialność, ćwiczenie, tak, regularność.
1: Tak, to się pojawiło w telefonach naszych słuchaczy, bo że
0: właśnie o to chodzi,
1: ktoś widział, że jak dziecko chodziło do szkoły muzycznej, czy tam na lekcje pływania, to było lepiej zorganizowane.
0: Dokładnie tak.
1: W swojej codzienności.
0: I ja uważam, że zamknięcie dzieci w dzisiejszych czasach w tym świecie wirtualnym, ale nie demonizuje tylko świata wirtualnego, ale też takie kontakty społeczne, no bo przecież na każdych tych zajęciach dodatkowych najczęściej są inne osoby, z którymi mogę pogadać, znaleźć pasję, znaleźć wspólne zainteresowanie, które mogę kontynuować już poza tymi zajęciami.
1: To taka złota rada, gdybyśmy mieli jedną na koniec skonstruować, jeżeli mamy 5 popołudni w tygodniu od poniedziałku do piątku, to ile powinno być zajętych zajęciami?
0: Według mnie takie 3, w zależności też od wieku dziecka, ale takie 3 to, żeby było, biorąc pod uwagę, że jeszcze mam tylko repetycje, które tam wspomnieliśmy, ale myślę, że około 3 zajęć do tego, żeby na pewno, żeby dziecko miało jedno po południu i nie mówię o weekendzie, tylko jedno po południu takie po szkole czy po przedszkolu, w którym będzie mogło być w domu z rodzicami, czy będzie mogło spędzić czas na podwórku.
1: Żeby mogło być dzieckiem, jak to wspaniale wybrzmiało od pana Mateusza. Bardzo dziękuję. Psychologa Agata Dominik, dziękuję ci serdecznie za udział w naszej dyskusji.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję państwu jeszcze raz za telefony. Naprawdę były świetne i za każdym razem po tych naszych rozmowach utwierdzam się w przekonaniu, że wspaniali nasi słuchacze po drugiej stronie są i cieszę się, że chcą państwo dzwonić do nas, dzielić się swoimi spostrzeżeniami. Oczywiście zapraszam na kolejną dyskusję jutro po godzinie 13. A teraz 9 minut po 14 i Marcin Wojciechowski w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czyli letnisko cały czas, mimo że meteorologiczna jesień już za oknami.
2: No jeszcze gdzie?
1: W sensie
2: jeszcze?
1: W statystykach tylko, ale rozumiem. W pogodzie jak najbardziej i lato.
2: Okay.
1: I co domowe królestwo roślin.
2: Słuchaj, no bardzo letniskowy temat, już bardziej chyba się nie da. Domowe królestwo roślin to jest książka i próba odpowiedzi na pytanie, jakie są nasze relacje z roślinami. Zaprosiłem Pawła Sztarbowskiego, bardzo ciekawego człowieka, humanistę i zapytam, czy humanista inaczej patrzy na rośliny.
1: Czy rozmawia z roślinami.
2: Niż botanik na przykład. O tym porozmawiamy. Paweł ma ponad 200 roślin, napisał książkę o relacji z roślinami. Zapraszam. Oprócz tego będzie m.in. Kajetan Prochyra i Basem Akiki, czyli nowy dyrektor Artystycznej Orkiestry Polskiego Radia.
1: No to skoro wrzesień, to i nowy sezon artystyczny naszej orkiestry, naszej radiowej dumy. To po 14 Marcin Wojciechowski z państwem zostaje, a ja dziękuję za dziś. Patryk Michalski, dobrego popołudnia z Jedynką.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Sporo utrudnień na naszych trasach. Zacznijmy od S7, odcinek między węzłami Gdynia, Chylonia, Gdynia, Port. Tu samochód osobowy uderzył w barierę, wskutek czego jedna osoba została ranna i jest zwężenie w kierunku Gdańska na drugim kilometrze i problemy z przejazdem mogą potrwać tu do 15.30. Niestety aż trzy utrudnienia na A4 i dwa na dolnośląskim wąskim odcinku. Po pierwsze między węzłami Mikołajowice i Wądroże Wielkie. W pobliżu węzła Wądroże Wielkie zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy i zablokowane są dwa pasy w kierunku Zgorzelca na 101 kilometrze. Tutaj jest już spory korek. Sytuacja utrzyma się przez najbliższe dwie godziny, więc podaję Państwu dwie alternatywne trasy.

do wyboru. To jest droga krajowa numer 35 albo droga krajowa numer 94. A4, odcinek między węzłami Budziszów i Udanin, to też Dolnośląskie na 115 kilometrze. W wyniku prowadzonych czynności policji na drodze zablokowany jest jeden pas w kierunku także granicy państwa. I A4 po raz trzeci na wysokości Katowic między węzłami Mikołowska i Francuska. Tu potem jak samochód ciężarowy uderzył w barierę. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Dodatkowo w tym wypadku poszkodowana została jedna osoba. Wciąż zablokowany jest wjazd na MOP Sięganów Południe, to jest Łódzkie i fragment S8, potem jak samochód osobowy uderzył w barierę na 197 kilometrze. Tutaj na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych. I przedłużają się utrudnienia na drodze krajowej numer 42 w Świętokrzyskiem, na trasie Starachowice-Ostrowiec-Świętokrzyski w Stykowie. Przypomnijmy, rano doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba zginęła, jedna została ranna. Droga jest od tego czasu całkowicie zablokowana na 276 kilometrze. Objazd prowadzi przez Kałków i Lubienie.

0: Minęła 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej to celowe podpalenie. Podobnie mogło być w Lublinie, mówi Donald Tusk o ostatnich zdarzeniach w tych miastach. Polskie elektrownie są bezpieczne, zapewnia minister energii. Ostatnie zdarzenia w Polsce to sabotaż. Za chwilę z Sejmu nasza reporterka z głosami polityków. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu w rękach policji.
1: Mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu.
0: Zaczynamy jednak od informacji związanej z Zonda Krypto. Trzy kolejne osoby zostały zatrzymane w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut. Na polecenie prokuratury trwają przeszukania w Polskim Komitecie Olimpijskim i w Urzędzie Konkurencji i Konsumentów. Działania mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u. Jak informuje prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zabezpieczone zostały m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuteria, a także znaczna ilość gotówki. Do sprawy wrócimy w kolejnych serwisach. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia. Również pożar w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo, mówi premier Donald Tusk.
2: W przypadku Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
0: W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. W Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby badają okoliczności obu zdarzeń. Do aktów terroru doszło też w ostatnich dniach w Niemczech. Do jednego na granicy z Polską, do drugiego w okolicach Kolonii. Dziś w nocy też na dworcu w Augsburgu w Niemczech doszło do wybuchu. Dwie osoby zostały poszkodowane. Dworzec przez kilka godzin był zamknięty. Teraz ruch pociągów został wznowiony, ale na miejscu cały czas pracują śledczy. Sprawdzają, czy na dworcu nie doszło do aktu terroru. Kolejne osoby zatrzymane w aferze Zonda Krypto i przeszukania w PKOL-u i UOKiK-u. Trwają czynności prokuratury w tej sprawie, a w Sejmie pod głosowanie zostanie poddane weto prezydenta do ustawy o kryptowalutach. To w piątek, ale już dziś temat był w sali plenarnej gorący. Na Wiejskiej jest Agata Król. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Co mówią politycy o aferze, która zatacza coraz szersze kręgi?
3: Posiedzenie Sejmu zaczęło się dziś od wzajemnych oskarżeń, a właściwie od wytykania. Kto bardziej winny jest sytuacji, w której to firma Zonda Krypto była w stanie rozwinąć swoją działalność na taką skalę, że tysiące ludzi straciło w sumie około 350 milionów złotych. Krzysztof Paszyk, szef klubu PSL z mównicy sejmowej, skrytykował Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację i prezydenta Karola Nawrockiego. W obronie poprzez atak stanął Michał Wawer z Konfederacji.
4: Co łączy aferę skoków, aferę Getin Banku i kryptoaferę? Udział aferzystów z PiSu i prawicy.
5: Z prokuratury do mediów co chwilę wyciekają informacje o kolejnych fundacjach, kolejnych politykach, którzy otrzymywali pieniądze z Zonda Krypto. Obóz rządzący, który nie jest tu bynajmniej krystaliczny, tylko po prostu jest omijany wyciekami z prokuratury.
3: No a teraz mamy kolejne informacje, nie wycieki z prokuratury, ale informacje z

0: Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że przeszukania trwają. W Polskim Komitecie Olimpijskim oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatrzymano 3 kolejne osoby. Na tym etapie nie podano informacji dotyczących ich tożsamości ani powodów zatrzymania. Działania realizuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: A z Sejmu relacjonowała Agata Król.
2: To są aktualności jedynki.
1: Wrócił na miejsce zbrodni. Policja zatrzymała 19-latka podejrzewanego o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Niewykluczone, że nastolatek ma związek z innym przestępstwem, którego ofiara jest w stanie ciężkim. Do zatrzymania doszło wczoraj. Policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie od mieszkańców, mówi Ewelina Karpińska z komendy w Opolu.
3: Które pojechali zweryfikować w miejsce, w którym doszło do zbrodni. Podczas tej interwencji mundurowi na skraju lasu zauważyli mężczyznę, który rysopisem przypominał tego wytypowanego podczas analizy monitoringu. Policjanci natychmiast zatrzymali tego mężczyznę. Podczas zarówno kontroli osobistej, jak i kontroli plecaka mundurowi znaleźli w nim nóż oraz młotek, czyli narzędzie, które od początku typowane było jako jedno z narzędzi zbrodni.
1: 19-latek mieszkaniec powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego ma status osoby podejrzanej, nie usłyszał jeszcze zarzutów. Śledczy nie wykluczają, że zamordowana kobieta jest przypadkową ofiarą. Ciało 49-latki odnalazł w piątek w lesie obok osiedla Żabieniec Spacerowicz. Trwają poszukiwania mężczyzny na wodach w Zatoce Puckiej. Wieczorem Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne otrzymało zgłoszenie o zaginięciu 2 mężczyzn, którzy wypłynęli skuterem wodnym na Zatoce Puckiej i nie wrócili przed zapadnięciem zmroku, mówi Sebastian Kluska.
4: Ta osoba została podjęta na pokład śmigłowca, przetransportowana w stanie ogólnym, dobrym, przytomna, wyziębiona do szpitala. Z informacji przekazanych od tej osoby odnalezionej wynika, że jego kolega postanowił około godziny 3 nad ranem popłynąć na brzeg i poprosić kogokolwiek o pomoc.
1: W szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczo-ratowniczej biorą udział m.in. Morski Oddział Straży Granicznej i Policja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dziś sporo słońca, ale okresami zachmurzenie spore na północy i południowym wschodzie. Duże i tutaj możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 stopni w Kielcach, około 20 w Łodzi do 24 w Krakowie. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Na północy okresami porywisty. W Warszawie na barometrach 1006 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Orchestre Symphonique de Montréal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
4: Zdrowit.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
10: Rozmowy, analizy i opinie.
9: I dużo muzyki.
10: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
9: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
10: Od godziny 16.
9: Zapraszamy Karolina Rożej
10: i Michał Strzałkowski.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Z przytupem i od razu za radiowym oknem. Dosłownie w tym momencie wyszło słońce. Tak, to na pewno nie jest przypadek. 15 minut po godzinie 14.

Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na letnisko, które to dzisiaj środowe. Środowe wydanie naszego programu. Tak bez partnerki, to się tak radiowej, to się tak wszystko dłuży, nie wiadomo jak. Do godziny 16 zapraszam Państwa. A dzisiaj temat, którego nie mogłem się doczekać. Dlaczego? Bo kocham rośliny też. I zaraz Państwu powiem, co zrobiłem po przeczytaniu książki naszego gościa, którym za moment będzie Paweł Sztarbowski. Domowe Królestwo Roślin. Piękna książka o roślinach, ale nie tylko, bo także o relacjach naszych z roślinami, szeroko temat ujmując. To pierwsza godzina audycji między innymi, oprócz tego propozycje teatralne od Martyny Podolskiej. Po godzinie 15 z kolei odwiedzą nas Kajetan Prochyra, czyli dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, i Basem Akiki, dyrektor artystyczny Orkiestry Polskiego Radia, dyrygent, pedagog. No i będzie o nowym sezonie, o nowych pomysłach. A po godzinie 15.30 Marta Sienkiewicz opowie o Opera Łódź Open Air. Zapraszam Państwa, a co teraz? Nareszcie, ciągle wakacyjnie. Ja się staram.

ma jakieś relacje od swoich dzieci albo wnuków, jak to było tego pierwszego dnia bez telefonu pod ręką dostępnego, to proszę dać znać facebook.com/1. No i oczywiście nasz telefon 22 139 22 02. Już za chwilę w popołudniówce Niemcy.

0: 25 minut po godzinie 16 na zegarach i rzeczywiście w popołudniówce już teraz o tym, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów, a to jest właściwie cała seria zagadkowych wciąż, a na pewno budzących niepokój wydarzeń, bo to i wczorajsze ataki na niemiecką infrastrukturę energetyczną, to także potwierdzenie, że to Kreml wysłał przed miesiącem dron z ładunkami wybuchowymi do Lipska, no a dzisiaj wybuch na dworcu w Augsburgu. Więc teraz w Ekspresie Jedynki łączymy się z Adamem Górczewskim, naszym korespondentem w Niemczech. Witaj, Adamie.
1: Dzień dobry z Berlina.
0: Dzień dobry z Berlina i z Warszawy. Zacznijmy może w takim razie od Augsburga. Co wiemy o tej nocnej eksplozji, co udało się do tej pory ustalić?
1: Wybuchł tam prawdopodobnie granat. To jeszcze nie jest do końca potwierdzone, ale wszystko na to wskazuje, tak mówią świadkowie. Ucierpiały w tym wybuchu dwie osoby, które przychodziły podziemnym korytarzem przy dworcu w Augsburgu właśnie. Augsburg to jest takie miasto w Bawarii, niedaleko Monachium. Te dwie osoby to 17-latka i 18-latek, obywatele Ukrainy, co może od razu też budzić skojarzenia, że może za tą sprawą stoją Rosjanie, ale nie ma odpowiedzi na to, co tam się stało, a właściwie dokładnie nie ma, kto za tym stoi. To jeszcze jest ustalane. I kiedy sprzątano po tym miejscu i zabezpieczano ślady tego materiału wybuchowego,

0: Znaleziono kolejny podejrzany ładunek, w związku z czym ewakuowano dworzec. Na kilka godzin opustoszały także ulice okoliczne, ale po 3 godzinach właśnie policja stwierdziła, że wszystko jest już pod kontrolą i tam ruch powoli wraca do normalnego rytmu, ten kolejowy przede wszystkim, ale także autobusowy. No i sprawa musi zostać wyjaśniona, bo tak jak powiedziałem, nie wiadomo, kto za tym stoi.
1: No właśnie, to wróćmy teraz do tych wczorajszych wydarzeń, czyli tych dwóch właściwie ataków, które miały miejsce wczoraj w Niemczech na infrastrukturę energetyczną. To takie bardzo szerokie pojęcie, bo jeden miał miejsce w Brandenburgii, drugi w Kolonii. No i oczywiście u nas w Polsce szerokim echem odbił się ten w Brandenburgii, no bo to zaledwie kilkanaście kilometrów od naszej granicy, a tak na trafostację. Co tutaj wiadomo do tej pory?
0: Ta podstacja transformatorowa nadal stoi, bo mimo uszkodzeń ona jest. Rzeczywiście 12-13 kilometrów linii prostej od granicy z Polską, z południową częścią województwa lubuskiego. I tam zostały użyte środki na kształt pirotechniki, na kształt fajerwerków, tak mówi minister spraw wewnętrznych Brandenburgii, czyli tego landu, na terenie którego ta trafostacja stoi. I on powiedział, że to nie są rzeczy, które można było kupić w sklepach. To były takie domowej roboty sprzęty, ale wymagające profesjonalnej wiedzy i profesjonalnego przygotowania. I tutaj również nie wiadomo, kto zaatakował i to przy polskiej granicy i na drugim końcu w okolicach Kolonii. W obu tych miejscach zostały uszkodzone trafostacje, ale nie doszło do przerwania dostaw prądu, bo nie do końca udało się sprawcom osiągnąć swój cel. Z reguły w ostatnich latach za takie ataki na infrastrukturę energetyczną odpowiadają lewicowi ekstremiści, ale oni zazwyczaj szybko przyznają się do takich ataków, a tutaj tego przyznania nie ma. Dlatego i oni, i Rosjanie znowu są wśród podejrzanych, a na razie nieustalonych.
1: No ale rzeczywiście w taki oczywisty dosyć sposób wzrok kieruje się ku Rosji, tym bardziej, że no jest to taka infrastruktura krytyczna. Dzisiaj dworzec, wczoraj energetyka, no i przed miesiącem, tak jak też wspominaliśmy, ten uzbrojony dron wysłany do Lipska. Jak potwierdzono, to Kreml wysłał ten dron, Berlin ogłasza nowe sankcje i te sankcje popiera Komisja Europejska, NATO, liderzy europejscy, no i także premier Donald Tusk. Natomiast jak w samych Niemczech jest komentowana ta decyzja?
0: Tutaj nie ma jednoznacznego poparcia dla rządu, dlatego że skrajne partie, a zapewne i także ludzie, którzy te skrajne partie popierają, krytykują wprowadzenie tych sankcji, a te sankcje nie są jakieś bardzo duże, ale jednak znaczące, bo to jest zamknięcie ostatniego konsulatu generalnego, zostanie już tylko ambasada Rosji w Niemczech. Ten konsulat jest w Bonn, zamknięcie kulturalnej placówki, ale uznawanej za siedzibę szpiegów, czyli domu rosyjskiego w Berlinie, a także utrudnienia przy wjeździe Rosjan na teren Niemiec oraz działania przeciwko flocie cieni na Bałtyku. Wyborcy, a właściwie politycy AfD mówią o tym, że to jest stosowanie dwóch standardów, dlatego że Ukrainy nie ukaraliśmy nawet za to, że zniszczyła Nord Stream, czyli niemiecką infrastrukturę, a Rosję karzemy mimo, że nie ma dowodów. Szefostwo MSW i MSZ-u i w ogóle rząd niemiecki, rząd Friedricha Merca twierdzi, że te dowody są, stąd ta lista sankcji. Ale tutaj jakby z tą skrajną prawicą zgadza się skrajna lewica. Partia właśnie o nazwie Lewica, ona także twierdzi, że to jest pchanie Niemiec ku wojnie z Rosją, ku eskalacji na napięcia. Nie ma aż tak zdecydowanej krytyki tego, co robi Kreml i co robi Rosja, natomiast rząd niemiecki jest krytykowany przez te skrajne partie. Inni, partie środka, partie bardziej umiarkowane, demokratyczne oraz wyborcy w takich pierwszych sondażach wskazują na to, że oni popierają to zdecydowane działanie przeciwko Rosji, która jest odpowiedzialna za coraz dłuższą listę aktów sabotażu w Niemczech.
1: I nie tylko w Niemczech, bo także w Polsce coraz więcej takich sytuacji było w ostatnim czasie, choćby Skarżysko-Kamienna. Adam Górczewski, bardzo Ci dziękuję za te informacje. Będziemy na pewno przyglądać się rozwojowi wydarzeń. Adam Górczewski oczywiście z Berlina. To Ekspres Jedynki, 16:30 na zegarach. W studiu pojawiła się Agata Kondzińska. Dzień dobry, Agato.
2: Dzień dobry.
1: Czy już tylko polityka krajowa za kilka minut w rozmowie z gościem, czy spojrzenie
2: nasze
1: na zagranicę?
2: Nasze podwórko jest gorące. Wiele się tu dzieje. Sezon polityczny się zaczął. Sejm wrócił po wakacyjnej przerwie.
1: Chociaż ja wakacyjnej przerwy nie zauważyłam, poza tym, że posiedzeń Sejmu nie było, ale tak, w polityce się działo cały czas.
2: No tak, właśnie. Dobrze zauważyłaś, że to, co było suflowane przez wakacje, przez polityków, właśnie znajduje swój finał w Sejmie i o tym będziemy rozmawiać.
1: Ale gościem twoim będzie?
2: Bartosz Romowicz, wiceszef klubu Polski 2050.
1: Zapraszamy już za chwilę.

0: Jennifer Page i program Pierwszy Polskiego Radia. Środowe popołudnie 2 września, 16.34 na zegarach, czyli już teraz popołudniowca Agata Kondzińska i jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: W naszym sejmowym studiu jest Bartosz Romowicz, wiceszef klubu Polski 2050. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
2: O, bardzo głośno za panem. Panie pośle, czy nowy sezon polityczny to też nowe otwarcie w klubie Polska 2050 z przewodniczącym Szymonem Hołownią zamiast Pawła Śliza?
3: No dzisiaj przewodniczącym klubu parlamentarnego jest Paweł Śliz i nowy
2: Ale
3: sezon.
2: Ale są doniesienia, że może się zmienić.
3: No, były różne doniesienia o Polsce 2050 w różnych czasach, w różnych okresach, a niektóre się nie sprawdziły, niektóre się sprawdziły.
2: A to?
3: Trudno powiedzieć. Dzisiaj myślę, że są ważniejsze tematy dla Polek i Polaków niż to, kto będzie przewodniczył klubu parlamentarnemu Polski 2050. To jest afera chociażby z kryptowalutami.
2: Za chwilę o tym.
3: Natomiast to jest tak, że myślę, że opowieść o Polsce 2050 już stała się nudna. Już było wiele części tej opowieści. Najpierw były
2: Ale wybory. Może ta opowieść jest pieśnią przyszłości dla Polski 2050 przed wyborami w 2027 roku, bo jak donoszą dziennikarze, to przejęcie klubu albo objęcie przewodniczenia w klubie Polski 2050 to byłby ten pierwszy krok. Następnym byłoby wejście do rządu i szukanie partnera do tego politycznego centrum i taka próba odbudowy, a może czegoś na wzór trzeciej drogi. Nie jest taka opowieść to?
3: Jest taka opowieść, natomiast ja powtarzałem zawsze i powtarzam to ciągle, że trzecia droga to był bardzo dobry projekt polityczny, który tak naprawdę dał dzisiaj władzę tej koalicji. I ciągle w Polsce jest miejsce na racjonalne centrum, które będzie łączyło środowiska centrowe, centroprawicowe i centrolewicowe, które będzie dawało stabilizację kolejnemu rządowi, tak żeby kolejnym rządem nie były rządy

0: Zjednoczonej Prawicy z ortodoksyjną prawicą i nie daj Panie Boże jeszcze z Grzegorzem Braunem, bo to będzie dla Polski największa tragedia. Jeżeli ku temu ma się przyczynić to, że Polska 2050 będzie to centrum odbudowywać i budować, czy to z przewodniczącym Pawłem Ślizem, czy z przewodniczącym Szymonem Hołownią, to trzeba to zrobić. Uważam, że Polska wymaga tego, abyśmy o nią zawalczyli i powalczyli, nie oddali tej naszej kochanej ojczyzny Grzegorzowi Braunowi.
1: No, pan się kryguje trochę bardziej niż chyba sam Szymon Hołownia, który mówi, że gdyby dostał taką propozycję wejścia do rządu, to by ją rozważył. I też widać, że ma przemyślaną taką swoją rolę w tym rządzie, bo wczoraj był gościem w Kropce nad i opowiadał, że mógłby się zająć opowieścią na temat sukcesów tego rządu, że rząd tego nie potrafi, ale przez pryzmat właśnie Polaków, a nie polityków.
0: Pani redaktor, jakby pani zapytała mnie, czy ja widzę siebie w rządzie, to powiem pani też, tak, widzę siebie w rządzie. Każdy polityk, który przychodzi do polityki, każda osoba, która jest w polityce, powinna brać odpowiedzialność za władzę. I to jest normalne, że dobry, racjonalny polityk chce tą władzę sprawować i myślę, że w większości pytanie, czy chcesz wejść do rządu, brzmi tak. I też mógłbym powiedzieć, za jaki obszar chciałbym odpowiadać i pewnie bym sobie jakoś tam w tym rządzie radził. Natomiast dzisiaj nie wiem, czy pan premier ma taki plan, a przynajmniej publicznie go nie wyraża, że chciałby powierzyć jakikolwiek resort bądź jakąkolwiek inną funkcję Szymonowi Hołowni, bo na ten moment mamy dwóch ministrów. Jest to minister Pełczyńska-Nauer, jest to minister Cienkowska i na ten moment chyba się nic nowego nie wydarzyło od wczorajszego dnia. Natomiast polityka jest bardzo dynamiczna i nie będę zaklinał rzeczywistości, że my jako Polska 2050 musimy znaleźć dla siebie miejsce na scenie politycznej i zaoferować coś, co Polacy wybiorą po to właśnie, żeby nie rządzili ci, którzy Polskę będą niszczyć. I to jest raczej opowieść, bo mocna Polska 2050 oznacza mocną Polskę, mocną polską gospodarkę.
1: No ale nie ma mocnej Polski 2050.
0: I dlatego trzeba nad tym pracować, więc nie siedzimy i nie udajemy, że jest pięknie, że jest super, bo nie jest i znajdziemy na pewno najlepsze rozwiązanie.
1: Na razie w kuluarach, tak?
0: Myślę, że najbliższe dni, godziny się rozstrzygną.
1: Dni, godziny. Dobrze, to będziemy czekać. Dni i godziny to też trzecie podejście do prezydenckiego weta dotyczącego regulacji na rynku kryptowalut. Czy pan myśli, że uda się tym razem znaleźć wam większość potrzebną do odrzucenia tego weta?
0: Kiedy patrzę na polityków, którzy przeszli z Prawa i Sprawiedliwości do Rozwoju Plus, to w tym środowisku widzę wielu bardzo rozsądnych polityków, prawników, którzy gdy będą zwolnieni z tego pisowskiego jarzma współodpowiedzialności, będą mogli myśleć samodzielnie i głosować samodzielnie, to znajduję przesłanki ku temu, że mogą w tym środowisku politycznym zagłosować za tym, aby to weto odrzucić.
1: Natomiast... I zrobią wbrew prezydentowi, na którego się oglądają i który teraz chce wyjść na lidera prawicy?
0: Tylko pytanie, czy prezydent, który chce być liderem prawicy, w tej prawicy widzi Mateusza Morawieckiego, czy tak jak Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj od czci wiary tego Mateusza Morawieckiego odsyła. No, wydaje mi się, że Mateusz Morawiecki wychodząc z Prawa i Sprawiedliwości chce iść swoją drogą i tą drogą będzie raczej nie budowanie prawicy na prawicy, tylko budowanie centrum na prawicy.
1: No tak, ale nie w krytyce do prezydenta. Nie ma takich wypowiedzi Mateusza.
0: Można zagłosować za i nie krytykować. Przecież już były takie przypadki, że pamiętam, ktoś głosował i się nie cieszył. No, różna polityka widziała sytuację.
1: No tak, dziś też premier zaapelował do pana prezydenta. Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta i mówił jeszcze pan premier, to weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa, ponieważ przygniatająca większość takich operacji terrorystycznych, w tym ustalone przez nas akty sabotażu, podpalenia, tam nie było wątpliwości, że sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. No, PiS tego broni.
0: Ja z każdym kolejnym wetem nie rozumiem pana prezydenta coraz bardziej. Jeszcze jako może mało doświadczony polityk w Polsce Centralnej wierzyłem, że po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy to będzie hasło, które będzie realizowane, ale dzisiaj to jest tylko po pierwsze Karol Nawrocki i po drugie Prawo i Sprawiedliwość, więc to nic nie ma wspólnego z Polską. Każde kolejne weto jest coraz bardziej szkodliwe i niezrozumiałe, a niektóre są absurdalne, jak chociażby dziennik czy zmiana ustawy prawa energetyczne.

0: Natomiast tu w przypadku kryptowalut mamy też drugie dno i to dno, mówiąc kolokwialnie, umoczeni są politycy prawicy. I myślę, że dla dobra...
1: Nie, ale pan nie słyszy? Politycy prawicy mówią, że to jest afera rządu Donalda Tuska.
0: No ale to nie politycy rządu Donalda Tuska byli na Ibizie, prawda? To nie politycy rządu Donalda Tuska dostawali środki na fundacje powiązane ze sobą, tylko to politycy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości Solidarnej Polski. I to można zaklinać rzeczywistość, ale taka jest ta rzeczywistość, taka jest prawda. Więc ja wiem, że kłamstwo powtórzone 100 razy czasem staje się prawdą, ale prawda powtórzona nawet i 100 razy jako kłamstwo dalej będzie prawdą.
1: Panie pośle, pan był w komisji śledczej. Czy jest potrzebna komisja śledcza albo, jak mówi Jarosław Kaczyński, komisja zaufania publicznego, tak?
0: W polityce słowo zaufanie publiczne jest trochę nad wyraz.
1: Bijam panu brawo chyba.
0: Akurat nie mi, natomiast w polityce nad wyraz używanie słowa zaufanie publiczne z ust Jarosława Kaczyńskiego to totalnie. Natomiast byłem w komisji śledczej i powiem tak. Pewnie będę miał inne stanowisko niż klub parlamentarny, bo na razie moje koleżanki i koledzy skłaniają się ku temu, że ta komisja nie jest dobra. Ja uważam, że komisja, która będzie pracowała intensywnie, krótko i nie będzie robiła z tego hucpy politycznej, tylko będzie chciała wyjaśnić prawdę, tak jak zrobiliśmy w naszej komisji z wyborami kopertowymi, myślę, żeby zdała swój egzamin, ale ona nie potrzebuje specjalistów od...
1: Ale potrzebuje większości sejmowej.
0: I być może ta większość się znajdzie, bo tak naprawdę jeszcze nie było o tym rozmowy wśród koalicjantów, czy będzie większość, czy nie. Natomiast na pewno widzimy, że na prawicy chęć jest. I pytanie, czy...
1: I to mu niestety już muszę na kolejną rozmowę, jak pan będzie znów naszym gościem. A dzisiaj rozmawiałam z Bartoszem Romowiczem, wiceszefem klubu Polski 2050.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: Z naszym gościem rozmawiała Agata Kądzińska. Agato, do jutro, do zobaczenia, do usłyszenia. To Ekspres Jedynki za 17 minut, 17.

0: To jest popołudniówka radiowej jedynki za 10 minut, godzina 17, a po 17 będziemy mówić o kataklizmie, jakiego w Nepalu nie było tak naprawdę nigdy w historii. Katastrofalna, wielka, błyskawiczna powódź, która zostawiła tysiące ocalałych, którzy stracili swoje rodziny i dobytek całego życia.
1: Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski higieniczne dla kobiet. Paczki od rana do nocy kompletują wolontariusze.
0: I pomoc z Polski także już jest w Nepalu. Jak każdy z nas może pomóc, o tym powiemy po 17.00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
2: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest nasz.

0: w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
0: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Kampania społeczna Fundacji Greenpeace Polska.
4: Słyszysz?
3: Co to?
4: Pszczoły, trzmiele, motyle. No życie. To dzięki nim masz to, co lubisz najbardziej. Nie tylko miód, ale i owoce, warzywa, łąki pełne kwiatów.
3: O proszę. Takie małe, a takie ważne.
4: Tak, ale... Nowe unijne przepisy mogą sprawić, że zapylacze zaczną znikać, bo na nasze pola wrócą toksyczne pestycydy.
3: O nie! Musimy to zatrzymać!
4: No właśnie! Wejdź na stoppestycydom.pl i działaj razem z nami dla pszczół i innych zapylaczy. Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na Zakopiance, czyli na Krajowej Siódemce, na trasie Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan, zepsuł się autobus, z którego wyciekły płyny eksploatacyjne i całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Można objechać się 52, trzeba zjechać w Głogoczowie. Teraz informacja od naszego słuchacza z okolic Jelcza-Laskowic.
6: Jadę drogą 455. Z Jelcza-Laskowic do Oławy już 45 minut. Potężny korek. Tu są takie dwie drogi między Oławą a Jelczem-Laskowicami, które są obie w jednym czasie w remoncie. Dzisiaj mieli upłynnić ten ruch, no i upłynnili tak, że stoimy jeszcze dłużej, jeszcze bardziej. Więc jeżeli chcecie z Jelcza-Laskowic przedostać się do Oławy albo z Oławy do Jelcza-Laskowic, to proponuję Wam objechać to przez brzeg opolski albo przez Wrocław.
5: Dziękujemy za tę informację i przypominamy, nasz numer telefonu otwarty w każdej drogowej sprawie to 22 513 11 11. Teraz A1, kujawsko-pomorski odcinek między węzłami Włocławek Zachód i Włocławek Północ. Tutaj po kolizji samochodu ciężarowego z osobowym jest zwężenie w kierunku Gdańska na 196 kilometrze. Dobre informacje z A4 między węzłami Wądroże Wielkie i Budziszów. Odblokowano przejazd w kierunku Wrocławia. Tam zamknięty był jeden pas po tym, jak samochód dostawczy wypadł z jezdni na 106 kilometrze. Nie ma już śladu tych utrudnień. Utrzymują się korki najczęściej na remontowanych fragmentach między węzłami Piekary Śląskiej i Pyrzowice. To na A1. Oczywiście także duży ruch jest już w Warszawie na S8. Na jezdni w kierunku Marek i Białego Stoku. Korek jest za węzeł Blizna Łaszczyńskiego.
7: Minęła 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. W rękach służb kolejne trzy osoby zatrzymane w sprawie zonda krypto. Organy ścigania nie ujawniają, o kogo chodzi.
8: Jest to podyktowane dobrem postępowania.
7: Słowacja przeciwna przedłużeniu sankcji unijnych na Rosję o rok. Jest jeszcze kilkanaście dni na uzgodnienia. Czy apteki będą mogły się reklamować? Sejmowa Komisja Zdrowia jest za. Projekt przewiduje jednak ograniczenia. Nazwiska, funkcje i powiązania z zonda krypto na razie nieujawnione. Służby zatrzymały kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut, ale nie informują, o kogo chodzi. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział tylko, że nie są to osoby, tu cytat, z pierwszych stron gazet, a reszta na razie jest objęta tajemnicą.
8: Jest to podyktowane dobrem postępowania. Nie wiemy jeszcze, czy będą tam stawiane zarzuty. Musimy pozwolić w tej sprawie działać prokuraturze.

0: bo wtedy to śledztwo przynosi realne postępy.
1: Podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię i znaczną ilość gotówki. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego trzeba wyjaśnić wątek kontaktów aresztowanego wcześniej prezesa PKO Radosława P. z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem.
2: Pan Kral chciał wykorzystać pana Piesiewicza, żeby za pomocą jego kontaktów z premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem UOKiK-u wpłynąć, skręcić kontrolę, którą robił UOKiK w Zonda Krypto.
1: Politycznym promotorem kariery Radosława P. w organizacjach sportowych jest Jacek Sasin. Poseł Prawa i Sprawiedliwości mówi, że nie ma się czego obawiać, w przeciwieństwie do rządzących.
3: Dlatego są przeciwni powołaniu proponowanej przez nas Komisji Zaufania Publicznego, bo wiedzą, że ona mogłaby rzeczywiście tę sprawę wyjaśnić dogłębnie. To jest taki test. Znaczy, jeśli nie mają nic do ukrycia, to niech się zgodzą na powołanie tej komisji.
1: Jak informuje Prokuratura Krajowa, wszystkie zatrzymane dziś osoby zostaną doprowadzone do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam zaplanowano m.in. przedstawienie im zarzutów. Brak pełnej zgody w Unii Europejskiej co do przedłużenia unijnych sankcji indywidualnych o rok. Obecnie jest to 6 miesięcy. Przeciwna jest Słowacja. A dziś zajmowali się tym ambasadorowie unijnych krajów.
4: Unia Europejska już raz podjęła przełomową decyzję w sprawie sankcji. W czerwcu unijne kraje zgodziły się na przedłużanie restrykcji gospodarczych o rok, a nie 6 miesięcy. Było to możliwe, bo Węgry po zmianie władzy zniosły weto, a Słowacja sama nie odważyła się blokować tej decyzji. To wprowadziło nieco spokoju w pracę Unii, bo tylko raz w roku będzie musiała przechodzić przez całą procedurę. Teraz pojawił się postulat, by tak samo zrobić z sankcjami indywidualnymi, tym bardziej, że Unia jest w przededniu ich przedłużenia. Czarna unijna lista, na której jest prawie 3000 osób, firm oraz instytucji, obowiązuje do połowy tego miesiąca. Tym razem Słowacja jako jedyna zaprotestowała jednak przeciwko przedłużaniu sankcji o rok. Pożaru jeszcze nie ma, bo jest czas na uzgodnienia. Jeszcze kilkanaście dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Sejmowa Komisja Zdrowia popiera zniesienie całkowitego zakazu reklamy aptek. Proponowane przepisy mają pozwolić na reklamowanie się, ale z ograniczeniami. Zakazana będzie na przykład reklama porównawcza i skierowana do dzieci. W reklamie nie będzie można również wykorzystać wizerunku lub głosu osób znanych, posiadających wykształcenie medyczne lub sugerujących, że mają takie wykształcenie.
5: To są aktualności jedynki.
1: Będzie huk i dym. Jutro w Szczecinie ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki. Uprzedza o nich Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zachowaj spokój, stosuj się do poleceń służb. Napisano w SMS-owym alercie wysłanym do mieszkańców Szczecina. Tymczasem do piątku włącznie mogą się odzywać syreny alarmowe w powiecie tomaszowskim. To testy. Są konieczne, bo podczas ostatnich ćwiczeń nie wszystkie syreny zadziałały, mówi starosta tomaszowski Henryk Karwan.
6: Pomimo, że w tym naszym systemie wyświetlało się tak, że one działają, to bezpośrednio w terenie jednak nie działały. To jest system elektroniczny, więc też zawodził.
1: W systemie ostrzegawczym w powiecie tomaszowskim pojawiły się nowe syreny w gminach Jarczów, Lubycza Królewska, Bełżec oraz w samym Tomaszowie Lubelskim. W tych okolicach próbne sygnały mogą być najdłuższe. Tłumaczyła, że pomyliła drogę, ale i tak dostała mandat. Kobieta, która uszkodziła szlaban i wjechała na pas drogi granicznej na wschodzie kraju, została ukarana, mówi Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
7: Kierująca osobowo Toyotą wjechała na pas drogi granicznej w rejonie ochranianym przez placówkę w Mielniku. Ukarana została mandatem w wysokości 1000 zł. Zatrzymany został również dowód rejestracyjny jej pojazdu.
1: Straż Graniczna przypomina, że wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej obowiązuje zakaz wchodzenia na pas drogi granicznej. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Na zachodzie kraju sucho, sporo chmur deszczowych w pasie od Wrocławia po Gdańsk. Opady także w województwie warmińsko-mazurskim, lubelskim i w podkarpackim. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 24 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego

0: Tego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hołd dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat Program Drugi Polskiego Radia.
2: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
3: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
2: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl. Administratorem strony jest Pfizer Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: Reklama. Autopromocja.
4: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: i 9 minut po godzinie 17. Teraz na zegarach popołudniówka gra dalej.
1: Ekspres Jedynki.
0: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie. Co do godziny 18 u nas. Pato hotele, strzeżcie się, idziemy po Was. Tak gdzieś na X-ie napisała Katarzyna Pełczyńska po tym, jak rząd poprawił ustawę o najmie krótkoterminowym.
2: Jest to dobry krok, pierwszy, ale jeszcze według nas na etapie prac sejmowych te przepisy powinny zostać ulepszone.
0: A zakładają te przepisy na razie większe uprawnienia mieszkańców wspólnot spółdzielni, które będą mogły decydować, czy chcą takiego najmu u siebie, ale też reagować, gdy taki najem sprawia problemy. Na przykład w mieszkaniu permanentnie są na przykład głośne imprezy. O szczegółach powiemy po 17.30, a już za chwilę.
3: To, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i na tak ogromną skalę.
4: W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy oraz pomoc psychologiczna i medyczna.
0: A każda nasza złotówka może zmienić się w konkretną pomoc. Koce, jedzenie, leki, środki higieniczne. Jak pomóc Nepalczykom? O tym już za chwilę w Ekspresie Jedynki.

0: Ekspres Jedynki, 13 minut po godzinie 17. I teraz o minutach. Minutach, w czasie których masy wody, błota i kamieni z powierzchni ziemi zmiatały tak naprawdę całe miasteczka. Ta ściana wody o wysokości momentami 40 metrów zabierała domy, sklepy, drogi, mosty i elektrownie. A skalę zniszczenia pokazują zdjęcia satelitarne doliny rzeki Botekoshi. Mija tydzień, równo tydzień od powodzi błyskawicznej w Nepalu. Liczba zabitych w tym momencie przekroczyła już 1100. 4,5 tysiąca osób wciąż uznawanych jest za zaginione. A jedna z rzek codziennie na brzeg wyrzuca kolejne ciała. Ci, którzy przeżyli, opłakują swoich bliskich, ale sami także potrzebują pomocy, a jak ona organizowana jest na miejscu, o tym prosto z Katmandu specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.
1: Pankaj Bhattarai Fundacji Hapsa Nepal przygotowuje zestawy sanitarno-medyczne dla powodzian. Wewnątrz torby znajdują się materiały najpotrzebniejsze w sytuacjach kryzysowych, kiedy ludzie tracą cały dobytek. To zestawy sanitarne, środki dezynfekujące, mydło, szczoteczki do zębów, środki do uzdatniania wody czy podpaski higieniczne dla kobiet. Paczki od rana do nocy kompletują wolontariusze. Zestawy na terenach popowodziowych dystrybuje najbardziej potrzebującym nepalska policja zbrojna. Zbiórkę w Polsce w serwisie Zrzutka prowadzi Magda Jungowska, która przez 14 lat mieszkała w Nepalu i podobną pomoc organizowała w ramach swojej fundacji White Grain.
2: To, co się wydarzyło teraz, jest tak straszne i na tak ogromną skalę.
1: W ostatnich dwóch dniach dzięki funduszom zebranym przez fundację White Grain Hapsa w Nepalu mogła przekazać ponad 700 zestawów sanitarnych.
0: A swoją zbiórkę właściwie natychmiast uruchomiła Caritas Polska. W naszym studiu Olga Sulkowska, kierownik pomocy humanitarnej właśnie Caritas Polska. Dzień dobry pani Olgo.
3: Dzień dobry.
0: Już jest konkret, można tak powiedzieć. Bardzo konkretne pieniądze przekazane na rzecz Caritas Nepal.
3: Tak, w dniu wczorajszym podjęliśmy decyzję o przekazaniu 400 tysięcy złotych dla Caritas Nepal. Te środki będą przeznaczone na pomoc doraźną, najbardziej potrzebną w tym momencie, czyli na wodę, żywność, miejsca też schronienia. Pamiętajmy, jest tam oprócz tej wielkiej fali powodziowej w ogóle sezon monsunowy, więc są niezbędne namioty, plandeki, śpiwory, ale także właśnie pakiety higieniczne, pakiety medyczne. I w dalszej perspektywie pieniądze te będą przeznaczone na pomoc już długofalową.
0: My możemy sobie przypomnieć, co w tych pierwszych dniach zbieraliśmy i na co zbieraliśmy pieniądze, gdy południowy zachód Polski nawiedziła ta straszna powódź. To już zaraz 2 lata chyba miną od tej powodzi. Rzeczywiście to były na początku takie bardzo podstawowe, ale zupełnie niezbędne rzeczy. A co mówią Nepalczycy? Bo jesteście z nimi w kontakcie, jesteście w kontakcie z pracownikami Caritas Nepal, w kontakcie z wolontariuszami, którzy tam są na miejscu, widzieli ogrom tej katastrofy. Co oni mówią?
3: Ludzie są wstrząśnięci, przerażeni. To nie jest tak, że Nepal nie...

0: nie ma historii powodzi. To jest w ogóle rejon bardzo, jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie terenów na świecie, więc takie doświadczenia, czy trzęsień ziemi, czy powodzi, czy właśnie monsunów, to jest w pewnym sensie dla nich rzecz znana. Ale taka skala, to co my widzieliśmy na nagraniach, co widzimy, to jest szok i wstrząs dla wszystkich. Ludzie są przestraszeni, ci, którzy przeżyli, szukają swoich zaginionych bliskich. Ci, którzy przeżyli, myślą, jak będzie wyglądał jutrzejszy dzień, bo ich domy zniknęły. I pytanie brzmi, czy w ogóle kiedykolwiek da się wrócić na ten teren, ponieważ ta powódź jest jednak czymś innym niż choćby trzęsienie ziemi w Nepalu, które mieliśmy 11 lat temu.
1: Niektórzy mówią, że jest to o wiele... Ciężko porównywać katastrofy naturalne. Natomiast no, trzęsienie ziemi w 2015 roku miało ogromną skalę, katastrofalne skutki. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o tę powódź, którą też obserwowaliśmy wszyscy z niedowierzaniem, no, cechuje to, że ona była rzeczywiście błyskawiczna i że nikt chyba wcześniej nie widział aż takich mas wody płynących z taką prędkością i zrównujących z ziemią absolutnie wszystko na swojej drodze.
0: No właśnie, część osób mówi wręcz, i to jest chyba takie słuszne skojarzenie, że jak na to patrzymy, to jakbyśmy oglądali film katastroficzny, bo te sceny rzeczywiście wyglądają jak z jakichś filmów hollywoodzkich, a nie z rzeczywistości.
1: Pierwsza reakcja to była też taka, że to musiało być wygenerowane przez sztuczną inteligencję, bo to jest niemożliwe, żeby tak wielka fala przykryła ten budynek na tym punkcie granicznym. To było to pierwsze nagranie, które zobaczyliśmy.
0: Dokładnie. Ten budynek mierzy 25-30 metrów wysokości i fala wody, która ona zakrywa ten budynek. Mm-hmm. Oczywiście jest jeszcze ten rozprysk, który mówi się, że w najwyższych miejscach miał nawet 60 metrów wysokości, a prędkość wody, naukowcy tutaj podają różne wielkości, ale mówi się, że to była woda, która pędziła z prędkością nawet 180 km na godzinę. Więc czas reakcji jest po prostu ekstremalnie krótki.
1: Od momentu, w którym ta naturalna tama pękła, ta naturalna tama, która była zbudowana właściwie z głazów, części tego lodowca, wszystkiego to, co zebrało się po drodze i która w pewnym momencie puściła, uruchamiając te całe masy wody, podobno od tego momentu do zejścia w dół doliny minęło 12 minut, chyba policzono. To w jaki sposób w ogóle można było się ratować w takiej sytuacji? Chyba nie można było.
0: No nie, właśnie. To już był coś na granicy cudu. Znamy historię dyrektora szkoły, prawda, która obiegła ta historia media, który uratował swoją decyzją szybką ponad 1600 dzieci, nastolatków, bo to szkoła średnia. Ale to były wyjątki. To jest, jeżeli oglądamy te zdjęcia, to widzimy, że człowiek w starciu z taką masą wody, z takim porywem natury nie ma żadnych szans.
1: Dlatego rzeczywiście, jak wy podkreślacie, każda złotówka, która trafi na konto tej zbiórki, uruchomionej rzeczywiście bardzo szybko, ona przekłada się na bardzo wymierną, bardzo konkretną pomoc Nepalczykom tu i teraz. Czyli te wszystkie rzeczy, o których pani wspomniała, nawet koc niezbędny absolutnie teraz.
0: Zdecydowanie ta pomoc, ten schemat pomocy jest zawsze bardzo podobny. Zawsze w kryzysie mamy tą pomoc doraźną, gdzie należy zaopiekować się ludźmi, którzy tracą wszystko. Dajemy im wodę, właśnie żywność i te wszystkie niezbędne rzeczy. I jest ta pomoc długoterminowa, o której nie możemy zapominać, bo to jest, przypomnijmy sobie, powódź właśnie w Polsce.
1: Wiemy, wszyscy powtarzali wtedy, że to jest maraton, a nie sprint.
0: Dokładnie tak. I wszyscy ci, którzy to widzieli, wszyscy ci, którzy to przeżyli, wiedzą, że jak ta woda opadła, to był dopiero początek historii, która... I to jest już właśnie maraton, podróż na wiele lat. Ale też ta pomoc, której udzielamy teraz, ona często ma taki wymiar właśnie nieoczywisty. Na przykład w Nepalu mamy sytuację ukształtowania terenu. Bardzo trudno dostępne terytoria, które przez powódź zostały całkowicie odcięte. Caritas Nepal ma kontakt z 700 rodzinami rozsianymi w różnych lokalizacjach, które są kompletnie odcięte od dostępu do pomocy. Mosty są pozrywane, jest wszędzie pełno mułu, szlamu, wody.
1: Prądu nie ma oczywiście.
0: Prądu nie ma.
1: Jedzenie też jest, się kończy albo już nie
0: dokładnie
1: ma.
0: Dokładnie tak. I ci ludzie, oni jasno komunikują, że żyją jako wspólnota, dzielą się ze sobą wszystkim, co mają, ale te zasoby już się kończą, one starczą na dzień, na pół. Czasem dostajemy takie informacje.
1: To właściwie możliwa jest tylko pomoc lotnicza w tym momencie.
0: Zgadza się.
1: Kosztowna.

0: tu już zaczynają się koszty.
1: Czy myślicie także o tym, że będziecie wspierać Nepalczyków psychologicznie, że ta pomoc psychologiczna także będzie bardzo potrzebna? Ja widziałam też takie relacje jednej z telewizji. Reporterka odwiedziła taki punkt, którym rodziny, którzy podejrzewają, że mogli kogoś stracić w tej powodzi, no zbierają się w tym punkcie i na telewizorze wyświetlane są, proszę wybaczyć, to zabrzmi bardzo brutalnie, po prostu szczątki tych ciał, które na przykład zostały wyrzucone przez rzekę na brzeg i na podstawie tych szczątków, na których być może będzie jakiś tatuaż albo jakaś blizna, albo jakaś biżuteria, próbują rozpoznać, czy to jest ich bliski.
0: To jest jedna z potrzeb, które zostały już zgłoszone przez Caritas Nepal. Czyli właśnie oprócz tej pomocy materialnej, oprócz tej pomocy żywnościowej, ta, która nam przychodzi w pierwszym skojarzeniu do głowy, to ludzi, którzy tego doświadczyli, też młodzież, dzieci, tam była masa osób, która to widziała, należy objąć pomocą psychologiczną, ponieważ doświadczyli tej traumy, to też dotyczy ratowników, pamiętajmy. To też nie jest nawet dla ratownika widok normalny. Ale też dostaliśmy taką prośbę o towarzyszenie ludziom w związku z pogrzebami. Jak zachować godny pochówek? To, co trochę pani tutaj już zaczęła mówić. Pierwsza prośba, jaką otrzymaliśmy, to są rzeczy, o których mało się mówi, ale one są, to jest rzeczywistość takich sytuacji. Raz to prośba o zakup 1000 worków na ciała, a druga prośba to towarzyszenie osobom w ceremoniach pogrzebowych. Pamiętajmy, Nepal to jest ponad 80% wyznawców hinduizmu, gdzie cała ceremonia pogrzebowa wygląda dużo inaczej niż u nas, niż to, co my znamy. Trwa 13 dni i takiej osobie, ci ludzie z reguły będą podróżowali do Katmandu, do stolicy i tam ten pogrzeb, tą ceremonię odbywali cały ten proces. No i teraz to jest właśnie też wyzwanie, prawda? Jak pozwolić człowiekowi chociaż godnie pochować swoich bliskich, których stracili.
1: Gdy nie ma do tego zupełnie warunków, ani możliwości, żeby to zrobić chociażby gdzie indziej w bezpiecznym rejonie.
0: Pamiętajmy, że też Nepal jest krajem biednym, Nepalczycy są narodem biednym, więc tutaj też chodzi właśnie o te kwestie. I znów banał, pieniądze, ale jak chociaż tyle dać człowiekowi, żeby mógł godnie pochować swoich bliskich i w tym też chcemy im towarzyszyć.
1: Dlatego ważne jest bardzo, żeby konto zbiórki, waszej zbiórki rosło, żeby nie trzeba było decydować na przykład, czy kupujemy worki na zwłoki, czy kupujemy jedzenie dla potrzebujących. Jak może każdy z nas pomóc? To powiedzmy na sam koniec.
0: Zachęcam wszystkich państwa do włączenia się w pomoc Nepalczykom. Można to zrobić poprzez wejście na stronę caritas.pl. Jest tam okienko do wpłat. Wpłat można również dokonywać poprzez blik na numer telefonu, który również jest podany na stronie.
1: To jest hasło Nepal, a ja podam ten numer 668-070-000. Oby kwota tej zbiórki była bardzo, bardzo duża. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Olga Sulkowska, kierownik pomocy humanitarnej Caritas Polska w Ekspresie Jedynki. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Genesis, I Can Dance z 91 roku. To jest numer, o którym w jednym z magazynów napisano, że jest to taka piosenka, w której Genesis drwi samo z siebie, że są nie cool. Tak gramy w Ekspresie Jedynki, 17.32 na zegarach i teraz wracamy do tematu najmu krótkoterminowego.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No bo nie da się ukryć, że jest to temat, który już od dłuższego czasu wywołuje bardzo dużo emocji. Rząd po krytyce, między innymi ze strony aktywistów miejskich, wrócił do tej sprawy, no i postanowił dołączyć do nowych regulacji przepisy, które pozwolą samorządom, w tym także samym mieszkańcom zrzeszonym czy w spółdzielniach, czy wspólnotach mieszkaniowych, decydować o tym, czy chcą u siebie tego typu działalności, czyli właśnie tego, żeby mieszkania, na przykład sąsiedzkie, były wynajmowane krótkoterminowo. Ale o wszystkich szczegółach opowie państwu Błażej Prośniewski.
2: Przyjęta właśnie przez rząd autopoprawka zakłada, że gminy będą mogły tworzyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego, a wspólnoty czy też spółdzielnie mieszkaniowe zakazywać tego typu działalności w swoich nieruchomościach. Premier Donald Tusk argumentuje te zmiany tym, że mieszkańcy powinni mieć narzędzia do tego, aby bronić swoich praw.
3: Wszędzie tam, gdzie zagrożone będzie porządek, bezpieczeństwo, elementarny komfort życia mieszkańców, tam będzie można podjąć decyzje wykluczające tego typu biznesy.
2: Zaostrzenie przepisów dotyczących najmu krótkoterminowego chwalą aktywiści miejscy i choć uważają, że to jest krok w dobrą stronę, to jak dodaje Eryk Baczyński ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, zaproponowane rozwiązania powinny pójść jeszcze dalej. Chodzi m.in. o kwestię zakazywania przez wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe prowadzenia najmu krótkoterminowego. Według projektu, aby podjąć uchwałę w tej sprawie, potrzebna będzie zgoda co najmniej połowy wszystkich właścicieli danego budynku. A to w przypadku chociażby dużych spółdzielni może być trudne do zrealizowania.
4: Chcemy, żeby zmienić próg, po jakim tutaj wspólnoty i spółdzielnie mogą cofać takie zezwolenia. Obecnie jest to w projekcie przewidziane na 50% liczby uprawnionych do głosowania. Chcemy, żeby ten próg zmienić na 50% osób obecnych na głosowaniu. Poza tym chcemy też zmienić okres, w ramach którego wspólnoty i spółdzielnie będą miały dokumentować ewentualne naruszenia przepisów. W projekcie tej autopoprawki jest wskazany ten okres na 6 miesięcy od czasu pierwszego stwierdzenia do ostatniego takiego stwierdzenia naruszenia. Chcemy, żeby ten okres został wydłużony do czasu 2 lat.
2: Tu dodajmy, chodzi o możliwość wykreślenia danego lokalu z mającego powstać centralnego wykazu turystycznych obiektów noclegowych. Po wejściu w życie nowej ustawy każdy właściciel mieszkania lub domu oferującego najem krótkoterminowy będzie miał obowiązek zarejestrować w nim swój lokal. Gdy zostanie z niego wykreślony, to nie będzie mógł być on oferowany na przykład na popularnych platformach rezerwacyjnych. A kiedy takie wykreślenie będzie mogło nastąpić? Według projektu wtedy, gdy w ciągu 6 miesięcy na przykład policja czy straż miejska stwierdzą 3 naruszenia dotyczące bezpieczeństwa lub porządku publicznego w danym lokalu. Co pewnie nie dziwi, krytycznie do zaproponowanych właśnie przez rząd zmian podchodzą przedstawiciele branży. Jak mówi Grzegorz Żurawski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wynajmu Krótkoterminowego, zamiast zakazów właściciele takich lokali oczekiwaliby narzędzi prawnych, które umożliwiłyby im samym pozbywać się niechcianych, uciążliwych czy też stwarzających problemy gości.
5: My się domagamy tego, żeby przywrócić obowiązek meldunkowy w usługach hotelarskich, czyli żeby ci goście przestali być anonimowi. Domagamy się tego, żebyśmy mieli prawo wzywać policję do takich niechcianych gości, żebyśmy dostali przepis mówiący o tym, że osoba rezerwująca odpowiada za szkody wyrządzone przez wszystkich gości w trakcie pobytu, a tych narzędzi nie dostajemy. Dostajemy za to autopoprawką taki przepis, że po 3 interwencjach policji w ciągu 1,5 roku może nam być zabrany wpis do ewidencji, co oznacza, że jeżeli sami będziemy próbowali wezwać policję, to możemy sami siebie pozbawić wpisu do ewidencji.
2: Branża krytykuje też przepisy dotyczące stref wolnych od najmu krótkoterminowego, które będą mogły być ustanawiane przez samorządy. Zdaniem Grzegorza Żurawskiego to zmiana wbrew temu, czego oczekiwały same władze lokalne.
5: Samorządy domagały się systemu licencyjnego, czyli możliwości wyznaczania stref z określoną liczbą obiektów, tak żeby chronić prawa nabyte. A znowu mamy po prostu przepis o tym, że strefa jest wyznaczona po prostu z całkowitym zakazem, od którego mogą być wyjątki.

0: podmiotowe i przedmiotowe. No, samorządowcy i my zwracaliśmy uwagę na to, że jest to bardzo korupcjogenny przepis.
1: A zatem jak słyszymy, wątpliwości i kontrowersji wokół tej ustawy jest wciąż bardzo dużo i zapewne przed nami burzliwe obrady w Sejmie nad tym projektem, a te mają rozpocząć się jeszcze dziś wieczorem. Tymczasem, co ciekawe, choć sama ustawa jeszcze nie weszła w życie, to już oddziałuje na rynek. W jaki sposób? Otóż, jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl, część mieszkań oferowanych dotąd w ramach najmu krótkoterminowego jest obecnie przesuwana na najem długoterminowy.
2: Właściwie już w lipcu my obserwowaliśmy, że część tych mieszkań z najmu krótkoterminowego było przenoszone właśnie na najem długoterminowy. Szczególnie to dotyczyło centrów dużych miast, typu na przykład Gdańsk, Kraków, Warszawa. Tutaj było widać zdecydowany wzrost, nagłe pojawienie się nowych ofert w najmie długoterminowym, więc widać, że te przepisy częściowo mogą z jednej strony ograniczyć trochę ten najem krótkoterminowy, a jednocześnie dostarczyć więcej ofert na rynku tym długoterminowym.
1: Co może być oczywiście zjawiskiem korzystnym dla tych, którzy szukają mieszkań na dłużej w tak zwanych dobrych lokalizacjach, a jednocześnie zapobiegać wyludnianiu się centrów miast, co dziś jest coraz większym problemem.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: A ja dodam jeszcze tylko, że jest szansa, że Sejm tymi poprawionymi przepisami zajmie się jeszcze dziś wieczorem. Jeśli tak się stanie, to dowiedzą się tego Państwo na pewno w Radiowej Jedynce.

0: Za 16 minut godzina 18, Bruce Springsteen w Ekspresie 1. No i bardzo jestem ciekawa, czy państwo tak samo jak my w miniony weekend albo od minionego weekendu też sprawdzali na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy państwa dane, a tak naprawdę PESEL wyciekł w czasie tego cyberataku na system MyDoctor. No, prawie 19 milionów osób może mieć z tym problem. Wczoraj w popołudniówce mówiliśmy o tym, co tak naprawdę dzieje się po tej informacji, że ten nasz PESEL znalazł się w wycieku. Natomiast no, podstawowa rzecz jest taka, i o tym mówimy od samego początku, że ten swój PESEL należy zastrzec, żeby utrudnić oszustom na przykład zaciągnięcie pożyczki na nasze dane, ale właśnie wokół tego zastrzegania PESEL-u pojawiło się sporo fałszywych informacji. I o tym już teraz Rafał Roślik.
1: Sprawdzam to.
2: Zastrzegajcie, zastrzegajcie. Niedługo będziecie zdziwieni. To przykład komentarza, który sugeruje ograniczenie wolności poprzez zastrzeżenie PESEL-u. Jest to fałsz i straszenie ludzi. Po wycieku danych 19 milionów Polaków na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawiły się zalecenia i ostrzeżenia przed oszustami, którzy mogą próbować dokonać zakupów na raty, zaciągnąć pożyczek, a nawet kredytów, których spłata może trwać wiele lat. Na ten temat dostaliśmy od państwa pytania.
3: Przecież jeśli chodzi o stronę medyczną, to po prostu nie można się ruszyć, czy apteka, żeby kod do recepty podać, czy coś takiego, to po tym każą podawać PESEL. Bardzo proszę o wyjaśnienie sprawy.
2: Wyjaśniamy. Zastrzeżenie PESEL-u pozwala na zabezpieczenie danych przed skutkami wykorzystania go przez oszustów, ale nie blokuje możliwości wykupienia recepty z apteki czy umówienia się do lekarza. Posiadając zastrzeżony PESEL, nie będziemy mogli zawrzeć umowy notarialnej czy prosić operatora o wydanie duplikatu karty SIM. Ale zastrzeżony numer PESEL można w każdym momencie cofnąć w aplikacji mObywatel albo urzędzie. Zalecamy, aby zastrzec swój numer PESEL, aby oszuści nie mogli zaciągnąć na nasze dane żadnego długu finansowego. Więcej sprawdzonych informacji znajdziecie państwo na polskieradio24.pl.
0: A kolejny odcinek jutro po godzinie 12.
4: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: Kwiat jabłoni i burza w radiowej jedynce na 11 minut przed godziną 18, na 11 minut z haczykiem przed muzyczną jedynką. W studiu jest już Maria Szabłowska. Dzień dobry, pani
1: dzień
0: Mario.
1: Dzień dobry.
0: No aż prosi się o to, żeby jakieś korki od szampanów tutaj strzelały, bo o jubileuszach będzie w muzycznej jedynce.
1: Tak, o jubileuszach i o benefisach zwłaszcza, bo jak ktoś ma jubileusz, no to mu się przypomina jego przeszłość artystyczną i dopiero my sobie przypominamy wtedy, ile to ten człowiek przez czas swojej kariery wylansował przebojów, jakie miał koncerty, jak wspaniale zachowywał się na estradzie. Wczoraj był benefis Krzysztofa Krawczyka, zresztą już nie pierwszy organizowany przez Telewizję Polską. I właściwie tak sobie myślałam, że ten krawiec, tak nazywany w środowisku, uznawany za mistrza od lekkich i łatwych przebojów, miał niezwykle urozmaiconą listę swoich nagrań. To, co zdołał zrobić, no już nie mówię o głosie.
0: No a więcej powiesz w muzycznej jedynce.
1: W muzycznej jedynce zapraszam.
0: Po godzinie 18 ja również zapraszam. Będzie też o takim benefisie Stana Borysa, ale ten dopiero przed nami. Wszystkie szczegóły po godzinie 18. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w popołudniówce. Ponownie słyszymy się jutro. Dobrego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionautów.

0: dzieci. Escape Room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Reklama. Radio Kierowców.
7: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Włocławek Zachód, węzeł Włocławek Północ w pobliżu 196 km, gdzie doszło do kolizji ciężarówki z autem osobowym. Problemy były na jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe w pobliżu miejscowości Malnia na 248 km zapalił się samochód osobowy. Akcja gaśnicza i sam pożar sprawiły, że zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia. Ostatnie informacje za czwórki z jej 248 km są takie, że odblokowano jeden pas jezdni w stronę stolicy Dolnego Śląska. Krajowa siódemka, odcinek Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan na 680 km zepsuł się autobus, z którego niestety wyciekły płyny eksploatacyjne. Mamy zablokowaną jezdnię w kierunku Krakowa. Koniec kłopotów na ekspresowej siódemce na odcinku węzeł Białobrzegi Południe, węzeł Kamień w pobliżu 445 km. Tam pożar auta dostawczego sprawił, że zablokowany był jeden pas w kierunku Radomia. Był, bo teraz S7 w pobliżu miejscowości Kamień jedzie się bez problemów. Droga ekspresowa S8, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Broniewskiego, Warszawa, 11 km, kolizja autoosobowego z busem, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy i dość duży korek.
8: Minęła 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Służby zatrzymały kolejne osoby w sprawie zonda krypto. Tymczasem w piątek Sejm trzeci raz spróbuje odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Są zarzuty dla podejrzanego o morderstwo w Kędzierzynie Koźlum. 19-latek przyznał się do ataku na przypadkową kobietę. Niemiecka prokuratura ustaliła tożsamość sprawców incydentu na lotnisku w Lipsku. Chodzi o drona, którego celem miał być ukraiński samolot. Lista osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto liczy już 4 nazwiska. Oprócz prezesa PKOL-u Radosława P., który po usłyszeniu zarzutów trafił do aresztu, w rękach służb są 3 kolejne osoby. Nie wiadomo, kim są, bo organy ścigania na razie tego nie ujawniają. Wiadomo, że zostaną doprowadzone do prokuratury w Katowicach. Policjanci przeszukali też siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Prawo i Sprawiedliwość chce, by aferę zonda krypto wyjaśniała oprócz prokuratury także apolityczna komisja zaufania publicznego. Rządzący nazywają ten pomysł teatrem politycznym. Ale Bartosz Romowicz z Polski 2050 ma inne zdanie. Tak mówił o tym w radiowej jedynce.

0: W razie moje koleżanki i koledzy skłaniają się ku temu, że ta komisja nie jest dobra. Ja uważam, że komisja, która będzie pracowała intensywnie, krótko i nie będzie robiła z tego chustwy politycznej, tylko będzie chciała wyjaśnić prawdę, tak jak zrobiliśmy w naszej komisji z wyborami kopertowymi, myślę, żeby zdała swój egzamin.
1: Projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto złożyli przedwczoraj w Sejmie politycy Rozwoju Plus. Tymczasem pojutrze trzecia próba obalenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów. Poprzednie dwie zakończyły się fiaskiem. Czy tym razem się uda? Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej nie ma złudzeń. W Polskim Radiu 24 mówiła, że politycy PiS, Konfederacji oraz Rozwoju Plus będą temu przeciwni.
2: Wszystkie te osoby z tych trzech bytów są uwikłane w tą sprawę, więc odrzucenie tego weta oznaczałoby pewnie jakąś niechęć ze strony prezydenta do nich. Więc mnie to nawet nie zaskoczy, że oni nie odrzucą tego weta.
1: O zmianę stanowiska w sprawie kryptowalut zaapelował wcześniej do prezydenta premier Donald Tusk.
3: Blokowanie tej ustawy to nie była tylko ochrona brudnych interesów jakichś partyjnych kolegów. To byłoby pół biedy. To weto zablokowało także wejście w życie ustawy, która bardzo utrudniała finansowanie działań terrorystycznych, działań wrogich wymierzonych w bezpieczeństwo naszego państwa.
1: Premier podkreślił, że nienadzorowany rynek kryptowalut jest wykorzystywany m.in. przez zleceniodawców aktów terrorystycznych i sabotażu organizowanych przez Rosję. Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania zabójstwa dla 19-latka z Kędzierzyna Koźla. Jakub L. przyznał się do śmiertelnego ataku na 49-latkę. Jak powiedział, nakazały mu to głosy w głowie. Podejrzany twierdzi, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe.
4: Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Podczas wczorajszego zatrzymania Jakub L. powiedział policjantom, że to on stoi również za atakiem na mężczyznę na początku lipca w Opolu. Wtedy także narzędziem zbrodni był młotek. Jutro rano do sądu powinien trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie. Dwaj Rosjanie z Łotwy i Białorusi zamieszani w sierpniowy incydent z uzbrojonym dronem na lotnisku w Lipsku. Ich tożsamość ustalili niemieccy śledczy, tak twierdzą media za Odrą. Na początku sierpnia o mało nie doszło do eksplozji w Lipsku, a celem prawdopodobnie był ukraiński samolot transportowy.
5: Według Süddeutsche Zeitung oraz stacji NDR i WDR, Rosjanin z łotewskim paszportem i powiązaniami z rosyjskimi służbami przyleciał do Berlina pod koniec lipca. Wynajętym samochodem pojechał w okolice Lipska, wyleciał ze stolicy Niemiec dwa dni przed nieudanym zamachem. Według oficjalnych informacji na płycie lotniska znaleziono dron z ładunkiem wybuchowym i instalacją detonującą. Bezzałogowiec był blisko załadowanego amunicją ukraińskiego Antonowa. Według dziennikarzy w pobliżu znaleziono części dwóch kolejnych dronów i przymocowaną do drzewa antenę, która miała wzmocnić sygnał. Na tych elementach znaleziono ślady DNA pasujące do baz danych w Finlandii i Litwie, co pozwoliło ustalić drugiego Rosjanina z włoską wizą turystyczną wystawioną w białoruskim Mińsku. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: W aktualnościach jeszcze Estonia. Parlament wybrał nowego prezydenta kraju. Została nim Ulla Madise, sprawująca dotychczas funkcję kanclerza sprawiedliwości. To urząd zbliżony pod względem kompetencji do rzecznika praw obywatelskich. 51-letnia Madise była jedyną kandydatką w tegorocznych wyborach prezydenckich i wygrała je w pierwszej turze głosowania. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Magdalinet i Magdalena Fręch mają dziś dokończyć mecze pierwszej rundy wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. Minionej nocy pojedynki obu polskich singlistek zostały przerwane z powodu deszczu. Magdalinet mierzyła się z Brytyjką Franceską Jones. Polka przegrała pierwszego seta. Pierwszej partii nie zdążyła dokończyć Magdalena Fręch, której mecz przerwano przy remisie 4-4. Na dziś zaplanowano także spotkanie Huberta Hurkacza z Amerykaninem Benem Sheltonem w drugiej rundzie. W nocy na kort wyjdzie Kamil Majchrzak. Jego rywalem będzie Valentin Vachon. Cheró z Monako. Nie było niespodzianki w meczu Pucharu Polski w kaszubskiej wsi Luzino. Miejscowy Weekend, grający na co dzień w trzeciej lidze, przegrał z Wisłą Płock 2-3. Trzeba jednak przyznać, że piłkarze z Luzina pozostawili po sobie dobre wrażenie, doprowadzając do emocjonującej końcówki. W innych zakończonych już spotkaniach pierwszej rundy Polonia

0: Warszawa wygrała w Polkowicach z Górnikiem 1-0. Druga drużyna Śląska Wrocław pokonała na wyjeździe Beskid Andrychów 3-1, a drugi zespół Górnika Zabrze przegrał z Olimpią Grudziądz 3-4. Trwają mecze w Łęcznej i w Pruszkowie. Górnik prowadzi ze Stalą Mielec 1-0 w 53 minucie, a Znicz bezbramkowy remisuje z Krakowią. Najbardziej interesująco zapowiada się dziś mecz dwóch ekstraklasowych drużyn Widzewa Łódź z Koroną Kielce. Obie drużyny dwa tygodnie temu spotkały się w lidze. Wówczas lepsi byli Kielczanie. Na podobny scenariusz w dzisiejszym meczu liczy trener Korony Jacek Zieliński.
1: Oczywiście, myślę, że to jest zdrowe podejście. Każdy myśli o tym, żeby zagrać w finale narodowym, no ale do tego wjeździe kręta i wyboista droga. Myślę, że nastroje są dobre. Jesteśmy w dobrej dyspozycji, w miarę dobrze to się zaczyna układać, no ale zdajemy sobie z tego sprawę, że jedziemy na bardzo trudny teren. Widzew też jest w takiej specyficznej sytuacji, no ale to jest mecz pucharowy, jeden mecz. Natomiast nie mamy nic przeciwko temu, żeby po raz kolejny tam wygrać po prostu. Bo to już nie chodzi o to, żeby zapunktować, wygrać.
0: Następne aktualności sportowe, 5 minut po 20.
2: Pogoda.
3: Przelotne opady w okolicach Olsztyna, Lublina i Rzeszowa. W pasie od Dolnego Śląska przez Kujawy po Pomorze sucho, ale duże zachmurzenie. A najwięcej pogodnego nieba na Mazowszu. 16 stopni we Włodawie, tam jest teraz najchłodniej. W Łodzi 21, najcieplej w Raciborzu 24. Ciśnienie w Warszawie bez zmian 1005 hektopaskali.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 38% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną występują w większości województw, głównie w południowej i centralnej części Polski.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Reklama. Autopromocja.
5: Jak przenieść kulistą powierzchnię Ziemi na płaską kartkę? Dlaczego mapy

0: które znamy ze szkoły, nie do końca pokazują świat takim, jakim jest. Czy możemy ufać mapom, które mamy w smartfonie lub w nawigacji? I jak nie zgubić się w terenie bez telefonu? W czwartkowej audycji wszystko o mapach.
1: Lato z radiem w jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Muzyczna jedynka.

Nie da się ukryć, że mamy już September, czyli wrzesień. Taki był tytuł piosenki, którą Państwa powitałam, zespół Earth, Wind and Fire. A teraz pora złożyć życzenia jubilatce wrześniowej. W 1997 roku, 29 lat temu, w Warszawie urodziła się Sana, a właściwie Zuzanna Irena Jurczak. Pseudonim sceniczny powstał po prostu przez skrócenie angielskiego odpowiednika jej imienia, czyli Susanna, Sanach. Wcześniej używała też pseudonimu Irene. Jest wokalistką, skrzypaczką, kompozytorką i autorką piosenek. Uczyła się w szkole muzycznej. Jest absolwentką Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Już jako nastolatka próbowała sił swoich w talent show i w konkursach piosenkarskich. I kiedyś, kiedy z nią rozmawiałam, powiedziała, że w ogóle nie zakładała, że

że może jej się to nie udać. Otóż była pewna, że w jakimś konkursie wygra i potem będzie sławna. Tak się w skrócie stało. Sukcesy nadeszły w 2019 roku, kiedy jej nagrania pojawiły się na listach przebojów i spodobały słuchaczom. W 2020 wydała płytę Królowa Dam, potem rok później ukazała się Irenka, a w 2022 Uczta i potem Sanach śpiewa poezję, a potem jeszcze w 2024 Kaprysy, czyli bardzo i Dwoje Ludzieńków. Bardzo pracowita jest nasza dzisiejsza jubilatka. Ma statuetkę Fryderyka za Królową Dram, to był album roku Pop, a w 2023 roku odbyła bardzo wielkimi sukcesami, stadionową trasę koncertową. No po prostu czego tu życzyć jubilatce, oby tak dalej.

0: Szampan dla jubilatki w Sanach śpiewała i ma urodziny. Raz jeszcze wszystkiego najlepszego życzymy.
1: Płyta tygodnia.
0: Płyta naprawdę fantastyczna, kultowa, zupełnie inna niż wszystkie pozostałe. I to jest pierwszy raz na CD. Ukazuje się prosto z oryginalnych taśm. Grażyna Łobaszewska nazywa się ta artystka. Wszyscy wiemy, jak wspaniale śpiewa. Była obecna w świadomości słuchaczy od lat 70. Śpiewała z zespołem Ergo Band i Crash, czy też w duecie z Piotrem Szulcem, ale dopiero wydany w 1989 roku album Brzydcy był jej debiutem jako solistki. Debiutem bardzo udanym, pełnym doskonałych piosenek i

i mądrych tekstów, które specjalnie dla Grażyny napisał znakomity autor, szkoda, że tak rzadko pisuje, Jan Wołek. Część utworów zaistniała wcześniej na radiowej antenie, dostając się na wysokie miejsca list przebojów, takie jak Kontrolowany luz czy Padlinożerca. To były piosenki, a tutaj w

która pokazuje niezwykłą ekspresję wokalną artystki i wysmakowany akompaniament w wykonaniu wspaniałych instrumentalistów, wśród nich Grzegorz Kopołka, Andrzej Rusek czy Andrzej Ryszka. Brzydcy pojawiają się na płycie CD po raz pierwszy i cały ten materiał został zremasterowany z oryginalnych taśm przez Andrzeja Poniatowskiego. W książce jest także szkic na temat płyty pióra Jakuba Krzyżańskiego z portalu winylowego, z takiej sekcji Kultowe Polskie Płyty. Brzydcy Grażyny Łobaszewskiej. Gdyby chcieli Państwo otrzymać od nas egzemplarz tego krążka, naprawdę warto się postarać. No to trzeba przysłać do nas SMS. SMS 71 151 w treści płyta i swe dane adresowe proszę podać.

Muzyczna jedynka. Teraz słów kilka o zjawisku benefisów, które to zjawisko dzięki Telewizji Polskiej znowu wróciło do nas. To jest bardzo fajna tradycja, żeby kogoś, kto ma duży dorobek, kogoś, kto z nami jest, albo też artystę, który już odszedł, uczcić takim specjalnym koncertem złożonym z utworów z jego dorobku w wykonaniu innych artystów. A jeśli jest to ktoś żyjący, no to oczywiście świetnie, że żyje i wtedy się cieszy, że ma taki wspaniały koncert. Tak jak Wojtek Gąsowski. Był już benefis Wojciecha Gąsowskiego tamże w salach Telewizji Polskiej. Bardzo udany. Też muszę powiedzieć, że udały się telewizji te sale i to cały ten anturaż zjawiska benefisu, bo tam jest i lampka szampana, i czerwony dywan, i wygodne siedzenia, i dobre warunki akustyczne. No nic, tylko się cieszyć, że beneficjent jeszcze ma zdrowie w dobrej formie i że uczestniczy w uroczystości na jego cześć. Benefis Krzysztofa Krawczyka bardzo był udany, także to było wczoraj albo przedwczoraj, wczoraj. I muszę tutaj wyróżnić jedną osobę. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale myślę, że jest, jeśli jesteście stałymi słuchaczami muzycznej jedynki od lat, to wiecie, że Krzysztof Krawczyk był ogromnym wielbicielem Elvisa Presleya i nawet nagrywał jego piosenki. I kiedy rozmawiało się z Krzysztofem, to on zawsze jako taki niedościgły wzór stawiał Elvisa, mówiąc, że nigdy nie będzie tak dobrze śpiewał jak on. No ale śpiewał bardzo dobrze. Jego piosenki zostały z nami i stąd ten właśnie benefis wczorajszy. I a propos Elvisa Presleya, no bardzo się cieszę, że twórczynię tej uroczystości i tego koncertu zaprosiły młodego aktora, żeby odśpiewał piosenkę Elvisa, żeby po prostu wczuł się w rolę Elvisa Presleya. I to był Maciej Musiałowski, który kiedyś przed laty wygrał przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Taką strasznie jakąś wpadającą w ucho, ale też w pewnym sensie może nieprzyjemną, drażniącą balladą.

wygrał wtedy przegląd piosenki aktorskiej. Potem mogli go Państwo zobaczyć w Opolu w tym roku w koncercie Umer Osiecka. No a wczoraj zaśpiewał piosenkę Elvisa w sposób też wspaniały. Maciej Musiałowski, zapamiętajcie to nazwisko, bo to jest aktor śpiewający, a czasami się uważa, że aktor śpiewający to jest jakby ktoś gorszy niż ktoś, kto tylko śpiewa. Nieprawda, to jest chłopak o wspaniałym warsztacie. Pozdrawiamy Macieja Musiałowskiego i wracamy do repertuaru Krzysztofa Krawczyka.

No i jeszcze o beneficie Wojciecha Gąsowskiego, który także się odbył w tych salach, w tej sali koncertowej Telewizji Polskiej jakiś czas temu. To jest wspaniałe, że ludzie przychodzą tak tłumnie na takie imprezy, czyli to znaczy, to Wojtek tak powiedział, Gąsowski, kiedy wtedy z nim rozmawiałam, czyli to znaczy, że jesteśmy potrzebni, że nie zapominacie o nas. No tak, jesteście potrzebni, nie zapominamy o was, mimo że jest wiele osób do pamiętania, bo polska muzyka przed laty no, ukształtowała wiele pokoleń słuchaczy i ci słuchacze, którzy pamiętają premiery niektórych utworów, jak na przykład Zielone Wzgórza nad Soliną, ale nie będzie Zielonych Wzgórz nad Soliną, bo Wojtek Gąsowski doszedł trochę do takiego momentu, że już nie chce wzgórz, żeby coś innego jego zagrać. Czy ja tylko

tylko te wzgórze zaśpiewałem, pyta. No oczywiście, że nie. I dlatego kwitując tamten benefis także wspaniałą oceną, na 5 się to wszystko odbyło, wybieram piosenkę zupełnie inną niż Zielone Wzgórza nad Soliną.

W dzisiejszej muzycznej jedynce mówimy o jubileuszach artystów piosenki, o benefisach. Mówimy o tym, że to bardzo dobrze, że są takie uroczystości organizowane. Przypominana jest twórczość tych, którzy no, bardzo się zasłużyli polskiej piosence. I taki kolejny benefis, jubileusz przed nami, mianowicie jubileusz Stana Borysa, który, jak państwo wiedzą, a może nie wiedzą, mieszka w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, ale myślę, że tęskni za Polską, bo od czasu do czasu przyjeżdża. I tutaj właśnie w Polsce, w Teatrze Sabat, będzie się odbywał jego jubileusz. Stan Borys to jest postać wyjątkowa dla polskiej piosenki, tak uważam. Miałam to szczęście, że widziałam jego debiut ogólnopolski, będąc wtedy korespondentką Polskiego Radia, tak się wtedy mówiło, na festiwalu w Opolu, na festiwalu polskiej piosenki w Opolu. I już na próbach, kiedy Stan próbował, dziennikarze bardzo chętnie chodzą na próby, zresztą nie tylko w Opolu na festiwalu, ale wszędzie, gdzie można coś usłyszeć przed premierą, prawda? No już na próbach okazało się, że to jest niezwykły artysta, w dodatku z Rzeszowa, w którym, jak wtedy sądzili niektórzy, w ogóle nie było żadnych artystów. Żartuję, przepraszam, Rzeszów. W każdym razie już z prób doszły słuchy, że to jest coś niesamowitego, więc w jakimś sensie byłam przygotowana, ale nie byłam przygotowana ani na wygląd Stana Borysa, bo w jego występach, w jego koncertach ważną rolę moim zdaniem odgrywa też to, jak on wygląda, ani na to, jak zaśpiewa ten utwór, ani też na to, o czym piosenka jest. Od razu zrodziły się wątpliwości, że może ten utwór nie zaistnieje, ponieważ tam w tekście artysta śpiewa, że jaskółka została uwięziona przez katedrę, a katedra, no to wiadomo, to kościół, to cenzura może takiego tekstu nie puścić, jak to się mówiło, czyli nie zezwolić na jego publiczne odtworzenie. No było wiele wątpliwości i wiele takiego poszeptywania, co też ten Stan nam zaśpiewa. No i jak już przyszło co do czego, to oniemieliśmy, naprawdę oniemieliśmy, bo nie byliśmy przygotowani w ogóle. Nikt przed nim tak nie śpiewał, uważam, w sposób tak emocjonalny i w sposób tak dopasowany do treści piosenki. Naprawdę było to wspaniałe. I teraz czekam z wielką niecierpliwością na benefis Stana Borysa, bo przecież benefis bez jaskółki to chyba byłby nieważny, tak mi się wydaje. Ale o benefisie jeszcze będziemy państwa informować, bo to jest przyszłość. No a teraz już chyba może pora, by tę jaskółkę uwięzioną w katedrze, przypomnę, też państwu przypomnieć, ale to jest taka piosenka, której się moim zdaniem nie zapomina, więc słuchamy. Stan Borys, jaskółka uwięziona, a relacje z benefisów będą już po tym, kiedy on się odbędzie w Teatrze Sabat. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Maria Szabłowska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
2: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Toyota prezentuje rok potęgi

0: 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nigdy nie sądziłam, że tak łatwo dojdę do porozumienia z kimś z innego kraju.
4: Kiedy uczysz się otwartości i ciekawości innych kultur, nagle świat staje się bliższy.
3: I wiesz co? Każdy może to przeżyć. Wystarczy dołączyć do ludzi, którzy od lat uczą tego w praktyce.
5: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
6: Działaj sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
7: www.całymżyciem.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Poprawia się sytuacja na autostradzie A1. Były tam dwa znaczne utrudnienia. Nie ma już kłopotów. Na odcinku węzeł Radomsko, węzeł Mykanów w pobliżu miejscowości Kruszyna na 406 kilometrze zepsuta ciężarówka nie blokuje już pasa jezdni w kierunku Gorzyczek. Po kłopotach także w innym miejscu A1 na odcinku węzeł Włocławek Zachód, węzeł Włocławek Północ na 196 kilometrze, gdzie po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Teraz w stronę Gdańska, Gdyni, Sopotu jedzie się bez utrudnień. Autostrada A4, odcinek węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe w pobliżu miejscowości Malnia na 248 kilometrze. Pożar auta osobowego sprawił, że zablokowana była jezdnia w kierunku Wrocławia. Sprawna akcja gaśnicza sprawiła, że odblokowano jeden pas jezdni. Krajowa 7, odcinek Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan na 680 km zepsuł się autobus, wyciekły z niego płyny eksploatacyjne, w efekcie zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. S8, odcinek węzeł Prymasa Tysiąclecia, węzeł Broniewskiego w pobliżu węzła Powązkowska na 12 km w Warszawie. Po kolizji auta osobowego z busem zablokowany pozostaje jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S8 raz jeszcze, 194 km w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Unieruchomiona ciężarówka zajmuje pobocze i prawy pas. Proszę o ostrożność tych wszystkich, którzy przejeżdżają 194 km S8 w stronę Dolnego Śląska.
7: Jest 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Są zarzuty po wypadku na A1. Usłyszał je kierowca ciężarówki, który wjechał w ludzi. Zginęły 4 osoby. Inwestor giełdowy Rafał Z. wśród trójki zatrzymanych w sprawie zonda krypto w katowickiej prokuraturze ma usłyszeć zarzuty. Niebezpieczne znalezisko na polu. Rolnik z Mazowsza odkrył ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Grozi mu 8 lat więzienia. Prokuratura chce dla niego aresztu. Kierowca, który wjechał wczoraj w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty.
9: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutrzejsze popołudnie.
7: O czym mówił Krzysztof Słabikowski z Radia Opole. Do wypadku doszło wczoraj rano na A1 w Mykanowie. Ciężarówka uderzyła w 10 pojazdów firmy, która prowadziła prace serwisowe. Na miejscu było 12 pracowników, 4 zginęło. Kolejne 4 osoby zostały ciężko ranne. Inwestor giełdowy Rafał Z. wśród zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Po południu

0: przywieziono go do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach. Dziennikarzom powiedział, że jest poszkodowany. To jedna z trzech osób zatrzymanych dziś przez CBA i policję. Według ministra sprawiedliwości mają one ważne informacje i dowody na temat afery. To m.in. informacje w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Minister Waldemar Żurek zaznaczył, że na razie nie ujawni bliższych danych osób zatrzymanych.
1: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
0: Minister Żurek przypomniał, że prokuratura połączyła dwa śledztwa dotyczące poszkodowanych w aferze Zonda Krypto oraz śmierci właściciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Podczas przeszukań związanych z dzisiejszymi zatrzymaniami policjanci zabezpieczyli m.in. luksusowe auta, zegarki, biżuterię oraz dużą ilość gotówki. Funkcjonariusze weszli też do siedzib Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Śmigłowiec ratowniczy marynarki wojennej zakończył poszukiwania na Zatoce Gdańskiej. Zastąpił go specjalistyczny dron. Służby od wczoraj przeczesują akwen. Szukają mężczyzny, który wypłynął skuterem wodnym na Zatokę Pucką i zaginął. Na skuterze poruszało się dwóch mężczyzn. Na skutek awarii jeden z nich postanowił dopłynąć do brzegu. Drugi został na morzu, informuje dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.
2: Niestety on na ten brzeg nie dotarł. Siły i środki z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa wciąż aktywnie poszukują tego mężczyzny. Trudno jest w tym momencie zlokalizować miejsce. No, zostały nam jeszcze ścinowiska w nadziei na to, że mężczyzna dotarł do brzegu.
0: W akcji biorą udział liczne jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dowództwo Centralne Wojsk Amerykańskich zaprzecza, by celowo atakowało cele cywilne w Iranie. Siły USA zbombardowały wczoraj dom, w którym odbywało się wesele. Zginęły 4 osoby, w tym dziecko. Prawie 70 osób zostało rannych. Rzecznik irańskiego MSZ-u określił atak jako zbrodnię wojenną. Zaatakowany dom znajdował się w miasteczku Kuestak nad cieśniną Ormus. Wokół tego regionu skupia się obecna faza wojny USA z Iranem.
3: To są aktualności jedynki.
0: Setki niebezpiecznych pozostałości po II wojnie światowej odkryte na Mazowszu. Rolnik z gminy Płońsk znalazł podczas prac polowych ponad 700 niewybuchów, w tym amunicję strzelecką, granaty ręczne, pociski do granatników i zapalniki. Cały ten arsenał znajdował się w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Przejął go wezwany na miejsce patrol saperski. W Łambinowicach na Opolszczyźnie inne odkrycie, choć również związane z II wojną światową. Na terenie starego cmentarza jenieckiego odnaleziono nieznane miejsca pochówku polskich żołnierzy z września 1939 roku. Prace archeologiczne prowadził zespół doktora Dawida Kobiałki z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Jak wynikało od materiałów archiwalnych, musieli umrzeć, zginąć w czasie niewoli. W trakcie tegorocznych badań odkryliśmy przestrzeń, którą nazywamy roboczo kwaterą polską. Dzisiaj możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to są groby właśnie wrześniowców.
0: Szacuje się, że w latach II wojny światowej przez Łambinowicki kompleks jeniecki mogło przejść nawet 70 tysięcy Polaków, wśród nich powstańcy warszawscy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotne opady deszczu na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu. Na południu również możliwe lokalne burze. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej około 8, w Kotlinach Karpackich około 9. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1005 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz...

0: Teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Jak przenieść kulistą powierzchnię Ziemi na płaską kartkę? Dlaczego mapy, które znamy ze szkoły, nie do końca pokazują świat takim, jakim jest? Czy możemy ufać mapom, które mamy w smartfonie lub w nawigacji? I jak nie zgubić się w terenie bez telefonu? W czwartkowej audycji wszystko o mapach.
11: Lato z radiem w jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
12: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja.
13: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
14: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
15: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławim.
14: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
15: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości i nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
14: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. W wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne

0: działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku Ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
1: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne. Dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
1: Dobry wieczór Państwu. Dziś w Eurece poznamy niezwykłą historię dziennikarskiego nieporozumienia sportowego z okresu powojennego. Powiemy o pałacach Wilna, a za chwilę przypomnimy dzieje szachów. Zapraszam, Katarzyna Jankowska.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wśród proponowanych dziś tematów historia szachów. Gry dla ambitnych i lubiących wygrywać w mądry sposób. Moim gościem jest pan Tomasz Lisowski z Polskiego Związku Szachowego. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór, dzień dobry państwu.
1: Mówimy dziś o szachach, ponieważ stulecie obchodzi w tym roku Polski Związek Szachowy. Ważna data w polskim kalendarzu sportowym. My przypomnimy, skąd ta gra pochodzi i kiedy w ogóle zaczęto mówić o jej początkach.
2: Szachy narodziły się w VI wieku naszej ery w Indiach. Ta gra nosiła wtedy nazwę Chaturanga. Była to gra wojenna. Polegało na tym, że grały cztery osoby czterema zestawami bierek szachowych, ale od samego początku już był ten koncept, że istnieje magiczna figura król, której utrata poprzez mata kończy partię. Gra wędrowała poprzez państwa arabskie, nazywała się szatrancz, zawędrowała do Europy. W wieku XV nastąpiła wielka reforma szachów, gra się stała bardzo dynamiczna, partie były możliwe do szybkiego rozstrzygnięcia. W wieku XIX szachy się stały parasportem. Nie było jeszcze w zasadzie pojęcia sportu, a już rozgrywano mecze i turnieje szachowe.
1: Archeologia daje nam takie wskazówki, kiedy właśnie na ziemiach polskich pojawiły się szachy, no czy też ich pierwowzór, inaczej mówiąc.
2: Badania pani doktor Agnieszki Stępin z Poznania udowadniają, że najstarsze bierki szachowe na terenach polskich, okolice Wrocławia i Opola, są datowane na pierwszą połowę XI wieku. Nieco później motywy szachowe pojawiły się na herbach rycerskich i herbach miast. Zachowany niemal w komplecie zestaw bierek szachowych, tak zwane szachy sandomierskie, są datowane na wiek XIII. Szachy sandomierskie można obejrzeć w muzeum na zamku w Sandomierzu.
1: My zaczęliśmy odnosić sukcesy międzynarodowe w grze w szachy już w XIX wieku. No, po odzyskaniu niepodległości mówi się o przedwojennej złotej erze. Rok 1926 to jest powstanie Polskiego Związku Szachowego. I my tu mówimy zarówno o organizacji, jak i o wielkich nazwiskach naszych graczy.
2: Z inicjatywy działaczy Warszawskiego Towarzystwa Zwolenników Gry Szachowej. Taki klub istniał od roku 1899. Został zwołany zjazd delegatów z największych miast Polski. Reprezentowali oni mniej więcej 1200 zorganizowanych w klubach szachistów i 11 kwietnia 1900.

1926 roku powołano Polski Związek Szachowy. Pierwszym prezesem został sędziwy działacz warszawski i szachista Józef Żabiński. Wiceprezesem znany mistrz i kompozytor szachowy. To taka dziedzina polegająca na układaniu zadań typu mat w dwóch i w trzech posunięciach i tak dalej. Dawid Przepiórka,

To była Alicia Keys i Jack White i piosenka z Bonda roku 2008. To już prawie finał, dlatego że później jest rok 2012 i Thomas Newman komponuje muzykę do filmu Skyfall, a piosenkę w tym filmie śpiewa Adele.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To była Adele i Skyfall. Potem jest równie atrakcyjny utwór z filmu Spectre, a więc rok 2015, i Sam Smith śpiewa piosenkę w tym właśnie Bondzie.

To był Sam Smith i to już finał, bo później powstał film w 2020 roku No Time to Die, gdzie piosenkę śpiewa Billie Eilish. To Oscar, wielki sukces i ostatni muzyczny Bond.

0: To był ostatni muzyczny Bond, a więc Billie Eilish, rok 2020. Jak zabrzmi kolejny Bond, o tym się przekonamy. No może chyba nie w tym roku, ani nie w przyszłym, ale już mam nadzieję niedługo. A teraz w muzyce kina zmieniamy troszeczkę nastrój i proponuję kilka piosenek, które brzmią w filmach jeszcze z lat 60. napisanych przez Henry Manciniego, wielkiego kompozytora muzyki kina, który w latach 60. święcił naprawdę triumfy i napisał kilkanaście genialnych ilustracji, które są atrakcyjne do dziś. Muzyka filmowa Henry Manciniego.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: To był Henry Mancini i jego słynne tematy filmowe, a to jest muzyka kina, za którą dziś dziękuję Paweł Sztompkę.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał Lata z Radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał Lata z Radiem i Telewizją Polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Ponad 5 milionów miejsc pracy w Polsce jest narażonych na wpływ sztucznej inteligencji. Nadchodzi bezrobocie technologiczne. Co robić? Powołaj Radę Pracowników w firmie. Odwiedź oai.pl i uzyskaj więcej informacji. Zadanie publiczne. Wzmacniamy Rady Pracowników. Nowe technologie, a przyszłość pracy sfinansowana jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
10: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
12: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 74, odcinek Piotrków Trybunalski, Kielce. W pobliżu Kostomłotów II na 74 kilometrze po zdarzeniu autoosobowego z motocyklem motocyklista jest ranny. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga Krajowa nr 53, odcinek Szczytno-Rozogi. W pobliżu miejscowości

0: miejscowości Cis na 62 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa numer 50. Tu sytuacja nie zmienia się od kilku godzin. Odcinek Sochaczew-Wyszogród w pobliżu Lubiejewa. Na 84 kilometrze po zdarzeniu auto osobowego z motocyklem jedna osoba poniosła śmierć. Droga została zablokowana. Droga krajowa numer 10, odcinek Skępe-Sierpc. W pobliżu miejscowości Studzieniec na 390 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. W tym wypadku trzy osoby zostały ranne, a dziesiątka jest już od kilku godzin drogą zablokowaną. Koniec kłopotów na S8 na 194 kilometrze na jezdni w kierunku Wrocławia. Zepsuta ciężarówka nie zajmuje już pobocza i fragmentów prawego pasa. Ale mimo to apeluję do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę. Krajowa 7, odcinek Myślenice-Kraków w pobliżu Mogilan na 680 km. Zepsuł się autobus, blokuje jezdnię w kierunku Krakowa. Koniec kłopotów na autostradzie A1 na odcinku węzeł Częstochowa Południe, węzeł Woźniki w pobliżu miejscowości Starcza na 451 km w kierunku Gorzyczek.
1: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Premier apeluje do prezydenta w sprawie kryptowalut. Sejm nadal będzie pracował nad projektem ustawy o asystencji osobistej. Ponad 700 niewybuchów na polu w okolicy Płońska na Mazowszu. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego, by zmienił zdanie w sprawie ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Pojutrze w Sejmie planowane jest głosowanie nad kolejnym, trzecim wetem prezydenta do ustawy w tej sprawie. Ustawy, która zdaniem szefa rządu utrudniłaby sabotażystom działania w naszym kraju, inspirowanym przez Rosję.
2: Premier powiedział, że rynek kryptowalut bez nadzoru jest wykorzystywany między innymi przez zleceniodawców aktów sabotażu. W ten sposób Rosja opłaca terrorystów, bo jak mówił szef rządu, bez ustawy na tym rynku można bez ograniczeń buszować. Dlatego Donald Tusk ma nadzieję, że prezydent, który trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach, zdanie zmieni.
3: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta.
2: Premier powiedział, że w przypadku pożaru w Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, do aktu sabotażu. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie nie ma tego typu dowodów, ale ze względu na charakter produkcji, chodzi o produkcję elementów do budowy obiektów latających, nie można tego wykluczyć. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury w związku ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Wynika z ustaleń Onetu. Wśród zatrzymanych są także Jaromira W. oraz Anna P., osoby z otoczenia Sylwestra Suszka. Według ustaleń portalu Jaromira W. jest byłą żoną Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. Anna P. miała natomiast być bliską współpracowniczką Mariana W. wprowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych. Prokuratura Krajowa poinformowała dziś o zatrzymaniu trzech osób w śledztwie dotyczącym działalności Zonda Krypto.
4: Dwie osoby zatrzymali funkcjonariusze śląskiej policji, a jedną funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Osoby zatrzymano w ich miejscach zamieszkania. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Relacjonowała Joanna Opas. Sejm nadal będzie pracował nad projektem ustawy o asystencji osobistej. W drugim czytaniu zgłoszono do niego poprawki. Posłanka Maja Nowak z Polski 2050, podsumowując dotychczasowe prace komisji, powiedziała, że system ma dać możliwość korzystania z usług asystentów 100 tysiącom osób z niepełnosprawnościami.
5: Dorosłym asystencja będzie mogła być przyznawana w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie. Natomiast osobom w wieku od

0: 13 do ukończenia 18 roku życia od 20 do 80 godzin miesięcznie.
1: Joanna Frydrych z Koalicji Obywatelskiej przypomniała, że projekt umożliwi finansowanie pracy asystentów z budżetu państwa.
2: Kończymy z prowizorką. Asystencja osobista nie może zależeć od tego, czy w danym roku będzie konkurs, czy samorząd otrzyma środki, czy program będzie kontynuowany.
1: 6 poprawek do projektu ustawy zgłosił prezydent Karol Nawrocki. W jednej z nich chce, by z asystencji mogli korzystać cudzoziemcy jedynie z prawem stałego pobytu. Poprawki przedstawił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Prezydent proponuje, aby prawo do usługi finansowej z budżetu przysługiwało przede wszystkim tym cudzoziemcom, którzy legalnie i trwale związali swoje życie z Polską, w szczególności osobom posiadającym prawo stałego pobytu.
1: Rząd planuje wydać na realizację projektu asystencji osobistej 70 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Z powodu przedłużających się prac system zacznie działać nie od przyszłego roku, ale w 2028 roku.
4: To są aktualności jedynki.
1: Zmiany klimatyczne mogły się przyczynić do ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu. Takie przekonanie dominuje w tym kraju. Nie potrzebujemy jałmużny, chcemy odszkodowania, piszą komentatorzy nepalskich mediów. Więcej w relacji specjalnego wysłannika Polskiego Radia do Katmandu Tomasza Sajewicza.
5: Premier Nepalu Barendra Shah apeluje do społeczności międzynarodowej winą za kataklizm, obarczając zmiany klimatyczne. To poważny sygnał, że wraz ze zmianami klimatu rosną zagrożenia, które musimy stawić czoła w regionie Himalajów. Musimy być tego świadomi, nadszedł czas, abyśmy stanowczo przedstawili społeczności międzynarodowej katastrofy, których doświadczamy z powodu zmian klimatu. Zmiany klimatu są efektem wkładu całego świata, zatem łagodzenie i zarządzanie ich skutkami jest wspólną odpowiedzialnością globalnej społeczności. Mówił szef nepalskich władz. Media zwracają uwagę, że Nepal odpowiada za 1/10 emisji gazów cieplarnianych, a katastrofalne powodzie mogą być wynikiem zmian klimatycznych. Naukowcy badają przyczyny ubiegłotygodniowej powodzi błyskawicznej. Doprowadziło do niej osunięcie się części lodowca, który następnie wyparł masy wody z jednego ze zbiorników. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Katmandu.
1: I jeszcze wracamy do kraju. Ponad 700 niewybuchów znalazł na polu rolnik w okolicy Płońska na Mazowszu. Amunicja była pod ziemią niedaleko okolicznych budynków, mówi sierżant Eliza Koźlicka z płońskiej policji.
6: Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Kazunia funkcjonariusze zabezpieczali teren tak, aby nikt postronny nie zbliżał się do znaleziska. Jak się okazało, pod ziemią znajdowała się znaczna ilość niebezpiecznych pozostałości wojennych. Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników.
1: Saperzy zabezpieczyli w sumie 710 niebezpiecznych przedmiotów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy w południowej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura przeważnie od 9 do 14 stopni. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.
4: Klimat.
1: Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub nawet bardzo dobra. Prawie 9% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie z odnawialnych źródeł.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: 3.17.41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8.11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim.

0: Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami, w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto. Kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Jak przenieść kulistą powierzchnię Ziemi na płaską kartkę? Dlaczego mapy, które znamy ze szkoły, nie do końca pokazują świat takim, jakim jest? Czy możemy ufać mapom, które mamy w smartfonie lub w nawigacji? I jak nie zgubić się w terenie bez telefonu? W czwartkowej audycji wszystko o mapach.
8: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. 1.

0: Dnia w Jedynce. Blisko, coraz bliżej.
1: Polskie Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Witam w audycji Blisko, coraz bliżej. Blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dzisiaj porozmawiamy o tym, że pamięć buduje wspólnotę. A teraz cytat. Nie stój, nie patrz, dawaj pomoc. Natychmiast, od razu, kiedy trzeba. Tak mówiła. Sformułowała też 12 przykazanie. Reaguj. 11, jak państwo pewnie dobrze wiedzą, nie bądź obojętny, jest autorstwa Mariana Turskiego. Dzisiaj opowiemy o Wandzie Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek, uczestniczce Powstania Warszawskiego i działaczce społecznej, nauczycielce, która zmarła w sierpniu 2026 roku w wieku 99 lat. Opowie o niej człowiek, którego wiązała z panią Wandą szczególna więź. Robert Hojda, założyciel Fundacji Aktywnej Demokracji, która, jak mówią, porusza albo porusza w nas obywatelskość, która jakoś znieruchomiała. Pomysłodawca i koordynator akcji edukacyjnej Tour de Konstytucja, społecznik wspierający powstańców Warszawy, pomysłodawca Marszu Milczenia 44, przyjaciel Wandy Traczyk-Stawskiej, organizator pięknej uroczystości, wspomnienie o Wandzie Traczyk-Stawskiej, jaka miała miejsce 31 sierpnia wieczorem po oficjalnych uroczystościach pożegnalnych. Witam cię, Robercie.
2: Dzień dobry, witam, dziękuję za zaproszenie.
1: Robercie, w jakich okolicznościach poznałeś panią Wandę?
2: Pojechałem do niej na spotkanie do domu i dzięki pomocy zorganizowaniu takiego spotkania i tutaj ukłony w kierunku pani Basi Siedlickiej, do której dostałem kontakt, która umożliwiła mi takie spotkanie.
1: Ona była asystentką?
2: Wspierającą osobą w różnego rodzaju przedsięwzięcia, głównie w zaangażowaniu pani Wandy, jeżeli trzeba było coś zorganizować, pojechać, porozmawiać, umówić spotkanie, to pani Basia to robiła.
1: Albo wywiad.
2: Na przykład też. I pamiętam ten dzień, kiedy miałem umówione to spotkanie i wiedziałem, że za chwilę spotkam się z wyjątkową osobą. I że za chwilę będę mógł z nią porozmawiać, za chwilę będę mógł się z nią przywitać, co wydawało mi się jakąś absolutną abstrakcją i ja bardzo mocno to przeżywałem. Mimo swojego już dojrzałego wieku przecież, to czułem, że cały drżę, tak jakbym był jakimś małym dzieckiem, który ma dostać jakiś wyjątkowy prezent pod choinkę, oczekiwany przez całe swoje krótkie, choć do tego malucha mogłoby się wydawać całe życie. I takie wrażenia mi towarzyszyły. I pamiętam ten pierwszy uścisk dłoni. Tego nigdy w życiu nie zapomnę.
1: Jaki był?
2: To było dotknięcie anioła. Przez tą dłoń dostałem całe dobro świata. Potem wielokrotnie, kiedy z panią Wandą się witałem, zawsze praktycznie było podobnie do końca, do ostatniego naszego uścisku, kiedy też odwiedzałem ją i to było nasze ostatnie spotkanie, kiedy też jej podałem rękę i tak siedzieliśmy dłuższą chwilę i rozmawialiśmy, ona już leżała i trzymałem ją za dłoń.
1: Jak długo się znaliście?
2: Nie liczyłem tego, jak to się mówi, szczęśliwi czasu nie mierzą. Kilka lat, ale to były tak obfite lata znajomości i wypełnione dobrem, wypełnione mądrością, wypełnione wrażliwością, wypełnione też i dobrym rozumieniem rzeczy ważnych, takich jak na przykład patriotyzm, takich jak oddanie się innym ludziom, poczuciem takiej misyjności dla robienia dobra dla innych, zapominaniem o sobie na rzecz innych, drugich, bardziej potrzebujących osób, i wyszukiwanie wręcz takich momentów, komu by tu jeszcze pomóc. Pani Wanda mnie tego cały czas uczyła, pokazując mi też przy tym swoją wielką cierpliwość, choć też pokazywała swoje emocje, nie ukrywała w takich prywatnych rozmowach. Widziałam, jak pewne rzeczy tej natury politycznej, gdzie była jej pełna niezgoda na to, co się dzieje, a głównie na polaryzację nas, Polaków, Polek, na to, że nas podzielono, a ona przecież walczyła o jedność, o

0: silną Polskę, o to, żeby wszyscy w Polsce cieszyli się z wolności i cieszyli się naszym krajem, tak? I sobą, żebyśmy się cieszyli. I można sobie tylko wyobrazić, co pani Wanda ze sobą niosła, kiedy przyglądała się w ostatnich latach swojego życia temu, co się dzieje w naszym kraju.
1: Wyobrażam sobie, a ty to wiesz, bo ty to widziałeś albo słyszałeś. Wiem, że pani Wanda angażowała się we wszystkie akcje, które były twoją inicjatywą, twoją czy waszą. To była wspaniała akcja edukacyjna Tour de Konstytucja. To jest ten wspaniały Marsz Milczenia 44. To jest wreszcie najnowsza, najświeższa akcja Zatrzymaj faszyzm. Jak to się stało, że ona w to wchodziła? Kiedy się poznaliście, miała już ponad 90 lat.
0: To ja bym to odwrócił. To ja wchodziłem w to, co dla niej było ważne. Bo to wszystko, co robiłem, ja nawet nie musiałem specjalnie z panią Wandą uzgadniać pewnych rzeczy. Bo ja wiedziałem, co ona pomyśli i wiedziałem, za czym jej serce jest i gdzie jest jej głowa. Dzięki temu właśnie, że często się też spotykaliśmy. Oczywiście, że jak podejmowałem nową inicjatywę, mówiłem, co chcę zrobić, opowiadałem, jak to ma wyglądać i widziałem, że spotyka się to z jej wielką akceptacją, aprobatą, że bardzo mi kibicuje. I nawet czasami, jak się bardzo źle czuła, jak leżała właśnie, nie była w stanie specjalnie nawet chodzić, bo ze zmęczenia już z racji wieku, to zawsze mi pytała, to teraz opowiadaj, co tam słychać. Gdzie byliście? Co robiliście?
1: Cały czas podłączona do rzeczywistości.
0: Cały czas, absolutnie tak. Chciała jak najwięcej wiedzieć. Dodawała mi przede wszystkim też skrzydeł i kiedy też były sytuacje oczywiście, w których nie było łatwo. Wyobraźmy sobie osobę, tak jak właśnie pani Wanda, która patrzy ci prosto w oczy i mówi, rób to, bo to jest ważne. I co ja mam powiedzieć wtedy, że ja nie mam siły?
1: Tak, chociaż nie masz pieniędzy na to, żeby organizować kolejną akcję. Ja też obserwowałam to, co robisz. Też widziałam te trudniejsze momenty. Więc wyobrażam sobie, że to, że ona potrafiła dmuchać ci w skrzydła, to musiała być wielka rzecz, zobowiązanie. Po tym spotkaniu 31 sierpnia, jakie zorganizowaliście jako Fundacja Aktywna Demokracja razem z twoją towarzyszką Kingą Dagmarą Siadlak, z którą robicie mnóstwo fantastycznych rzeczy. Po tym spotkaniu wyszłam z takim przekonaniem, że ono było na pewno budujące, ono było wzmacniające, ono było wzruszające, ale było też takie zobowiązujące. Wszyscy, którzy otarli się o panią Wandę, oni chyba musieli przejąć właśnie to poczucie odpowiedzialności za, mówiąc górnolotnie, ale już nie bójmy się tych słów, za dobro wspólne.
0: Tak, to prawda. I cieszę się, że takie wrażenie odniosłaś, bo o to właśnie między innymi chodziło. My nie potrzebujemy też jakichś górnolotnych słów z okazji i przy okazji. Nie potrzebujemy stawiania pomników, żeby zaznaczyć miejsce, że o to my tutaj pamiętamy i wiemy. Potem stoją te pomniki takie smutne, pojedyncze, kiedy z okazji ktoś przyniesie kwiatek czy wieniec i tam położy, bo sobie przypomniał. My potrzebujemy tu w odniesieniu do pani Wandy, żywej Wandy Traczyk-Stawskiej, jej idei, żeby ona była wśród nas cały czas.
1: No właśnie, porozmawiajmy więc o tych jej ideach, o tym jej podstawowym przekazie, począwszy od tego 12 przykazania reaguj, ale to za kilka chwil.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Wracamy do rozmowy w audycji Blisko Coraz Bliżej. Dziś rozmawiamy o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, a moim gościem jest Robert Hojda z Fundacji Aktywna Demokracja, z fundacji, która już nosi imię Wandy Traczyk-Stawskiej. Gratuluję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz przejdźmy do przekazu pani Wandy. Największe dokonanie, najważniejsze słowa, jakie wypowiedziała z twojego punktu widzenia. Dużo.
1: Nie ma takiego jednego słowa, czy słów, czy tematów. Ich było cała masa i ja się bardzo cieszę, że mogę czuć się bezbronny przy takim pytaniu, bo mam z czego czerpać po tych właśnie rozmowach i gdzie się nie odwrócę, tam zawsze będę widział panią Wandę, która... A zobacz, mówiłem ci o tym, albo mówiłem ci o tamtym. Na pewno jednak jedna z takich podstawowych rzeczy, która się przebijała na różnych poziomach, to jest wspólnota i szacunek do drugiego człowieka, godność człowieka, z uwzględnieniem głównie dzieci. To się przejawiało praktycznie w każdym rozmowie, żeby mieć na to baczenie i uwagę odnośnie chociażby też i edukacji, że to na zasadzie czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość rada.
0: Tak, ja sama muszę powiedzieć, że też utrwaliłam sobie mocno to, co powiedziała. Słuchajcie dzieci, niby nic, a tak dużo. Słuchajcie niezależnie od tego, jakie są, co robią. Okażcie im w ten sposób szacunek.
1: Ale też z łatwością możemy to przełożyć na siebie, ponieważ pani Wanda odeszła od nas mając 99 lat, więc tak naprawdę w zdecydowanej większości nas i słuchaczy możemy odnieść ją jako do niej się, jako do swojej matki, być jej dziećmi, więc wysłuchajmy tego też jako...
0: Zdecydowanie, tak.
1: Jako apelu do nas.
0: Mhm. Mówisz patriotyzm, ona miała swoją definicję patriotyzmu.
1: Tak.
0: Podszytą miłością.
1: Przede wszystkim miłością do każdego szczegółu, który nas otacza w naszym kraju. Wszystko, co jest, jest powodem do tego, żeby doceniać miejsce, w którym żyjemy. Wszystko można by powiedzieć o rzeczach, ale głównie oczywiście ludzie, bo to ludzie tworzą i te rzeczy, no i tworzą atmosferę miejsca, w jakim żyjemy. Począwszy, jak już wspomniałem, o dzieciach, o dorosłych, o rodzinach, ale też o osobach migrujących, które przecież tak licznie, chociażby z Ukrainy, przyszły do Polski, przyjechały, przybyły. Dla pani Wandy też dzieci i matki, głównie z racji przemieszczania.

0: stania się, no, z racji wojny na Ukrainie, w Ukrainie, to zasługiwały na pierwsze miejsce. Mhm. Nie wyobrażam sobie. Nie ma takiej możliwości, żeby pani Wanda kiedykolwiek powiedziała, że osoba, która ma inną karnację skóry albo mówi innym językiem w Polsce, nie jest mile widziana. Nie ma takiej możliwości.
1: Nie miała potrzeby budowania swojej tożsamości w opozycji do czegokolwiek czy do kogokolwiek. Budowała na czymś pozytywnym, chociaż miała też odwagę powiedzieć prosto w nos chamowi, że jest chamem.
0: Czasem tak trzeba. Mhm. Choć wolałbym, żeby pani Wanda nie była zapamiętana dzięki tym wypowiedzianym w emocjach bardzo silnych słowom. Bo ja wiem też, domyślam się, za duże słowo, że wiem, ale domyślam się, poznawszy panią Wandę, co czuła. Dlatego, że pani Wanda nie była od taką sobie dziewczynką 17-letnią w powstaniu. Trzeba było mieć ogromnie dużo odwagi, charyzmy, zapału do walki. Pamiętajmy, że z tych dłoni, o których wcześniej wspomniałem, po naciśnięciu spustu broni, którą się posługiwała pani Wanda, ginęli inni ludzie i pani Wanda to widziała. Tymi dłońmi pani Wanda też rzucała granaty wobec okupantów, którzy ginęli w przeróżny sposób. I teraz mamy osobę, która jest bardzo dojrzałą, wiekowo kobietą, która nie może pójść na przykład i spoliczkować tego kogoś, kto dopuszcza się tak karygodnych,
1: haniebnych
0: rzeczy. Więc pozostają tylko te słowa. I jak ktoś kiedyś będzie miał okazję jeszcze raz obejrzeć to wydarzenie i wspomnieć o tym, przyjrzyjcie się i posłuchajcie, co w tych słowach jest i ile jest tej emocji. Bo tam nie ma nawet tyle złości, ile bezsilności.
1: Zdecydowanie, masz rację. Ale z drugiej strony, tam stali inni ludzie, których nie było stać na to, żeby zareagować w ten sposób. Przebierali w słowach, więc tak jak gdyby dawali przyzwolenie albo umniejszali kalibrowi tego przewinienia. Może przypomnijmy, co to było, Robercie, co to była za demonstracja. Te słowa padły na Placu Zamkowym, o ile dobrze pamiętam, pod kolumną Zygmunta podczas jednej z demonstracji, która była zorganizowana na rzecz...
0: Właśnie nie pamiętam już teraz...
1: Chyba naszej przynależności do
0: Unii Europejskiej.
1: Unii Europejskiej, chociaż to było no, zaledwie kilka lat temu.
0: Ale tutaj ja bym jeszcze poszedł w drugą stronę, bo wspomniałaś o tym, że nie było nikogo, kto miałby zareagować. My jako obywatele oczywiście powinniśmy protestować i nie zgadzać się z rzeczami, które nas gdzieś irytują i czujemy niezadowolenie, ale od czego są służby? Nie akceptuję tego, że nie było nikogo ze służb, mówię o policji. Tu nie chodzi nawet o przepisy, że zgromadzenie było gdzieś tam dalej. Ono zakłócało skutecznie to zgromadzenie, które się odbywało i to już było złamanie prawa. I nie było policji, która by przeciwstawiła się temu.
1: Panu Bąkiewiczowi.
0: Nie zażądałaby właśnie usunięcia, wyłączenia prawa, żeby pociągnąć do odpowiedzialności. Ktokolwiek by to nie był, to nie ma znaczenia nazwisko. Akurat ta osoba, tej osoby nie darzę szacunkiem ze względu na to, co robi i tyle. Ale gdzie są służby w takich sytuacjach? Ja pamiętam z panią Wandą Taczyk-Stawską szliśmy pod basztę z okazji kolejnej rocznicy. Miejsce historyczne powstańców Warszawy. Ją prowadzę i stoi kordon policji, który nas nie dopuszcza. I my stajemy przed tym kordonem i policjanci nie chcą jej wpuścić, bo nie ma zezwolenia, przepustki. Miejsce walk powstańców Warszawy. No nie ukrywam, że emocje wtedy moje sięgnęły zenitu i zapytałem się ich, mówiąc delikatnie, czy wy zdajecie sobie sprawę z tego, kogo zatrzymujecie i kogo nie chcecie dopuścić do tego miejsca. Tak jakbym ze ścianą rozmawiał, po czym wezwałem, gdzie jest wasz dowódca. Oczywiście emocje tutaj moje, nie ukrywam, że też wzięły górę, byłem bardzo zły. I to pokazało, jak brak jest elementarny szkolenia kadr policyjnych, przynajmniej, żeby znali ze zdjęć, jeżeli już idą w takie miejsce, żeby wiedzieli, z kim mogą się spotkać i komu należy się odpowiednia uwaga, honor, szacunek. Powinni się rozstąpić. Mnie oczywiście mogli, ja bym się z tym zgodził.
1: Ale nie panią Wandę Traczyk-Stawską.
0: Nie wpuszczajcie mnie, ale nie panią Wandę.
1: Właśnie, wiesz co, można powiedzieć marzenie ściętej głowy, żeby nasze służby mundurowe czy na granicy

0: żeby byli przygotowani również merytorycznie. Aczkolwiek nie powinniśmy rezygnować z takich oczekiwań. Wracając jeszcze do odwagi pani Wandy Traczyk-Stawskiej, ona kiedy mówi o Ukrainie i o Ukraińcach tutaj, o uchodźcach wojennych, to mówi, że gdyby była młodsza, to by poszła tam do nich strzelać, bo, jak mówi, ja dobrze strzelam. Takie słowa adresowane do tych ludzi, to jest ogromne wzmocnienie, zwłaszcza teraz.
1: No to oczywiście, że tak. I tak jak wspomniałem wcześniej, dla pani Wandy pomoc Ukraińcom, Ukrainkom jest absolutnie konieczna i potrzebna, ale muszę podziękować jeszcze za coś, że użyłaś formy, że pani Wanda mówi. Aha. Ja chciałbym, żeby tak zostało, że ona mówi, nie mówiła. Że ona do nas mówi, że ona jest wśród nas cały czas. To jest bardzo ważne. Używajmy formy, że z nami rozmawia.
0: Jestem jak najbardziej za.
2: Polskie Radio. Jedynka.

Polski Radio, program pierwszy, Anna Maruszeczko. Wracamy do rozmowy w audycji Blisko Coraz Bliżej, blisko siebie, siebie nawzajem, bliżej świata. Dziś rozmawiamy o pani Wandzie Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączek. Pani Wanda to uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna, także nauczycielka z wielkim sercem do młodych ludzi. A moim gościem jest dzisiaj ktoś, kto był bliską jej osobą. Jest ze mną Robert Hojda, założyciel Fundacji Aktywna Demokracja, która porusza w nas obywatelskość, mówiąc w dużym obrazowym skrócie.

0: Robercie. Robercie, zanim powiemy jeszcze o tym, jak opowiadasz o pani Wandzie, na przykład podczas swoich spotkań z młodymi ludźmi, jeżdżąc po całej Polsce, to muszę to powiedzieć publicznie, że mówi się, że byłeś wielką platoniczną miłością pani Wandy.
1: Tak się mówi.
0: Wydaje mi się, że byliście porówno dla siebie ważni w tych ostatnich latach.
1: Dziękuję, że tak mówisz, ale też ja bym nie chciała tutaj zawłaszczać tej
0: platonicznej. Bo jesteś skromny, ja
1: nie,
0: wiem.
1: Ale pozwól, że też powiem, bo pani Wanda naprawdę darzyła wiele osób ogromnym, głębokim szacunkiem. Też je na swój sposób też i kochała i im to okazywała. I wśród tych osób są i harcerze, i młodzież, i osoby starsze. I jestem przekonany, że wiele osób również w ten sposób to odbierało, to okazywanie uczuć, powiedzmy, wobec siebie właśnie w taki sposób. I nie chciałbym, żeby te osoby pomyślały, że teraz ja sobie jakby w pewnym sensie... Tak, zawłaszczam. To bardzo ważne zresztą uczucie, które każdy z nas chciałby je mieć jak najwięcej.
0: Chciałby się grzać w tym jej świetle, świetlistości, w tym dobru. Dobrze, to w takim razie opowiedz, jak wyglądały te spotkania twoje w ramach rozmaitych akcji, które prowadzisz razem z Fundacją Aktywna Demokracja, kiedy mówiłeś o Wandzie Traczyk-Stawskiej. Czy do tych młodych ludzi to trafiało, kiedy ona mówiła właśnie o wolności, o godności, o pokoju, o wspólnocie, o pamięci?
1: Na pewno trzeba było się dobrze zastanowić nad tym, w jaki sposób trafić do młodych osób. Bo jeżeli ktoś myśli, że pójdzie na takie spotkanie z młodzieżą i włączy film z Wandą Traczyk-Stawską i pomyśli sobie, no to sprawę załatwię, bo obejrzą i już. No nie. Nasze spotkania z młodzieżą, gdy ja miałem swoją grupę w sali, zawsze około to było 30 uczniów. Zazwyczaj dzieliliśmy te spotkania, było około setki, więc było kilka grup. I ja taką grupę, którą zajmowałem się właśnie między innymi nacjonalizmem, faszyzmem, patriotyzmem i tutaj absolutnie prym wiodła pani Wanda Traczyk-Stawska, żeby lepiej też i zrozumieli, o czym mówimy. Chciałem przygotować tą grupę. Najpierw chciałem z nimi porozmawiać i zrobić taki wywiad, co w ogóle wiedzą o Powstaniu Warszawskim. Poprzez proste pytania, które też im uzmysławiały, często niestety, że ich wiedza jest nie do końca właściwa. I też potem przechodziliśmy dalej. Potem rozmawialiśmy o tym, jak o pani Wandzie opowiadamy jako o dziewczynie ich rówieśniczce, bo przecież 17 lat, a my w szkołach średnich, no to wyobraźcie sobie waszą rówieśniczkę w takiej sytuacji. I tutaj podawałem różnego rodzaju przykłady, odnosząc się na przykład do ulicy miejscowości, w której byliśmy, do rodziny, wyobraźcie sobie swoją rodzinę, mamę, tatę, rodzeństwo, a wy musicie podjąć pewnego rodzaju działania śmiertelne i niebezpieczne. I wtedy widziałem, że ta narracja zaczyna rozbudowywać ich wyobrażenie, umysł, budzić się do takiego myślenia o tym, co by było faktycznie, gdyby było. I tak naprawdę potem rozmawialiśmy o patriotyzmie, o tym lokalnym potrzebie okazywania, na czym on polega.
0: Bynajmniej nie sprowadza się do nienawiści wobec innych.
1: W żadnym wypadku. Nie. Patriotyzm nie polega na nienawiści do drugiego człowieka. Chodziło mi głównie o to, żeby później na końcu. Zawsze miałem nagrany film z panią Wandą, która opowiadała właśnie dokładnie, czym jest patriotyzm. I można by powiedzieć, w pewnym sensie miałem ich. Tak? Czyli tą młodzież, bo oni już wtedy na panią Wandę zupełnie inaczej patrzyli. Nie widzieli w niej jako starszej pani.
0: Mentorki.
1: Jakiejś takiej, która coś tam im opowiada o czasach.
0: Zamierzchłych,
1: gdzie w ogóle nie wiadomo, czy tak było naprawdę, czy ziemia istniała. No i wtedy rzeczywiście wychodzili na podsumowaniu z innym przekonaniem. Przed forum takie podsumowanie, zawsze grupy się schodziły, każda grupa omawiała przed innymi, o czym rozmawiali. No i ta moja grupa, z dumą patrzyłem, jak opowiadali właśnie o tym, co im się udało zebrać do swoich głów po tych 2 godzinach pracy.
0: Sporo?
1: Tak.
0: Tak sobie myślę, że to musi być naprawdę bardzo trudne wyzwanie, trafić do takiego młodego człowieka, bo nawet ja, kiedy prawie 10 lat temu

0: rozmawiałam z panią Wandą Traczyk-Stawską i muszę powiedzieć, że ja dokładnie nie wiedziałam, do kogo idę. Nie miałam tej świadomości, jakiego kalibru jest to człowiek. W przeciwieństwie do ciebie, bo ty wiedziałeś. Natomiast wychodząc już wiedziałam. I pamiętam, że ona mi powiedziała z kolei coś takiego, że nie ma nic na zawsze, ani pokoju, ani demokracji, ani wolności, że o to trzeba dbać. Wtedy wydawało mi się to anachroniczne zupełnie, bo mówię, no w tych czasach ja pokolenie wychowane bez wojny, moi rodzice też, więc o czym my mówimy? Tymczasem nie minęło kilka lat, a zaczęliśmy widzieć, że demokracja jest zagrożona, że wolność słowa jest zagrożona, że wojna jest u naszych sąsiadów na wyciągnięcie ręki i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że no, miała też zdolności no, i takiego realnego, wręcz profetycznego patrzenia na rzeczywistość.
1: To na pewno i ja bym też chciał może taką analogię znaleźć do tego. Wyobraźmy sobie, że przychodzi moment, kiedy tracimy pracę, kiedy tracimy możliwość zarobkowania. To tak jak z wolnością. Co się dzieje dalej? Mówię, z tą wolnością, demokracją, zasadami współżycia społecznego, jeżeli o niej nie zadbamy. Jeżeli każdy z nas ma pracę, to stara się o nią dbać, żeby ona była, żeby firma się rozwijała, żeby zapewnić byt rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś traci tą pracę, to gdzie się znajdziemy, w którym miejscu, gdzie się znajdzie rodzina i jak my sami będziemy się czuć z tym wszystkim. Mhm. Więc to może takie namacalne bardziej dla nas.
0: Znowu urealniasz, bardzo dobrze. Będziemy puentować za chwilę, Robercie, i myślę, że warto porozmawiać o tym 12 przykazaniu. Myślisz, że się utrwali, tak jak to Mariana Turskiego, nie bądź obojętny?
1: Chyba powinno, ale czy to się uda, nie wiem. Jeżeli sami się w to zaangażujemy, jeżeli będziemy tym żyć i będziemy takimi zdalnymi nośnikami tego przykazania, my wszyscy, jak takie pendrive'y Wandy Traczyk-Stawskiej, biegające po świecie i wpinające się w komputery, czyli w umysły innych naszych sąsiadów, rodzin i tak dalej, i przekazujący te wartości, to tak, to ma szansę.
0: To ma szansę. Nie stój, nie patrz, dawaj pomoc natychmiast, od razu, kiedy trzeba. Tak mówiła. Ja muszę powiedzieć, że wracając po tych wspaniałych uroczystościach 31 sierpnia, mogłam to od razu przetestować w autobusie przy Nowym Świecie, gdzie może już nie taki rosły Polak agresywny, tylko pan w białym garniturze zaczepił obcokrajowców, albo z Hiszpanii, albo z Ameryki Południowej, nie zdołałam tego ustalić. Tylko dlatego, że omawiali między sobą, nawet niegłośno, jak dojechać do swojego hotelu. Czyli denerwuje nas już nie tylko ukraiński, ale każdy inny obcy język. Ale zareagowałam.
1: Brawo.
0: Ty zawsze reagujesz?
1: Zawsze. Nigdy nie zostawiłbym takiej sytuacji bez reakcji i namawiam wszystkich do tego. Nie zostawiajmy tych ludzi samych sobie. To świadczy o nas.
0: 12 przykazanie autorstwa Wandy Traczyk-Stawskiej, a ja dzisiaj o pani Wandzie rozmawiałam z Robertem Hojdą z Fundacji Aktywna Demokracja. Człowiekiem, który jest inicjatorem akcji edukacyjnej Tour de Konstytucja, Marszu Milczenia 44 oraz akcji społecznej Zatrzymaj faszyzm. Bardzo dziękuję, Robercie.
1: To ja bardzo dziękuję.
0: Anna Maruszeczko, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: W wieczornych lekturach przedstawiamy Państwu fragmenty powieści Charlesa Dickensa Klub Pickwicka. To jest humorystyczna opowieść o podróży czterech dżentelmenów po Anglii. Czyta Krzysztof Gosztyła.
2: Pana Tapnena opanowała gwałtownie chęć znalezienia się na balu, aby wydać sąd o pięknościach hrabstwa Kent. Chciało mu się również zaprowadzić tam znajomego. Słyszał bowiem, że mówi o mieszkańcach miasta, jak gdyby żył w nim od urodzenia, gdy on sam znajdował się w miejscu zupełnie mu obcym. Pan Winkle spał głęboko, a pan Tapnen zbyt dobrze znał z doświadczenia stan, w jakim się znajdował jego towarzysz, by nie wiedzieć, że według zwykłego przebiegu praw natury przyjaciel jego, przebudziwszy się, nie będzie myślał o niczym innym, tylko o tem, by się jakoś dowlec do łóżka. Mimo to jednak był jeszcze niezdecydowany. Napełnij pan sobie szklankę i przysuń wino, rzekł niezmordowany gość. Pan Tapnen spełnił to żądanie i ta ostatnia uzupełniająca szklanka wymogła na nim postanowienie. No tak, no, z sypialnego pokoju pana Winkle, rzekł do nieznajomego, są drzwi do mojego pokoju. A gdybym go teraz obudził, nie potrafiłbym mu dać do zrozumienia, czego żądam. Ale wiem, że w swej torbie podróżnej ma on kompletne ubranie. Gdyby pan przywdział je na bal, a po powrocie zdjął, mógłbym je łatwo złożyć na tym samym miejscu, nie niepokojąc mego przyjaciela.
3: Doskonale, odparł nieznajomy. Wyborny plan. Głupie położenie, no ciała. Śmieszne, no. 14 fraków mieć w swoim kufrze i być zmuszonym przywdziewać cudzy. No. Bardzo głupio, tak, doprawdy.
2: Trzeba wziąć bilety, rzekł pan Tapnen.
3: A nie warto mieniać Gwinei, to zagrajmy, kto zapłaci za obu. To. Rzuć pan złotą monetą w górę, ja będę zgadywać. Zaczynaj pan. Kobieta, kobieta, kobieta, czarodziejka.
2: Złoty pieniądz upadł i ukazała się postać smoka, przez grzeczność nazywanego kobietą. Skazany losem pan Tapnen zadzwonił, wziął bilety i zażądał światła.

0: Po kwadransie nieznajomy był kompletnie ustrojony w szaty pana Nathaniela Winkle. To frak zupełnie nowy, rzekł pan Tupman, podczas gdy nieznajomy z zadowoleniem przyglądał się sobie. To pierwszy frak, który został ozdobiony guzikami naszego klubu. I wskazał towarzyszowi duże, złocone guziki, na których wyryte były litery KP. Po obu stronach popiersia pana Pickwicka.
1: KP, powtórzył nieznajomy. Śmieszna dewiza. Portret tego dziada i KP. A co to znaczy, to KP? Komiczny portret, co?
0: Pan Tupman z wielką powagą i źle ukrywanym oburzeniem objaśnił mistyczny symbol klubu Pickwicka, a tymczasem nieznajomy wykręcił się, by zobaczyć tył fraka, którego stan dochodził mu do połowy pleców.
1: Stan? Cokolwiek za krótki, co jak kurtki tragarzy. Śmieszne ubiory robi się bez miary na hurt. Tajemnicze drogi opatrzności. Wszystkim ludziom małego wzrostu dostaje się długie ubranie, wszystkim słusznego krótkie.
0: Mieląc w ten sposób językiem, nowy towarzysz pana Tupmana kończył poprawiać swe ubranie, a raczej ubranie pana Winkle, i w chwilę potem dwaj miłośnicy balu weszli razem na schody.
1: Nazwiska panów?
0: Zapytał jakiś jegomość przy drzwiach stojący. Pan Tupman podszedł, by wygłosić swe tytuły i charakter, gdy nieznajomy zatrzymał go, mówiąc: żadnych nazwisk. I mruknął do ucha panu Tupmanowi:
1: po co nazwiska? Nieznajomi, doskonałe nazwisko w swoim rodzaju incognito. To przyjemność. Dżentelmeni z Londynu, szlachetnie urodzeni tego. I basta.
0: Po tych ostatnich wyrazach głośno wymówionych otworzyły się drzwi i pan Tupman wraz z nieznajomym weszli do sali balowej.
2: Krzysztof Gosztyła przeczytał fragment powieści Charlesa Dickensa Klub Pickwicka w tłumaczeniu Włodzimierza Górskiego.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
5: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
11: Tak.
10: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
11: Mhm.
10: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
11: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
12: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
10: Już rozumiem.
11: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
9: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek węzeł Konotopa, węzeł Pruszków, w pobliżu 455 kilometra, to jest rejon Konotopy, zdarzyły się ciężarówka z autem osobowym. Niestety dwie osoby zostały ranne, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Goleniów Południe, węzeł Kliniska. Na 77 kilometrze zepsuła się ciężarówka, blokując jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Droga krajowa nr 7, odcinek Myślenice-Kraków. W pobliżu Mogilan na 680 kilometrze zepsuł się autobus, z którego wyciekły płyny eksploatacyjne. Zablokowana wciąż jest jezdnia w kierunku Krakowa. S8, 194 km jezdni w kierunku Wrocławia. Od państwa mieliśmy informację o unieruchomionej ciężarówce, która tam tarasowała pobocze i prawy.

Pas. Najświeższe informacje są takie, że S8 na swym 194 kilometrze jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska jest już przejezdna. Koniec kłopotów na Krajowej Dziesiątce na odcinku Skępe-Sierpc w pobliżu Studzieńca na 390 kilometrze, a droga była zablokowana. Trasa krajowa numer 53, odcinek Szczytno-Rozogi. W pobliżu miejscowości Cis na 62 kilometrze ciężarówka wjechała do rowu. Obowiązuje tam teraz ruch dla obu kierunków jednym pasem. Druga krajowa numer 74, Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Kostomłotów drugich na 74 kilometrze zderzyły się auto osobowe z motocyklem. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Agata Kowalska
2: i Michał Strzałkowski. Zapraszamy na podsumowanie wydarzeń dnia w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Miesiąc, tyle wakacji mieli posłowie.
2: No ale dziś do pracy wrócili.
1: Na 7 posiedzeń Sejmu, zanim znów będą mogli sobie odpocząć w ferie świąteczne.
2: No i taki to pożyje.
1: Ale taki musi też wyjaśnić, dlaczego sprzeciwia się regulacjom kryptowalut, co w przypadku posłów prawicy jest coraz trudniejsze. I o tym dziś huczało w Sejmie. A co na świecie?
2: No i nie uwierzysz, wreszcie mam dobre wieści.
1: Z której części świata?
2: Z Nepalu. Tydzień po katastrofalnej powodzi odnaleziono 280 pracowników zalanych hydroelektrowni.
1: Żywych?
2: Tak. I wyjaśnimy to dziś w magazynie.
1: Ale najpierw najnowsze informacje w skrócie. Zapraszam Marzena Godon.
3: Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery zonda krypto, dowiedziało się Polskie Radio. Czynności prowadzone w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej z udziałem zatrzymanych zostały na dziś zakończone. Osoby te mogą mieć informacje oraz dowody dotyczące tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Sejm debatował o asystencji osobistej. Poprawki zgłosili m.in. przedstawiciele prezydenta. W Sejmie są trzy projekty w sprawie asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Prezydencki, rządowy i poselski. Jako projekt wiodący uznano propozycję rządową. Rząd poprawił ustawę o najmie krótkoterminowym. Przyjął autopoprawkę, która daje gminom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym prawo do zakazywania najmu. Poprawioną ustawą zajmą się posłowie. Koalicji rządzącej zależy na czasie, bo zmian przepisów w tym zakresie wymaga od nas Unia Europejska. Są zarzuty dla kierowcy po wczorajszym wypadku na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Mężczyzna wjechał w ludzi. Zginęły 4 osoby, 4 zostały ciężko ranne. Zdaniem śledczych Dominik D. jest winny nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział dziś, że chce spotkać się z Władimirem Putinem, lecz dopiero wtedy, gdy Rosja i Ukraina będą gotowe do zawarcia porozumienia pokojowego. Ocenił jednak, że może się to stać wkrótce. W podobnie optymistyczny sposób Trump mówił o szansach na zakończenie wojny z Iranem, twierdząc, że może do tego dojść, tu cytat, całkiem wkrótce.
1: A my, magazyn Polska i Świat, zaczynamy od afery Tuska.
2: Coś przeoczyłem? Jakiej afery Tuska?
1: No nie słyszałeś? Według Prawa i Sprawiedliwości afera zonda krypto to afera Tuska.
2: No zaraz, zaraz, ale przecież to poseł PiS spotykał się z prezesem zonda krypto na Ibizie. To PiS głosował przeciw regulacjom w sprawie kryptowalut. No i to prezydent namaszczony przez tę formację ustawy w tej sprawie wetował. No ja mogę tak długo wymieniać.
1: No ale Michał, ledwo miesiąc bez Sejmu, bo posłowie na wakacjach, a ty zapomniałeś, na czym polega polityczna ściema. Więcej o tym wszystkim wie Michał Makowski. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, ale czy wiem wszystko? To tego nie wiem.
1: Na
4: wiem,
1: pewno więcej nie wiem. Niż my. No powiedzmy o tym, co działo się dzisiaj. Jakie mamy nowe wieści?
4: Tak, mamy kolejne 3 osoby zatrzymane i z zarzutami w sprawie afery zonda krypto oraz tajemniczego zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Tych zatrzymań dokonali policjanci oraz funkcjonariusze CBZC. No i są to 3 osoby. Jednak jeszcze zanim przejdziemy do meritum, wiemy, że przesłuchanie prowadzone w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej i inne czynności z tymi zatrzymanymi już się zakończyły, a co do treści zarzutów, prokuratura na razie trzyma karty przy orderach. Posłuchajmy rzeczniczki prokuratora generalnego Anny Adamiak.
5: To było przedstawienie każdej z tych osób zarzutu popełnienia przestępstw. Następnie osoby te zostały przesłuchane.

0: w charakterze podejrzanych, przy czym dalsze decyzje co do przyszłości tych osób, ich sytuacji w tym postępowaniu będą podejmowane jutro rano.
1: Co do samych zatrzymanych, wcześniej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale mają kluczowe informacje i dowody w sprawie tej całej afery. Co do jednego nazwiska nie mogę się zgodzić. Zatrzymany został bowiem Rafał Z., znany inwestor i tak zwany trader na rynku kryptowalut. Sylwester Suszek kilka miesięcy, może kilkanaście miesięcy przed swoim zaginięciem obwiniał Rafała Z. o wyprowadzenie z giełdy kryptowalut kilkudziesięciu milionów złotych i na nagraniach ujawnionych przez Rzeczpospolitą Suszek nazywa Rafała Z. swoim największym dłużnikiem, a sam zatrzymany podczas doprowadzenia do katowickiej prokuratury powiedział, że sam czuje się poszkodowany. Wśród zatrzymanych są także dwie kobiety, to Jaromira W. i Anna P., ustalił Onet. Pierwsza z nich jest byłą żoną Mariana W., pseudonim Maniek, czyli głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, a druga to prawa ręka Mańka w prowadzonych przez niego na szeroką skalę biznesach paliwowych. Podczas przeszukania nieruchomości wszystkich zatrzymanych udało się zabezpieczyć znaczny majątek.
2: Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
1: Do tej pory prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń klientów poszkodowanych przez upadłą giełdę kryptowalut. Swój majątek przekazał do dyspozycji mały świadek koronny w tej sprawie, Przemysław Kral. Każdego dnia wpływają nowe zawiadomienia od pokrzywdzonych, jednak trzeba mieć na uwadze, że część osób, które straciły pieniądze w Zonda Krypto, nigdy nie zgłosi się po ich zwrot.
2: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy, ale także wrogie nam państwa, które za pomocą swoich wywiadów werbują wykonawców do różnych czynów terrorystycznych wobec naszego państwa. Więc część tych osób, które w tą giełdę inwestowała nielegalne pieniądze, zapewne nie będzie się zgłaszać i nie będzie chciała ujawnić swojej obecności.
1: Wiemy również, że przeszukano siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i tam prokuratura zabezpieczyła dokumentację dotyczącą Zonda Krypto. UOKiK przygotował kopię dokumentacji z postępowań oraz tzw. sygnałów konsumenckich w sprawie Zonda Krypto, a z ustaleń TVN24 i Wirtualnej Polski wiemy, że Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, głosu, wizerunków i zdjęć byłych oraz obecnych olimpijczyków.
3: Bez ich zgody. Mówiłam, że więcej o sprawie wie Michał Makowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Witaj szkoło i witaj Sejmie. Ołówki i dowcip wyostrzone, czas na nowy semestr z polskim parlamentem.
1: I rozpoczęto go tak uroczyście i z powagą.
0: Tak, w szkołach, na pewno. W Sejmie nie do końca, bo przybyło klubów i chętnych na stanowisko wicemarszałka. Ale też trochę dzisiaj popracowano. Aleksander Ziemiańczyk.
2: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oceniał, że to jego klubowi należy się pierwszeństwo przy ustanowieniu nowego wicemarszałka. Klub Rozwój Plus zaproponuje Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Członek tego ugrupowania Janusz Cieszyński potwierdził to dziś w programie Pierwszym Polskiego Radia.
3: Bardzo doświadczony parlamentarzysta, człowiek, który zalazł za skórę Donaldowi Tuskowi tak bardzo, że myślę, że będą bardzo duże problemy, żeby tę kandydaturę poparto, bo przypomnę, że tam się chyba domagano dla Marcina Trybunału Stanu.
2: Wcześniej Mateusz Morawiecki sugerował, że jego ugrupowanie złoży wniosek o zwiększenie liczby wicemarszałków Sejmu z 6 do 8. Mówi się także o możliwym wejściu do prezydium Sejmu przedstawiciela klubu Centrum. Dziś też wiele uwagi budził projekt ustawy o asystencji osobistej. W drugim czytaniu zgłoszono do niego poprawki. Posłanka Maja Nowak z Polski 2050, podsumowując dotychczasowe prace komisji, powiedziała, że system ma dać możliwość korzystania z usług asystentów 100 tysiącom osób z niepełnosprawnościami.
4: Dorosłym asystencja będzie mogła być przyznawana w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie. Natomiast osobom w wieku od 13 do ukończenia 18 roku życia od 20 do 80 godzin miesięcznie.
2: Realizatorami usług asystencji będzie powiat, gmina lub organizacja pozarządowa. Prezydent proponuje, by rozszerzyć ten katalog o przedsiębiorców, którzy wykażą doświadczenie w tej dziedzinie. Dziś posłowie zajmowali się także polskim bezpieczeństwem.

0: bezpieczeństwem. Na połączonym posiedzeniu sejmowych Komisji Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych posłowie opowiedzieli się za dalszym procedowaniem projektu ustawy ratyfikującej traktat obronny z Wielką Brytanią. Natomiast sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ-u za rok 2025. Trwa także spór na linii prezydent-marszałek Sejmu. Sejm nie będzie procedował trzech projektów przygotowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o projekty dotyczące Save Zero, przywrócenia prawa do sądu oraz taniego prądu. Tak o sprawie mówi Włodzimierz Czarzasty.
1: Jeżeli chodzi o projekt ustawy Save, projekt jest niezgodny z konstytucją oraz jest negatywna opinia Europejskiego Banku Centralnego. Prawo do sądu. To jest, panie prezydencie, taka ustawa, w której pan zabrał wszystkie uprawnienia sędziom. Tani prąd. Brak źródeł finansowania. Ustawa musi posiadać źródła finansowania, czyli nie wystarczy powiedzieć, chciałbym, żeby Polacy nie płacili za prąd. Jeżeli ta ustawa kosztuje 30 miliardów rocznie, trzeba wskazać, kto za ten prąd zapłaci.
0: Prezydent uznaje ruchy marszałka za kuriozalne i bez podstawy prawnej.
2: A z nami jest Jacek Nizinkiewicz, publicysta Rzeczpospolitej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
2: Panie redaktorze, sporo się dzieje. Zaczęło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu i są już wspaniałe powody do awantur. Zastanawiam się, czy spory o wicemarszałka są warte naszej rozmowy, warte komentarza. Czy pan w tych sporach widzi może jakieś, nie wiem, fusy, z których możemy wróżyć przyszłe sukcesy wyborcze albo przyszłe spory wyborcze? Czy też pana zdaniem to jest zwykła taka personalna potyczka?
3: No to, co obserwujemy, to jest walka w kisielu polityków Prawa i Sprawiedliwości z ruchem Mateusza Morawieckiego i myślę, że to tylko obu tym ugrupowaniom pogorszy sytuację wizerunkową w ich elektoratach, ale tak naprawdę dużo z tego nie wynika. Na pewno dużo dobrego wynika dla koalicji rządzącej, bo im bardziej PiS się kłóci z tym mniejszym PiS-em Mateusza Morawieckiego, tym lepiej.
2: A już zostając na chwileczkę jeszcze przy tym wątku, myśli pan, że przez ten ostatni rok przed wyborami w parlamencie, w czasie głosowań, dyskusji, zobaczymy jakąś szczególną różnicę między Prawem i Sprawiedliwością, a małym Prawem i Sprawiedliwością, czyli klubem Rozwój Plus?
3: No tak miało być, ponieważ Rozwój Plus miał być takim bardziej centrowym, nieco bardziej liberalnym PiS-em, tak zwanym PiS-em z ludzką twarzą. Okazuje się, że Mateusz Morawiecki od ściany do ściany się porusza, bo tutaj i uderza mocno w Ukraińców, a i zachowuje się w sposób taki nieprzewidywalny i mało wiarygodny dla niego, bo nagle okazuje się, że Mateusz Morawiecki chce bronić kobiet. A przecież pamiętamy, co się działo chociażby w trakcie marszów kobiet, jakie były za rządów Prawa i Sprawiedliwości ataki. W związku z czym chociażby w przypadku na przykład kwestii aborcji, zaostrzenia prawa aborcyjnego. Więc tutaj myślę, że z wiarygodnością będzie trudno. Ja dzisiaj usłyszałem taką dosyć interesującą hipotezę od osoby, która jest związana powiedzmy ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, że tam na spokojnie czekają, aż Morawieckiemu to źródełko zainteresowania wyschnie i ono chyba powoli wysycha, bo na dzień dobry te 7,5% mniej więcej, które punktów procentowych, które formacja Mateusza Morawieckiego miała w sondażach, to i robiło z jednej strony wrażenie, a z drugiej strony jak na sam debiut to nie było aż tak dużo. I wydaje mi się, że powoli w tych sporach i sfarach Mateusz Morawiecki się zacznie zgrywać. A na tym pewnie Prawo i Sprawiedliwość będzie zyskiwało. Więc im bardziej się konfliktuje Morawiecki z PiS-em, tym bardziej on traci, jak i PiS. Ale chyba bardziej jednak Mateusz Morawiecki.
2: No, mówił pan o małej wiarygodności Morawieckiego i ludzi wokół niego zgromadzonych ze względu na tą próbę udawania, że nie był premierem, że nie byli jego ministrami. Ale a propos małej wiarygodności, to śledziłam dzisiaj przez cały dzień wypowiedzi posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie afery Zonda Krypto, którą zresztą, to mówiłam już słuchaczom, posłowie PiSu przechrzcili na aferę Tuska i tłumaczyli, że głosowali 3 razy przeciwko ustawie regulującej rynek kryptowalut, bo, uwaga, pisał tę ustawę według nich Przemysław Kral. Co nie jest prawdą, ale to nie ma znaczenia.

0: To mnie jednak dziwi, że nie użyli tego argumentu wówczas, gdy głosowali przeciw tej ustawie. Tylko dopiero teraz akurat to nazwisko im przeszkadza. Czemu wcześniej byli tacy skryci?
1: No właśnie, to jest taka inżynieria polityczna, którą stosuje Prawo i Sprawiedliwość, bo jednak czymś niewyobrażalnym jest zrobić z afery własnej aferę środowiska konkurencyjnego, prawda? To jednak trzeba mieć pewną umiejętność, żeby wyjść do ludzi, jak na przykład robi to Mariusz Błaszczak, czego ja dzisiaj byłem świadkiem, i bez mrugnięcia okiem przypisywać coś swojego innym. To już jest takie wprost, jak cię złapią za rękę, to krzycz, łapać złodzieja, to nie moja ręka. To jest sytuacja, która pokazuje też ogromną siłę Prawa i Sprawiedliwości i mediów z nimi powiązanych, ponieważ oni starają się stworzyć taką kontrnarrację do tych faktów, które my znamy, bo przecież wiemy chociażby, jak Mateusz Morawiecki reagował w trakcie swoich rządów wobec kryptowalut. Widzimy, jak na przykład prezydent Karol Nawrocki również reaguje, wetując ustawy. Więc to jest próba takiego przerzucenia problemu do drugiego, do konkurencyjnego środowiska politycznego, i myślę, że w części społeczeństwa taka myśl zostanie zaakceptowana.
0: Tak, też mi się tak wydaje.
1: Ponieważ ta inżynieria polityczna jest stosowana z gigantyczną taką brutalnością, pewnością siebie, butą, to jest naprawdę taki cynizm podniesiony do potęgi entej. Ja jestem pod jakimś wrażeniem,
0: ja
1: ale
0: też,
1: takiego...
0: powiem szczerze. Nawet grafika jest zrobiona. Jest nawet grafika, afera Zonda Krypto, afera Tuska. Coś niebywałego. No zobaczymy. Ale a propos właśnie jeszcze tej afery, to dzisiaj się zastanawiałam, czy z nią będzie jak z aferą Collegium Humanum. Oczywiście zachowując wszelkie proporcje. Bo wtedy okazało się, że na tej skompromitowanej uczelni dyplomy chcieli uzyskać tacy ludzie jak Karol Karski, Michał Woś, Robert Telus, czyli czołówka z Prawa i Sprawiedliwości z Zjednoczonej Prawicy, ale też Jacek Sutryk, Aleksandra Gajewska z koalicji, Błażej Spychalski od prezydenta Dudy, Krzysztof Bosak. I wie pan co, czy ktoś dzisiaj tych ludzi rozlicza, pomijając śledztwo wlokące się w prokuraturze, ale politycznie, społecznie, czy ktoś ma pretensje? Oni po prostu się z tego otrząsnęli i jest biznes jak as usual. Mam wrażenie, że z Zonda Krypto będzie bardzo podobnie.
1: Obawiam się, że może mieć pani rację. Nie zgadzam się z Donaldem Tuskiem, który mówi, że to jest największa afera III RP. Myślę, że to jest jedna z większych afer, ale ona też nie uderza w każdego. No bo większość ludzi nie inwestuje w kryptowaluty. Ja nie wiem, nigdy w to nie inwestowałem, ale nie znam też osób, które w to inwestują, ponieważ no to jest sytuacja bardzo, bardzo ryzykowna. I chyba tego typu spekulacje no nie są dla wszystkich. Więc myślę, że to po pierwsze będzie dotyczyło jakiegoś wąskiego kręgu wyborców, ale z drugiej strony tam są też takie wątki czysto ludzkie, które każdego uderzają. No, zaginął człowiek. Ktoś wyjeżdżał za granicę robić, jeden z polityków bardzo bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu, robić jakieś interesy. Jest kwestia słynnego zegarka pana Piesiewicza powiązanego z Prawem i Sprawiedliwością. To jest trudne do opowiedzenia, ale w tym jest to jest nasz obowiązek, żeby to opowiedzieć, wytłumaczyć ludziom.
0: Mimo, że to są scenariusze trzech filmów sensacyjnych i to takich, które i tak by nikt nie uwierzył.
1: Na pewno tego wszystkiego nie możemy bagatelizować, tylko to trzeba opowiedzieć jasno i klarownie, że ktoś na tym stracił albo mógł stracić. I każdą tego typu aferę my nie powinniśmy zostawiać, tylko prowadzić aż do rozwiązania. Bo jest tak dużo różnych historii, tyle się dzieje, ale to też nie może być wytłumaczeniem dla nas, żebyśmy my odpuszczali i dali się wodzić za nos politykom, którzy robią wszystko, żeby tylko odwracać uwagę od tego typu problemu.
0: I tu
1: to
0: musimy
1: jest gigantyczny problem. Będzie problem.
0: Tu musimy postawić kropkę. Jacek Nizinkiewicz, publicysta Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Dziś nad ranem wybuch na dworcu w Augsburgu i nieudany atak na elektrownię w Jansz-Walde, czyli ciężki dzień dla niemieckich służb.
0: Wygląda na to, że wojna hybrydowa prowadzona w Europie przez Moskwę nabiera tempa.
3: Ale też nabiera tempa europejska odpowiedź. Niemcy zdecydowanie to...

0: Chodzi o incydent na lotnisku w Lipsku sprzed kilku tygodni. Wskazują na Rosję jako zagrożenie sabotażem. Obiecują zamknięcie rosyjskich placówek. Są też dyskusje o jakiejś skoordynowanej europejskiej, unijnej odpowiedzi. My się jednak przyglądamy Niemcom. Adam Górczewski, nasz korespondent w Berlinie, jest z nami. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No rzeczywiście, w Niemczech podejrzewam w tym momencie niepokój jest bardzo duży, no bo mamy niepokojący incydent za niepokojącym incydentem.
1: Tak, przy czym nie wszystkie można przypisać Rosji. Oczywiście jest tak, że w niektórych przypadkach trwa to trochę długo i w końcu ostatecznie ta wina jest przypisywana Rosji. I tak właśnie się stało w tym przypadku, o którym mówiliście. Na początku sierpnia w Lipsku pojawił się dron i pierwszy, to nie był pierwszy dron, który został wysłany przez Rosję, ale pierwszy dron, który był z ładunkami wybuchowymi. Tam o mało co nie doszło do eksplozji przy samolocie ukraińskim wypełnionym amunicją przewiezioną z Francji, ale nie doszło do wybuchu, nie doszło do eksplozji. Po 4 tygodniach wczoraj wskazano rzeczywiście, że za tym stała Rosja i te zamykanie placówek, czyli domu rosyjskiego, który działa w centrum Berlina, który budzi emocje, który jest przez Rosjan traktowany jako placówka kulturalna, a przez Niemców i innych obserwatorów jako taka, której szpiedzy mogą sobie po prostu spokojnie działać, bo mają takie miejsce, taką lokalizację w mieście, w stolicy Niemiec. Została przypisana wina i właśnie jest długa lista tych rzeczy, które Niemcy teraz w zdecydowany sposób reagują. Jednak to, co stało się dzisiaj, co działo się wczoraj, nie jest taki oczywisty sposób od razu do powiązania z Rosją, chociaż wiadomo, że z polskiego, ale i z niemieckiego punktu widzenia często przypisuje się jako tego pierwszego podejrzanego właśnie Rosję. W Augsburgu dzisiaj rano o 3:00 wybuch granat w przejściu podziemnym. No nie jest to typowe zjawisko, ale do tej pory nie wiadomo, skąd ten granat tam się znalazł, czy chodziło o jakiś napad, może na jubilera, a może właśnie Rosja kolejne próbę sabotażu przeprowadziła. 2 osoby zostały tam ranne, potem znaleziono jeszcze podejrzany ładunek, ale od kilku godzin w Augsburgu życie wraca trochę do normy i zostaje to pytanie do rozwikłania, kto za tym stał. A wczorajsze próby ataku na elektrownię też nie przyniosły na szczęście skutku. Prąd nie przestał płynąć do odbiorców, ale jedno z tych miejsc, to wspomniane przez ciebie Jęczwalde, przy granicy z Polską, czyli 12 kilometrów od granicy jest elektrownia i stacja, która została zaatakowana. Tam dzisiaj prokuratura zdecydowała, że będzie prowadzić śledztwo w sprawie terroryzmu, że to był akt terroru. No i tylko trzeba ustalić, kto za tym terrorem stoi. Możliwe, że lewicowo ekstrema, ale możliwe, że Rosja. Tego dowiemy się pewnie za jakiś czas. Na razie Niemcy na to, co konkretnie można już Rosji przypisać, reagują i wprowadzają swoją listę sankcji, bo uznali, że nie można się dać wodzić Rosji za nos. I trzeba po prostu zdecydowanie działać.
0: O czym mówił z Berlina Adam Górczewski. Bardzo ci, Adamie, dziękujemy. Dziś w Wicklow, niedaleko Dublina, stolicy Irlandii, o między innymi właśnie tych wydarzeniach dyskutowali unijni ministrowie spraw zagranicznych. No i też Unia Europejska się chce tym tematem zająć. A z nami profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: W tym właśnie wspomnianym Wicklow w Irlandii minister spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys, powiedział, że według danych litewskich służb to w ciągu ostatniego roku w Europie doszło do wzrostu 4-krotnego incydentów czy różnego rodzaju działań, które mogą być inspirowane lub wręcz organizowane przez Rosję lub rosyjskie służby. No oprócz Niemiec to właśnie państwa bałtyckie najmocniej się w ostatnim czasie z takimi incydentami zmagały, choć też mamy podejrzane wydarzenia w Polsce, w Czechach czy w Bułgarii. Europa ma problem?
2: No tak, ale jakby gdyby nie było wojny, to samo by się działo, tylko na mniejszą skalę. Rosja przecież, pamiętamy, tego typu działania nie zaczęły się ani 4, ani 5 lat temu, ani w 2014, tylko znacznie wcześniej. Rosja wysyłała, pamiętamy jeszcze, dużo wcześniej, samoloty, bombowce strategiczne północą aż do Portugalii. Ja to wszystko komentowałem też między innymi na państwa antenie.
0: Testowanie było od lat w ogóle tej reakcji na różnego rodzaju prowokacje powietrzne.
2: Oczywiście. Oczywiście, dlatego takie modus operandi, że tak powiem, Rosji jest zupełnie zwyczajowy. Natomiast teraz, gdy trwa ostra wojna kinetyczna z Ukrainą, która źle idzie Rosji, no to w oczywisty sposób Rosja próbuje zwiększyć takie niskokosztowe przecież działania, które dość łatwo się generuje. na terenie Europy po to, żeby osłabić tą pomoc dla Ukrainy, żeby

skłócić społeczeństwo europejskie, żeby pokazać też potęgę Rosji, tak, żeby ci wszyscy, którzy ciągle opowiadają, że Rosja jest potężna, lepiej z nią nie zadzierać, żeby mieli argumenty.

To była Clara Luciani, jedna z moich ulubionych francuskich wokalistek, ale ostatnio, proszę Państwa, także polubiłam niejaką Angèle z Belgii. Angèle to gwiazda popu, wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka i właśnie ukazał się jej najnowszy singiel Une Seule Vie. Napisana w pierwszej osobie piosenka przybiera formę dość ciekawą, bo to jest forma strumienia myśli, w którym to strumieniu wokalistka dzieli się swoimi wątpliwościami i zadaje pytania o relacje z otaczającym światem, prawdą oraz iluzją. I jest to dla niej ważny utwór, ponieważ anonsuje zbliżającą się wielkimi krokami jej najnowszą płytę.

Śpiewał Wojciech Baranowski. Piosenka pochodzi jeszcze z czasów, gdy w branży posługiwał się jedynie swoim nazwiskiem. Teraz już unika skrótów i eksperymentuje z nowymi muzycznymi gatunkami. Trwa audycja muzyczna w programie pierwszym Polskiego Radia. W niej teraz nie lada gratka dla fanów bosonogiej diwy z Zielonego Przylądka, czyli fanów Cezary Ewory. Otóż, drodzy Państwo, już 2 października ukaże się

Dorota Miśkiewicz zawsze dobrze brzmi w parze z Cezarią Eworą. Tym razem również słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Teraz będą Państwo mieli do czynienia z piosenką pochodzącą z najnowszego albumu Tatiany Okupnik, albumu zatytułowanego Od siebie do mnie.

Okazję ku temu mamy stosowną, dziś bowiem ta spełniona artystka, która przeszła przemianę muzyczną i wewnętrzną, zdmuchuje świeczki na urodzinowym torcie. Niech ci się wiedzie, Tatiano.

0: To była świętująca dziś swoje urodziny Tatiana Okupnik i tak, proszę Państwa, powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej audycji w programie pierwszym Polskiego Radia. Na koniec Rag & Bone Man i jego egzystencjalny Human. Dobrej nocy Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Wiln.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Lektury jedynki.
1: Jane, która przebywała w Londynie z powodu choroby brata, dostała zaproszenie do Pałacu Regenta. Właśnie tam zmierzała. Posłuchajmy trzeciego fragmentu powieści Kerstin Bell pod tytułem Jane Austen – Miłość, która stała się literaturą. Czyta Jagoda Małyszek.
2: W jej kierunku ruszył niski, barczysty mężczyzna na krótkich nóżkach. To dla mnie zaszczyt. James Stanier Clark, jeśli pani pozwoli. Oblicze bibliotekarza promieniało. Na twarz Jane również wypłynął nonszalancki uśmiech. Nałożyła kapelusz i od razu go zdjęła. W dorożce wciąż nie mieścił się jej na głowie. Podstawiono schodki. Jane wzięła głęboki oddech. A więc była tu. Ona. Jane Austen, która przyszła na świat bez większego majątku czy lepszych perspektyw. Która próbowała rozlicznych dróg. Bo czyż skrzyżowania nie były właśnie po to, by ruszyć każdą ze ścieżek przynajmniej do najbliższego zakrętu? Ona, która ostatecznie zdecydowała się na kierunek, który przed nią wybrały tylko nieliczne kobiety. Wysiadła z dorożki, przysłuchując się, nawet jeśli jednym uchem, słowotokowi pana Clarka. Znów poczuła narastającą nerwowość, ale i dumę. Dorożka, pałac, zapewne także biblioteka, były luksusowe. Jednak w tym momencie dotarło do niej, że prawdziwym luksusem była wolność, której wywalczenie kosztowało ją tyle wysiłku. Były w jej życiu ponure lata, a także takie bez konkretnych barw, bez regresu, ale i bez progresu. Lata, w których nie mogła pozbyć się poczucia, że jest wewnętrznie martwa. Teraz czuła się jednak, jakby otaczało ją najjaśniejsze światło. Ignorując starania królewskiego bibliotekarza, który usiłował skłonić ją do wejścia do pałacu, Jane odchyliła głowę. Chmury poruszały się bardzo powoli i ledwo zauważalnie, ale jednak przesunęły się na tyle, by w końcu przepuścić wątły promień słońca, który padł na jej twarz. Zamknęła oczy i poczuła chłód listopadowego wiatru na policzkach oraz wilgoć przenikającą do jej jedwabnych pantofli. Nie przeszkadzało jej to. W najśmielszych marzeniach nie wyobrażała sobie, że tak potoczy się jej życie, zwłaszcza w obliczu faktu, że nie była chłopcem i kiedyś nawet pies z kulawą nogą nie interesował się tym, co sądzi i nad czym rozmyśla. To wszystko jednak działo się naprawdę i było tak wspaniałe i zdumiewające, że musiała potrząsnąć głową. A potem otworzyła oczy i spojrzała na zdziwionego bibliotekarza. Idziemy, panie Clark?
1: Jagoda Małyszek przeczytała trzeci fragment powieści Kerstin Bell pod tytułem Jane Austen – Miłość, która stała się literaturą, w przykładzie Magdaleny Kaczmarek. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Marginesy. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Jak przenieść kulistą powierzchnię Ziemi na płaską kartkę? Dlaczego mapy, które znamy ze szkoły, nie do końca pokazują świat takim, jakim jest? Czy możemy ufać mapom, które mamy w smartfonie lub w nawigacji? I jak nie zgubić się w terenie bez telefonu? W czwartkowej audycji Wszystko o mapach.
4: Lato z radiem w Jedynce jutro od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: Był program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy aktualności jedynki Marzena Godon. Musimy być przygotowani na wzmożenie działań dywersyjnych Rosji. Tak mówi premier Donald Tusk. Szef rządu podkreśla, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia i także w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
1: Premier Donald Tusk mówił, że trzeba być przygotowanym na wzmożenie działań wschodnich dywersantów, takich jak w Skarżysku Kamiennej, gdzie celowo podpalono fabrykę dronów.
2: Ale te tygodnie i miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.
1: Sytuacja jest poważna, nawet opozycja powściąga krytykę.
3: Też przykład innych krajów pokazuje, że takie skomasowanie tych ataków może być kłopotem dla każdego kraju.
1: Mówiła Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z PiS.
3: Trzeba uważać i trzeba się nastawić chyba na niezbyt łagodną jesień.
1: A minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie i wciąż jest udoskonalany.
4: Większe środki na cyberbezpieczeństwo. Te ataki są odpierane. Mamy siatki antydronowe na wszystkich tych polach. Polska jest coraz lepiej do tego przygotowana.
1: Sprawy ostatnich ataków na fabryki w Polsce bada prokuratura i ABW. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Prokuratura przedstawiła zarzuty trzem osobom zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przeszukali też siedziby Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konsumentów.

0: konkurencji konsumentów.
1: Zatrzymane osoby nie są postaciami z pierwszych stron gazet, ale mogą mieć istotną wiedzę w sprawie afery Zonda Krypto oraz zaginięcia właściciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Podczas przeszukania mieszkań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczny majątek, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: W trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów o wysokiej wartości.
1: Łącznie prokuratura zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na pokrycie roszczeń wierzycieli, których przybywa z dnia na dzień. Jednak nie wszyscy poszkodowani przez Zonda Krypto zgłoszą się po pieniądze.
2: Proszę pamiętać także, że w kryptowaluty inwestuje świat przestępczy.
1: Na ten moment kwota zgłoszonych roszczeń nie przekracza 100 milionów. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Kierowca, który wjechał w ludzi na autostradzie A1 pod Częstochową, usłyszał zarzuty. W wypadku tym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ciężko ranne. O szczegółach Krzysztof Słabikowski z Polskiego Radia Opole.
3: 32-latkowi z województwa łódzkiego zarzuca się sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Zdaniem śledczych do katastrofy doszło w wyniku naruszenia przez Dominika D. zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie należytej ostrożności. Prokurator przedstawił mu także drugi zarzut – ukrywania dokumentów w postaci kart kierowców wystawionych na inne nazwiska. Ujawniono je w kabinie ciężarówki. Na razie nie wiadomo jednak, czy były używane do manipulowania czasem pracy kierowcy. Prokurator wystąpił do sądu o tymczasowe aresztowanie Dominika D.
0: Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na dzisiejsze popołudnie.
4: To są aktualności jedynki.
0: W najbliższych tygodniach będą wydane kolejne zezwolenia na prace poszukiwawcze zbiorowych mogił Polaków zamordowanych w 1945 roku przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii na terenie Ukrainy. Jest to wynik prac polsko-ukraińskiej grupy roboczej, mówił w Radiu Lublin ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.
5: Jest komunikacja bezpośrednia Instytutu Pamięci Narodowej z naszym Ministerstwem Kultury, które te zezwolenia wydają. W naszej stronie tutaj ograniczeń nie ma, jak tylko dokumenty będą złożone i w całości wypełnione wszystkie niezbędne formularze i tam inne rzeczy, to będziemy wydawali po kolei te zezwolenia.
6: Czyli na początku października.
5: Ja mam nadzieję, że tak, że powiedzmy kolejna ilość tych zezwoleń będzie wydana w najbliższych tygodniach.
0: Także Polska wydała zgodę na przeprowadzenie przez Ukrainę prac poszukiwawczych na terenie wsi Łasków na Chełmszczyźnie, w miejscu prawdopodobnego pochówku ukraińskich cywilów zamordowanych przez polskich partyzantów w 1944 roku. Tymczasem polscy ratownicy pomogą Ukraińcom przygotować się do jesiennych i zimowych chłodów. Misje humanitarne i medyczne sporządzają listy najpotrzebniejszych rzeczy. Wolontariusze z Polski chcą docierać nie tylko do miejscowości w zachodniej Ukrainie czy do Kijowa lub Odessy, ale również w pobliżu linii frontu do Chersonia, Sum i Charkowa.
7: Ukraińcy liczą na pomoc Polaków i innych zachodnich społeczeństw. Bez takiej pomocy będzie im trudno przetrwać mroźne miesiące, powiedział Polskiemu Radiu ratownik medyczny z Fundacji Humanosz Michał Łęczyński.
8: Martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. To są naprawdę trudne sytuacje.
7: Jesień i zima w sezonie 2026-2027 będzie ciężka dla Ukraińców. Władimir Putin już wydał rozkaz swojej armii, żeby codziennie przeprowadzała zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu, lokalnie na wschodzie i południu mgły. Temperatura przeważnie od 8 do 14 stopni, a w dzień miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie, możliwe także burze. Temperatura na przeważającym obszarze Polski od 20 do 25 stopni, chłodniej miejscami nad morzem około 19, a cieplej na południowym wschodzie około 26. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i zachodzie okresami porywisty, nad morzem dość silny.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest czwartek, 3 września, 246 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5:50.

0: będzie o 19:20. Dzień będzie trwał 13 godzin i 30 minut. Krótka kartka z kalendarza. 98 lat temu urodziła się Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, skazana przez Sąd Wojskowy w Gdańsku na karę śmierci. Została rozstrzelana. 87 lat temu Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy. 85 lat kończy dziś Stan Borys, muzyk, wokalista i kompozytor. 73 lata temu weszła w życie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, nazywana w skrócie Europejską Konwencją Praw Człowieka. 46 lat temu zostały zawarte tzw. porozumienia jastrzębskie między przedstawicielami strajkujących kopalń a komisją rządową. Śląskie kopalnie wznowiły pracę. 36 lat temu w Warszawie zmarł Mieczysław Fok, jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy. 3 września to święto Republiki San Marino, dziś także Dzień Wieżowców. A imieniny obchodzą Antoni, Bartosz, Bronisław, Grzegorz, Izabela i Szymon. Najlepsze życzenia od Jedynki.
1: Autopromocja.
2: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w białych butach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. A wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Folk On.

To jest Folk On w programie pierwszym Polskiego Radia. Dobry wieczór, przed mikrofonem Maciej Szajkowski. Audycję wydaje Izabela Żukowska, a my łączymy się teraz z lotniskiem w Seulu, w Korei Południowej.

0: Południowej, gdzie oczekuje na powrót do Polski profesor Maria Pomianowska, dyrektor artystyczna festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Dobry wieczór, Marysiu.
1: Witaj, witaj, bardzo mi miło, gorąco jest tutaj strasznie.
0: No właśnie, jak pogoda, jak koncerty w Korei?
1: Wspaniale było, ponieważ to jest wykonanie mojego projektu stworzonego w 2014, który został nagrodzony jako jeden z najlepszych projektów w historii festiwalu SORI w Korei Południowej, łączący muzykę polską i koreańską. Także to było takie wielkie wyróżnienie. Spotkałam starych swoich kumpli, cudownych muzyków, no i znowu jamowaliśmy na scenie.
0: Cudownie, gratuluję. To kolejny twój międzynarodowy sukces i taka współpraca. Coś, co od 22 lat realizowane jest na niwie festiwalu Skrzyżowanie Kultur w Warszawie. Festiwal uznany przez magazyn Songlines, angielski periodyk dedykowany muzyce świata, za jeden z najważniejszych na świecie spośród 20 podobnych imprez. Czym dla ciebie jest ten festiwal?
1: No, ja jeszcze tylko wspomnę, że właśnie w Seulu oprócz koncertów wspominałam o naszym festiwalu, nie tylko o koncertach, ale o naszym festiwalu Skrzyżowanie Kultur, ponieważ jesteśmy troszkę partnerskim festiwalem do SORI Festiwalu w Korei. On też został wyróżniony przez Songlines, więc wszyscy wiedzą w Korei, co to jest Festiwal Skrzyżowanie Kultur, z czego się bardzo cieszyłam. Wielkie święto muzyki, kultury, tej takiej różnorodności co roku powraca do stolicy we wrześniu. I tak się stanie też w tym roku pomiędzy 11 a 13 września. Będziemy się cieszyć, radować i tańczyć przy cudownych rytmach z różnych zakątków świata.
0: No właśnie, za chwilkę powiemy o programie Skrzyżowania Kultur. Maria Pomianowska jest z nami.

0: Folk on 1, Polskie Radio w Seulu, w Korei Południowej, na lotnisku oczekuje na powrót do Polski profesor Maria Pomianowska, dyrektor artystyczna festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Kogo w tym roku usłyszymy?
1: Na deskach dużej sceny Teatru Dramatycznego wystąpią wspaniali artyści już 11 września. Pierwszym artystą będzie Antti Palanen, genialny akordeonista z Finlandii. Następnie wspaniała portugalska wokalistka Fado Carminho, która jest uznawana w tej chwili za jeden z najwybitniejszych głosów w swoim kraju. No i mamy dzień następny i znowu legendy, i znowu wspaniałości. 12 września, Turan. To jest etnofolkowy zespół z Kazachstanu, który ja chcę zaprosić, uwaga, od 2011 roku, kiedy spotkałam ich w Uzbekistanie i po prostu zachwyciłam się. Ale oni grają tyle tysięcy koncertów na świecie, że dopiero po tylu latach do nas trafią.
0: No właśnie, Azja Środkowa, to jest twoja fascynacja kolejna po Japonii, po Indiach, po Korei. Te kraje jak Kazachstan, co takiego w kulturze mogą nam pokazać interesującego?
1: Wiesz co, tam jest genialna sprawa polegająca na tym, że wszystkich kształci się na przykład muzyków w szkole muzycznej, uczą się tak zwanej muzyki klasycznej zachodniej, ale również tradycyjnej muzyki swojego kraju i w ogóle Azji Centralnej. Przybędzie do nas 5 chłopaków w zespole Turan, kiedyś były jeszcze dziewczyny, ale w tej chwili są tylko panowie i oni grają na 30 instrumentach. To jak sobie policzymy, to każdy z nich musi na kilku z tych instrumentów grać. Są tak genialnie przygotowani. Ja byłam świadkiem tego, będąc kiedyś w Azerbejdżanie i będąc wizytując szkołę, no to też jest ten typ myślenia o kształceniu, jak w Kazachstanie. Pracowałam z dziećmi z Kazachstanu, robiłam tu projekt w 2010 roku, jak one przyjechały, takie maluchy, grające zarówno Chopina na fortepianie, za chwilę przerzucały się na swoje dąbry i grały swoją tradycyjną muzykę. Jest to duże wrażenie, jak się widzi po prostu system edukacyjny w Kazachstanie.
0: No i pamiętajmy o mniejszości polskiej w Kazachstanie, o repatriantach, o przecież ludziach, którzy trafili tam w czasie II wojny światowej. Obok zespołu Turan, to będzie w ramach koncertu w sobotę 12 września w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, wystąpi legenda absolutna muzyki nordyckiej, Vartina z Finlandii. Przyzna, że to jest zespół, który zafascynował nas w latach 90.
1: Tak, dla mnie to jest niesamowita rzecz, bo to są troszkę w moim wieku już artyści i oni po prostu jakby nie tracą nic z wigoru. Mało tego, oni się coraz lepsi. To jest to przykład po prostu jakby takiego niesamowitego rozwoju w pewnym stylu, ale oni cały czas się rozwijają. Duże wrażenie zrobi na pewno ten zespół, powracając znów z nowym repertuarem.
0: Posłuchajmy Vartin w Jedynce, Polskim Radiu.

0: Folk on 1, Polskie Radio. Festiwal Skrzyżowanie Kultur, 22. odsłona. Od piątku 11 września do niedzieli 13 września to nie tylko koncerty, to również pokazy filmów, klub festiwalowy, warsztaty, zajęcia dla dzieci. Profesor Maria Pomianowska, która nadaje prosto z Seulu, z Korei Południowej. Grande finale, niedziela 13 września.
1: Tak, mamy muzyków z Mali, genialne trio Dakali oraz wspaniałego, legendarnego wokalistę, gitarzystę i kompozytora, współzałożyciela Buena Vista Social Club, uważanego zresztą za najważniejszego z kubańskich twórców wszechczasów w ogóle, Eliadesa Ochoa. Także tu są bardzo mocne akordy, ostatni koncert 13 w niedzielę. Natomiast jeszcze chciałam wspomnieć bardzo ważną rzecz. Nowością w tej naszej formule Festiwalu Skrzyżowania Kultur są w tym roku popołudniowe koncerty na małej scenie. Czyli w tym roku będziemy mieć i dużą scenę, i małą scenę. Koncerty będą odbywać się w sobotę o godzinie 15 i w niedzielę o godzinie 15. I w sobotę wystąpi Ta Song Paek, pochodząca właśnie z Korei Południowej, zresztą moja bardzo dobra przyjaciółka, improwizatorka, kompozytorka. Ona niesamowite rzeczy robi, gra głównie na instrumencie takim flecie hegum, mega trudnym. Ja będę oczywiście z nią podczas warsztatów, będę tłumaczyć Państwu, co to jest ta muzyka koreańska, jak wyglądają te instrumenty i tak dalej. Zresztą na koniec mamy taką niespodzianeczkę, zagramy coś razem. A 13 przyjeżdża do nas prosto z Kanady wspaniały Shawit. To artysta, który opowiada o swoim narodzie, czyli Inu, i robi to w swoim rdzennym języku Inuj. Inuici to jest rdzenna ludność kanadyjska, głównie mieszkająca w bardzo zimnych terenach tego kraju. Poza koncertami na dużej, małej scenie i warsztatami mamy też pokazy filmowe, no i oczywiście panele dyskusyjne.
0: Bardzo dziękuję. Maria Pomianowska z Seulu, specjalnie dla Jedynki. Zapraszamy od piątku do niedzieli, 11-13 września w Warszawie, jeden z najwspanialszych festiwali muzyki świata, prawdziwy karnawał muzyki i kultury, Skrzyżowanie Kultur. Maria, będziesz na miejscu. Jednym zdaniem, jakbyś zaprosiła naszych słuchaczy, bardzo proszę.
1: Kochani, przybywajcie tak jak co roku i ci, którzy nigdy nie byli, zobaczycie, nie zawiedziecie się. Będzie cudownie, będzie po przyjacielsku, radośnie. Przybywajcie.
0: Profesor Maria Pomianowska z Seulu. Piękne dzięki, pozdrowienia dla ciebie, ode mnie, od Jedynki. Dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia. Maciej Szajkowski. Dobrej nocy.
2: Cuando yo empiece y ustedes gritan machín para que se oiga bonito. Y dice... ¡Bum!

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak przenieść kulistą powierzchnię Ziemi na płaską kartkę? Dlaczego mapy, które znamy ze szkoły, nie do końca pokazują świat takim, jakim jest? Czy możemy ufać mapom, które mamy w smartfonie lub w nawigacji? I jak nie zgubić się w terenie bez telefonu? W czwartkowej audycji Wszystko o mapach.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności Jedynki. Premier apeluje do prezydenta o zmianę zdania w sprawie ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jutro w Sejmie posłowie zagłosują nad trzecim już wetem Karola Nawrockiego tej ustawy. Zdaniem Donalda Tuska mogłaby ona utrudnić sabotażystom inspirowanym przez Rosję działania w Polsce.
4: Premier powiedział, że rynek kryptowalut bez nadzoru jest wykorzystywany między innymi przez zleceniodawców aktów sabotażu. W ten sposób Rosja opłaca terrorystów, bo jak mówił szef rządu, bez ustawy na tym rynku można bez ograniczeń buszować. Dlatego Donald Tusk ma nadzieję, że prezydent, który trzykrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach, zdanie zmieni.
5: Proszę dać natychmiast znać wszystkim, którzy do tej pory blokowali tę ustawę, że

0: zmienił pan zdanie, panie prezydencie, bo być może pan nie przewidział ponurych konsekwencji tego weta.
1: Premier powiedział, że w przypadku pożaru w Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło tam do celowego podpalenia, do aktu sabotażu. Dodał, że w kwestii pożaru w Lublinie nie ma tego typu dowodów, ale ze względu na charakter produkcji, chodzi o produkcję elementów do budowy obiektów latających, nie można tego wykluczyć. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i usiłowania zabójstwa usłyszał 19-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla. Jakub L. przyznał się do ataku na 49-letnią kobietę. Powiedział, że kazały mu to zrobić głosy w głowie. Mężczyzna stwierdził, że leczy się psychiatrycznie i stosuje substancje psychotropowe, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
3: Wyjaśnienia podejrzanego odnośnie powodów ataku ofiary nie zawierają racjonalnych informacji. Sekcja zwłok została przeprowadzona. To właśnie w oparciu o sekcję zwłok stwierdziliśmy, że tych ciosów zadanych ofierze było co najmniej 5.
2: Podczas zatrzymania Jakub L. przyznał się też do ataku na mężczyznę na początku lipca w Opolu. Wtedy także narzędziem zbrodni był młotek. Dziś rano do sądu ma trafić wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka. Grozi mu dożywotni pobyt w więzieniu. A w aktualnościach teraz kiepska informacja ze świata tenisa. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open. Polak przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem. Spotkanie trwało 3 godziny i 24 minuty. 29-letni Hurkacz jeszcze nigdy w karierze nie przebrnął drugiej rundy US Open.
4: To są aktualności jedynki.
2: Nie ma pełnej zgody Unii Europejskiej w sprawie przedłużenia unijnych sankcji indywidualnych o rok. Obecnie to 6 miesięcy. Dwukrotnemu zwiększeniu tego czasu sprzeciwiła się Słowacja. Sprawą wczoraj zajmowali się ambasadorowie unijnych krajów.
5: Unia Europejska już raz podjęła przełomową decyzję w sprawie sankcji. W czerwcu unijne kraje zgodziły się na przedłużanie restrykcji gospodarczych o rok, a nie 6 miesięcy. Było to możliwe, bo Węgry po zmianie władzy zniosły weto, a Słowacja sama nie odważyła się blokować tej decyzji. To wprowadziło nieco spokoju w pracę Unii, bo tylko raz w roku będzie musiała przechodzić przez całą procedurę. Teraz pojawił się postulat, by tak samo zrobić z sankcjami indywidualnymi, tym bardziej, że Unia jest w przededniu ich przedłużenia. Czarna unijna lista, na której jest prawie 3000 osób, firm oraz instytucji, obowiązuje do połowy tego miesiąca. Tym razem Słowacja jako jedyna zaprotestowała jednak przeciwko przedłużaniu sankcji o rok. Pożaru jeszcze nie ma, bo jest czas na uzgodnienia, jeszcze kilkanaście dni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Na koniec nietypowa sytuacja na Podlasiu. Kobieta, która uszkodziła szlaban graniczny, została ukarana mandatem. Tłumaczyła, że pomyliła drogę, kiedy wjechała na pas drogi granicznej na wschodzie kraju, mówi Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
6: Kierująca osobowo Toyotą wjechała na pas drogi granicznej w rejonie ochranianym przez placówkę w Mielniku. Ukarana została mandatem w wysokości 1000 zł. Zatrzymany został również dowód rejestracyjny jej pojazdu.
2: Strażnicy przypominają, że wzdłuż całej granicy polsko-białoruskiej obowiązuje zakaz wchodzenia na pas drogi granicznej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu Polski. Gdzieniegdzie popada też w ciągu dnia, a burze mogą występować na wybrzeżu oraz Podkarpaciu. Temperatura maksymalna od 20 do 23 stopni w większości regionów, nieco chłodniej tylko do 19 nad morzem i na Suwalszczyźnie. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna, niższa z ośrodkiem 1000 hektopaskali nad Szwecją, utrzymuje się. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i właśnie teraz Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 4 do 5, wzrastający pod koniec na 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 3, pod koniec 3 do 4. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, w dzień możliwość burzy. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 4 do 3. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Tam wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 5, w dzień wzrastający stopniowo na 4 do 5 i w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, w dzień możliwość burzy. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3.

0: Ech, widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień przelotny deszcz. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Kultowa Polka Dziadek w kolejnej wersji. Tym razem w opracowaniu Łukasza Luka Rostkowskiego.
3: Korzystamy z talentu muzyków wybitnych. Mamy muzyków właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Rebel Babel Film Orkiestra. Połączone siły dzisiaj. Musiałem też sobie porozkładać tak pod palcami, że tak powiem, poczuć ten motyw. Jest to bardzo paradoksalnie niby łatwy, lekki, ale wcale nie taki łatwy do wykonania temat.
1: Jeden. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia.

troszeczkę chyba podpowiedziała, w którą stronę opowieści o zakończonych właśnie wakacjach mogą pójść. Cruel Summer, okrutne lato, ale okrutna to była jeszcze pewna pani, która miała 101 dalmateńczyków, więc nie wiem co gorsze. Na razie skupmy się na tych opowieściach, bo jeśli już jest po wakacjach, to opowiedzmy sobie, co nowego zobaczyliśmy, usłyszeliśmy, kim, czym się zachwyciliśmy. Oczywiście opowieści słuchaczy też mile widziane, a piosenki od nas takie, że chce się wspominać. I Bananarama przed momentem nam to udowodniła. Recitale znakomite, szczegóły za kilka chwil, a teraz już cieszmy się tą muzyką, która na nas czeka. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody. Wcześniej Zdzisława Sośnicka, Julia i ja. To ta pani, która śpiewa co roku o tej porze Żegnaj lato na rok. A za moment Halina Frąckowiak, Papierowy księżyc.

Grażyna Łobaszewska. Czas nas uczy pogody. Wielki przebój sprzed lat, ale tak aktualny, że nic w nim się nie zestarzało. A ten tytułowy zwrot Czas nas uczy pogody sprawia, że coś jest ponadczasowe. Właśnie. Czas pogody w niedzielę po 10:00. Zapraszam jak zawsze. A teraz muzyka nocą i odpowiedź na pytanie, czym zachwyciły nas te wakacje. Bardzo pięknie pani Danuta napisała. Dobry wieczór. Moje wakacje, a właściwie powinnam je nazwać letnie,

ostatnim wypoczynkiem spędziłam w Inowrocławiu, próbując poprawić swoją sprawność fizyczną, ale skoro lepiej nie będzie, to chociaż żeby gorzej nie było. W Inowrocławiu byłam po raz pierwszy, miasta nie zwiedziłam, ale park solankowy jest piękny, rozległy, wygląda bardziej jak las niż park.